0: Władze Ukrainy ostrzegają przed atakiem balistycznym. Od tych informacji zaczniemy. Wakacyjny poślizg czy polityczna kalkulacja? Wybór Macieja Berkena, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pod znakiem zapytania. W faktach także doniesienia ze świata kina. Annie Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. W Kijowie i części Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy w związku z zagrożeniem atakiem balistycznym. Wcześniej władze ostrzegały również przed dronami i możliwym użyciem pocisków manewrujących kalibr. Siły powietrzne Ukrainy informowały o pociskach lecących w kierunku obwodów Mikołajowskiego i Czerakowskiego, a później o szybko poruszającym się celu zmierzającym w stronę Kijowa. Jak donosi agencja Reutera, w Kijowie przed chwilą było słychać wybuchy. Pozostajemy za granicą. NATO poderwało myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing po ogłoszeniu przez Łotwę możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej w rejonie Łudza, niedaleko granicy z Rosją. Łotewskie siły zbrojne poinformowały również przed chwilą, że zagrożenie zostało zażegnane. W faktach teraz polska polityka. Do wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego miałoby dojść już w piątek. Tak wynika z wstępnego harmonogramu prac Sejmu. Jednak posłowie nie zaczęli nawet rozpatrywania kandydatur, mimo że od zgłoszenia byłego ministra minęły 2 tygodnie. Co jest przyczyną poślizgu? Czyżby parlamentarne wakacje? Odpowiedź na te pytania zna nasz dziennikarz Tomasz Skory.
1: Nie tylko, bo wciąż trwa spór o kandydowanie do Trybunału niemal prosto z rządu. Protestują organizacje związane z praworządnością. Przeciwko jest prawie 60% Polaków, a fundamentalne zastrzeżenia mają też posłowie koalicji.
2: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym.
1: Powtarza Tomasz Trela. Część klubów chciałaby się z kandydatem spotkać przed decyzją, jednak przede wszystkim przesłuchania kandydatów wciąż nie zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Trzeba je zwołać 3 dni przed posiedzeniem, więc jeśli zrobi to dziś, jej członkowie mogliby się zebrać najwcześniej w czwartek, na który komisja ma już jednak 3 inne zaplanowane posiedzenia. Do wyboru Macieja Berka dojdzie więc albo w wielkim pośpiechu, albo dopiero za 2 tygodnie.
0: Na posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Berek wciąż nie otrzymał zaproszenia. Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o rozwiązaniu zarządu partii w Krakowie. Do czasu wyłonienia nowego zarządu krakowskimi strukturami KO będzie kierować Piotr Moskała, który został komisarzem. Moskała jest miejskim radnym, a także szefem sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, która z poparciem KO i PSL ma się ubiegać w przedterminowych wyborach o stanowisko prezydenta Krakowa.
3: Gwiazda w faktach RMF FM.
0: Annie Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
4: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy. Rozmowy polityczne z Grzegorzem Braunem. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
5: Rozwój Plus powstał po to, żeby uniknąć konieczności koalicji z Grzegorzem Braunem. Chcemy być tamą z 2 stron blokującą z jednej Grzegorza Brauna, z drugiej lewicowo-liberalny rząd.
6: A jeśli będą listy senackie wspólne, takie pod patronatem prezydenckim?
5: Warto się tutaj dogadywać. Z
6: również z Grzegorzem Braunem?
5: Warto się dogadywać
6: z albo się jest tamą, albo się dogaduje z Grzegorzem Braunem.
5: Tak, ale demokracja rządzi się swoimi prawami. W wyborach do Senatu mamy ordynację większościową. Albo po raz trzeci obóz prawicowy, szeroko rozumiany obóz prawicowy, odda za bezdurno Senat, albo się dogadamy z tymi wszystkimi, którzy podzielą, będzie delimitacja, podzielą się okręgami, tak jak zrobiła to 2 razy koalicja lewicowo-liberalna.
6: Wyobraża pan sobie, że na wspólnych listach senackich, jeżeli będą oczywiście
5: nie,
6: tego
5: nie ma wspólnych
6: wiemy,
5: list senackich, właśnie na tym polega uroda paktu senackiego, dobrze, że nie musi być żadnych wspólnych list senackich.
6: Dobrze, na pakcie wspólnym senackim, jeśli do niego dojdzie, będzie na przykład pan Pitoń, no i politycy Rozwój Plus.
5: Nie znam dokładnie tej osoby, podejrzewam, że po pana pytaniu, że jest to...
6: To jest taki człowiek góral, taki człowiek, który opowiada różne rzeczy, na przykład o Goralenwolk i tak dalej, takie rzeczy powiedziałbym dość zaskakujące.
5: No to bardzo zaskakujące rzeczywiście. Chyba zacząć trzeba od tego, jeśli mowa o pakcie senackim, panie redaktorze, szanowni państwo, że mamy tutaj deklarację taką wstępną ze strony Pałacu Prezydenckiego. Więc te pytania najbardziej pewnie powinny być tam kierowane, gdyż bez roli Pałacu Prezydenckiego jako swojego rodzaju akuszera pewnie ciężko będzie pakt senacki zawiązać.
6: Dobrze, to jeszcze pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejszy Newsweek informuje, że Jarosław Kaczyński miał poinformować o czarnej liście, że pana to jeszcze tak? by ewentualnie na jakieś wspólne listy z PiS-em przyjął. Ale już na przykład Michała Dworczyka, Krzysztofa Szczuckiego czy Waldemara Budę absolutnie mają bana na jakiekolwiek listy z Prawem i Sprawiedliwością. Nawet mogę osobne, sobie, ale wspólne.
5: Mogę sobie tak, panie redaktorze, zażartować, że my też mamy swoje czarne listy.
6: A kto jest na czarnej liście Stowarzyszenia Rozwój
5: Plus? Inpektorę zachowam, to ja nie jestem taki...
6: A duża jest prawda, ta lista, ta inpektorę?
5: Mniej więcej symetryczna, tak bym
6: czyli
5: powiedział.
6: Czyli cztery osoby z pięć.
5: Tam są
6: Tobiasz
5: cztery,
6: Bocheński?
5: To, panie redaktorze, to jest słodka tajemnica Rozwoju
6: Jacek
5: Plus.
6: Słodka tajemnica, ale przyszedł pan rozmawiać i słuchacze chcą wiedzieć, kto jest na takiej czarnej liście.
5: Jest czarna lista, panie redaktorze.
6: A koalicja z PSL-em jest możliwa? Bo
5: nie,
6: to jest
5: nie
6: oczywiście...
5: jest możliwa. PSL dzisiaj jest partią, która żyruje ten fatalny rząd. Panie redaktorze, rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach, tymczasem nie pyta mnie pan o kwestię, która wiąże się, bardzo poważnie to powiem, z suwerennością finansową państwa polskiego. Czwarty rok z rzędu zaproponowany jest deficyt w okolicach 7%, blisko 300 miliardów złotych. Kiedy ja byłem premierem, dług publiczny do PKB zmalał. Zredukowaliśmy dług publiczny z 51 na 49. Teraz po 4 latach on wzrośnie do 70-75% w ciągu tylko 4 lat. Wie pan, co to znaczy? To znaczy uzależnianie się od rynków finansowych i Komisji Europejskiej. A ja chcę dbać o suwerenność finansową.
6: No tutaj pan raczej z Mentzenem wspólnie by mówił, z prezesem Mentzenem, bo on też mówi bardzo dużo o rosnącym deficycie.
5: O rosnącym długu publicznym i dramatycznie długu i o bardzo wysokim deficycie budżetowym, tak należy mówić. I przyznam, że tak, że tutaj jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy biją na alarm, łącznie z panem prezesem Mentzenem, który słusznie pokazuje, że tak gigantyczny deficyt jest bardzo dużym zagrożeniem i grozi podniesieniem również
6: pan
5: podatków w przyszłości.
6: Pan prezesa Mentzena, ale prezes Mentzen bardzo ostro atakuje pana. Wręcz mówił, że pan jest jedną z przeszkód do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
5: To już proszę pytać jego, natomiast pamiętam jego ostatnie słowa krytyczne, wiążące się z długiem publicznym. Więc ja raz jeszcze podkreślę coś, co jest bardzo ważne, że mimo naszej wielkiej polityki społecznej, wydatków na bezpieczeństwo ponad 4%,

0: Braunem nie możemy. No to z kim?
1: Możemy współpracować z każdą partią, która jest partią pozytywnie, konstruktywnie reagującą.
0: PSL jest taką partią?
1: Nie, dzisiaj nie jest taką partią. Zdecydowanie nie jest. PSL nie jest taką partią, która patrzy na ten deficyt budżetowy. Przecież oni mają potężną władzę. Oni mogą tę koalicję zerwać. Oni mogą zaprotestować przeciwko tak drastycznemu... Nie, tak drastycznemu, nie, wręcz przeciwnie, tylko dokończę myśl, drastycznemu zadłużaniu państwa polskiego grożącemu utratą suwerenności finansową.
0: No to z kim by zbudowali koalicję?
1: Oni mogą przejąć odpowiedzialność za stery, ponieważ jestem przekonany, że mój dawny obóz, także my, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, wolelibyśmy, żeby rządził sobie dzisiaj przez ostatni rok Władysław Kosiniak-Kamysz. Niech sobie rządzi, niech ma rząd mniejszościowy, niech zajmie się tylko dobrymi ustawami gospodarczymi. Będziemy go popierać.
0: Panie premierze, pamiętam pan swój wpis, żadnego chaosu, ludzie muszą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie w nocy, każdego dnia walczę o to, by Polska nigdy nie powtórzyła błędów popełnianych przez Francję, Niemcy i inne kraje Zachodu. Pamięta pan ten wpis na pewno swój. I filmy, które pan do niego dołączył.
1: Proszę.
0: Da, no pytać. Więc ten filmik, to jest filmik, który zagrała migrantka z Iranu, pokazująca piękno kultury polskiej. Nie ma pan poczucia, że no, nie najlepszy był to wpis?
1: Mam takie poczucie, panie redaktorze, że gdybym nie stosował zasady w swoim życiu, całym życiu zawodowym i tym korporacyjnym, biznesowym i w politycznym, lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to bym nie zaszedł tutaj, gdzie zaszedłem.
0: I prosi pan o przebaczenie, panią Sachar?
1: I ta zasada dotyczy tego, że jak mam swoich współpracowników, a oni mają jakieś potknięcie, czasami jakiś błąd popełnią, to po prostu trzeba im wybaczyć, pozwolić im działać, bo jakby byli sparaliżowani i pytali było wszystko, czy mogą zrobić to, czy mogą
0: czyli
1: tamto.
0: Czyli to nie pan zamieścił ten filmik, tylko jakiś współpracownik.
1: Panie redaktorze, czy ja robię, pan myśli, wszystkie filmiki, które się ukazują, zlecam je. Proszę o wykonanie tych filmików, tak jak poprosiłem o wykonanie filmiku dotyczącego elektronicznego dziennika.
0: Panie premierze, pan mówi, pan wybacza.
1: I w elektronicznym dzienniku, tylko jedna rzecz, bo myślę, że dzisiaj u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, to jest ciekawe. Trzeci rok z rzędu nie może sobie ten rząd poradzić z opracowaniem darmowego elektronicznego dziennika.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina trzecia, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. O trzeciej utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, prosimy o szczególną uwagę, jeżeli jedziecie w kierunku Wrocławia. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz w tegorocznym wielkoszlemowym US Open. Jest trzecia, zaczynamy. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem. Na węźle Łódź Południe ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, nad takim rozwiązaniem pracują Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe pomysły powstały po incydencie z lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Jak ma działać nowy system? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu, gdzie to zagrożenie występuje i że należy oczywiście zachować nie tylko spokój, ale śledzić komunikaty służb.
2: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Na razie główną formą przekazania informacji pozostają alerty rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do odwołania obowiązuje zasada, że takie alerty będą rozsyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce.
1: W kalendarzu mamy już 1 września, początek nowego roku szkolnego, a wraz z nim ważne zmiany w szkołach podstawowych. Dziś wejdzie w życie zakaz używania tam przez uczniów telefonów komórkowych. Wdrażaniem przepisu mają się zająć nauczyciele, zaś dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć specjalne miejsce do przechowywania telefonów. Jak egzekwowanie tego przepisu wyobrażają sobie nauczyciele z Lublina?
4: To jest trudna sprawa. Kwestia pozostawiania telefonów komórkowych w szafkach szkolnych jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Będę oczywiście rekomendowała szafki.
5: Jeżeli nie będzie jakichś miejsc, gdzie te telefony będą oddawane, to na pewno pilnowanie, aby uczniowie z tych telefonów nie korzystali.
6: Kolejna rzecz, którą będziemy musiały dopilnować.
1: Jak pilnować?
6: Po prostu patrzeć, czy dzieci wyciągają telefony.
7: Najlepszym by było to, żeby telefony pozostały po prostu w domu i to by było najlepsze.
1: Ale... Wierzy pan w to?
7: Nie wierzę. Natomiast tak będziemy przekonywać rodziców. Myślę, że duża część da się przekonać.
1: Głosy nauczycieli z lubelskich podstawówek zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Cieszą nas takie fakty.
1: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8 Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3. To jej trzecie zwycięstwo w trzecim meczu z tą rywalką. W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorską. To spotkanie w czwartek. W najbliższy weekend wielki finał 15. edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
9: Będziemy biec nieustająco po to samo. Po to, żeby innym się żyło lepiej i dobrze, i sprawniej, i normalniej. Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi, odzyskiwać wiarę w życie i w sens tego życia i w marzenia.
1: Zapowiadała Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Wczoraj ruszyły biegi wirtualne dla tych, którzy nie mogą pojawić się na miejscu zawodów. Rodzinna firma Smak z miejscowości Dziardonice w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu zniszczył główną halę produkcyjną i magazyn. Jej właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków. Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała Magdalena Greinert.
10: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała?
11: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami. No do tego stopnia zaangażowani jesteśmy, że nawet częściowo zaanektowaliśmy nasze domy do pracy obecnie przy naszej produkcji, a mianowicie naklejania etykiet na produkty z racji tego, że mamy ograniczone ilości, więc jakby 0,5 środków dajemy wszystko, co możemy, żeby móc się możliwie jak najszybciej odbudować i wrócić do normalności, jeżeli chodzi o wydajność produkcji.
10: A jak ta praca właśnie jest teraz zorganizowana? Co się udaje robić tutaj? Jak sobie z tym wszystkim radzicie?
12: W tej chwili chwili już udało się poukładać to wszystko. Tak naprawdę w momencie pożaru nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy w stanie produkować, dokąd ten pożar dosięgnie, gdzie go się uda strażakom zatrzymać i z czym zostaniemy, co zostaniemy następnego dnia. Udało się tak naprawdę strażakom ocalić tą nową część produkcyjną, do której tak naprawdę w ciągu 2 tygodni się przenieśliśmy i tam zaczęliśmy produkować. Na początku praca była rotacyjna. W tej chwili mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę i nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj tak naprawdę pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali też od przez 20-30 lat. I tak naprawdę to nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas. To my nie mamy żadnych pracowników, z daleka nie ściągamy, to są wszystko tutaj lokalni pracownicy, lokalni ludzie i tak naprawdę to nie była tylko walka tak naprawdę o nasze majątki, tylko też to była walka tak naprawdę o pracowników, o tutaj tak naprawdę zachowanie jakiejś tam stabilności w naszej tutaj małej społeczności.
10: Teraz widać, że to wszystko się buduje, a czy były takie momenty zwątpienia, kiedy zobaczyliście ogrom, skalę tego, co się wydarzyło i pomyśleliście sobie, że no to jest po prostu niemożliwe, żeby się z tego podnieść?
11: Ja myślę, że taki moment mógł być tylko w samym momencie pożaru. To był taki moment, gdzie ja na przykład sam osobiście troszeczkę zwątpiłem, co będzie, ale już na naszej wspólnej rozmowie, gdzie usiedliśmy z naszymi głównymi handlowcami, no i my wszyscy jako wspólnicy z naszymi rodzicami, i zobaczyłem takie nasze wzajemne wsparcie. To już byłem pewien, że nam to się uda i idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że jak na 2 miesiące takiej pracy, to są efekty naprawdę bardzo duże i mamy nadzieję, że jeszcze trochę i wrócimy już do wszystkiego, co będzie normalnie działało.
10: Zostawiliście wszystko, co macie, ale też nie udałoby się to wszystko, gdyby nie ludzie, i się okazuje, że to jakaś lawina dobra was spotyka. Jakbyście mogli o tym opowiedzieć?
12: Tak, oczywiście. Sam dzień pożaru. Tak naprawdę od tego by trzeba było zacząć, bo tutaj już i władze samorządowe, i ludzie, i tak naprawdę ludzie, których nawet nie znaliśmy, przyjeżdżali i oferowali pomoc. Nasi kontrahenci, z którymi współpracowaliśmy, nawet konkurencja się odzywała, czy nie potrzebują jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. Także tutaj było niesamowite. Tak naprawdę sposób, w jaki firma była prowadzona przez te lata, tak naprawdę to wróciło. To podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj, tak naprawdę to tego dnia wróciło. I to był taki początek, który też dał nam jakąś tam motywację do pracy i do dalszej walki o tą naszą firmę. Dodatkowo tak naprawdę też pojawił się pomysł, żeby tak jakby uzyskać jakieś wsparcie z zewnątrz. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek, bo teraz jest moda na organizowanie zbiórek, bo zbiórki tak naprawdę uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować, tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, my też musimy sobie sami na to zapracować. Pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Pytali się, jak mogą nam pomóc, i wymyśliliśmy taki właśnie sposób, że ten sklep internetowy będzie jakąś taką pomocą dla nas, która realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników, bo to nie jest tylko pomoc finansowa, tylko to też jest zaangażowanie wszystkich ludzi w pracę i w odbudowę tego

0: I rzeczy. I chciałam zapytać, czego dowiedzieliście się o sobie, o czym nie mieliście wcześniej zielonego pojęcia?
1: No my na pewno jako gdzieś tutaj kolejne pokolenie, które będzie prowadziło nasze przedsiębiorstwo, byliśmy trochę zaangażowani, zarówno Adam, jak i ja, przez wiele lat ostatnich nasze życia zupełnie w inną branżę, wyuczone nasze zawody, ale z nastawieniem oczywiście tutaj powrotu. Ten pożar na pewno przyspieszył naszą naukę pod kątem prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa, pod kątem produkcji i no taka szybka bardzo nauka. Jeżeli chodzi o nas, my znamy się od dziecka wszyscy, zarówno Adam, jak i Stanisław, który też jest tutaj trzecim wspólnikiem z tego ostatniego pokolenia najmłodszych, to znamy się wszyscy od dziecka, ale jednak takie dorosłe życie i ta sytuacja pokazała, jak możemy na siebie wzajemnie liczyć. I widać taką, powstała jakaś tego typu, jakaś większa więź na pewno, przepraszam, między nami. Takie wsparcie zarówno w sprawach prywatnych, jak i przede wszystkim biznesowych. Sytuacje, kiedy możemy sobie wzajemnie pomóc, nawet załatwić jakieś prywatne sprawy, bo akurat jeden z nas jest gdzieś na jakichś innych spotkaniach, więc to takie duże wsparcie mi się wydaje i duża nauka dla nas i myślę, że to na pewno będzie tylko na korzyść na przyszłość.
0: A ludzie jak was postrzegają? Zdziwiło was trochę to, co się w ogóle wydarzyło? Nie tylko wśród tych waszych najbliższych i super ludzi, którzy z wami od lat pracują i przyszli wam pomóc, ale tych, którzy w ogóle nie wiedzieli, że wy istniejecie do tej pory.
2: Nie, no zdecydowanie. To tak jak mówiliśmy, to nie spodziewaliśmy się takiego nawału, takiej fali dobra. No, tak jak to już określiliśmy, to już nie fala, tylko tsunami dobra.
3: Mówili w rozmowie z naszą reporterką Adam Barański i Jan Sokołowski, właściciele firmy Smak. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach czwarta, zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Słuchamy.
1: Zapraszam. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody. Minister finansów USA apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. W faktach także komentarze europejskich mediów po referendum na Islandii. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4.45 zawyją syreny alarmowe. Dokładnie o tej godzinie w 1939 roku padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, dzieje się tam o tej porze? Dzień dobry.
2: No jest jeszcze zupełnie ciemno i na razie dominuje tutaj atmosfera oczekiwania i zadumy. To, co zwraca od razu uwagę, to podświetlony w biało-czerwonych barwach pomnik obrońców Wybrzeża. W oddali widzę również napis "Nigdy więcej wojny". Trwają ostatnie techniczne przygotowania, rozstawiane są armaty, z których oddany będzie uroczysty salut. Powoli przychodzą tu kolejne osoby, są harcerze, żołnierze, delegacje. Za chwilę, bo o 4.15 kwiaty na cmentarzu złożą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Później wszyscy przejdą przed pomnik. Uroczystości rozpoczną się, tak jak wspominałeś, o 4.45. Usłyszymy wtedy dźwięk syren. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
1: Dziękujemy za te relacje. Ze Staszkiem połączymy się ponownie w Faktach za godzinę. Minister finansów USA Scott Bessent apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Do rozmowy Bessenta z rosyjskim ministrem Antonem Siluanowem doszło na marginesie szczytu G20. Wiceszef portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski podkreśla, że Amerykanie nie chcą upadku Rosji, bo ich głównym rywalem są Chiny.
3: W polityce amerykańskiej upadek Rosji oznaczał automatycznie znaczny wzrost znaczenia Chin. Stanie się Rosji jako wasalem Chin jest z perspektywy amerykańskiej nieakceptowalne. To jest szerszy interes strategiczny Stanów Zjednoczonych, żeby tak balansować dzisiejszym układem sił na świecie, żeby powodować, że Amerykanie dalej będą hegemonami, natomiast cała reszta świata będzie w jakiś mniejszy bądź większy stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych.
1: O tym, jak może w następnych latach i dekadach wyglądać ta rywalizacja i czy grozi nam globalna konfrontacja, możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa na RMF On i na kanale RMF24 na YouTubie.
4: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Zimny islandzki prysznic, stracona szansa i porażka Unii Europejskiej. Tak media w Europie komentują wyniki referendum w Islandii. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju opowiedzieli się przeciwko rozmowom o wejściu do Unii. Obawiają się utraty swobody w podejmowaniu decyzji i ograniczeń w rybołówstwie. Od lat Islandia zajmuje czołowe miejsce w rankingu państw najlepszych do życia. Nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku rozmawiał z mieszkającymi na wyspie Polakami.
5: Miejsce spokojne, zasoby naturalne, w sensie utrzymanie się i tak dalej, prąd, woda, to jest fajne, jeżdżenie elektrycznym samochodem prawie za darmo. Wiadomo, że tak jak po całej sytuacji na świecie, wszystkie ceny poszły do góry.
6: Tu jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie. Ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra.
7: A jaka jest ta druga strona medalu?
8: Jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie. Dużo rzeczy jest, także się leci trochę na prowizorce.
1: O plusach i minusach życia na Islandii usłyszał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec tych faktów wracamy do Polski. Mural upamiętniający Andrzeja Załuchę odsłonięto wczoraj w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To właśnie w tej okolicy artysta mieszkał z rodziną i tragicznie zmarł 35 lat temu.
9: Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy.
10: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Załuchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
1: Mówili Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Załuchy, a wcześniej Agnieszka Załucha, córka artysty. Malowidło możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: a na zegarach już 5:00. To czas na Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Na Westerplatte trwają centralne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To nie była spokojna noc w Ukrainie. 3 osoby zginęły, kilkanaście jest rannych po rosyjskich atakach na Kijów i okolice. Stany Zjednoczone naciskają na Wielką Brytanię. Chodzi o wydatki na obronność. O szczegółach powie nasz korespondent. Na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości upamiętnienia bohaterskich obrońców Westerplatte. 87 lat temu właśnie tam padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej, tym samym zwiastując początek najkrwawszego i najtragiczniejszego konfliktu we współczesnej historii świata. Przy pomniku obrońców wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak rozpoczęły się uroczystości?
2: No, zgodnie z tradycją, ciszę i zadumę o 4:45 przerwał dźwięk syren. I stojąc tutaj, trudno nie myśleć o zupełnie innych dźwiękach. Strzałach, które 87 lat temu o tej porze wyrwały ludzi ze snu. Setki osób zebrały się tu. Wiele osób ma ze sobą biało-czerwone flagi. Za nimi, jak widzę, podświetlony jest napis Nigdy więcej wojny. Teraz na Westerplatte powiewa już uroczyście podniesiona biało-czerwona flaga. Wspólnie odśpiewano hymn. Obok prezydenta, szefa rządu i szefa MON w uroczystości biorą udział ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Przed chwilą zapalony został znicz pokoju. Teraz trwa odczytywanie apelu pamięci. Za chwilę oddany zostanie salut armatny. Z Westerplatte Stanisław Pawłowski.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne, w tym dzieci w zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa, poinformowały władze stolicy Ukrainy. Ponadto co najmniej 8 osób zostało rannych w obwodzie kijowskim. Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach w całym mieście. Kijowem wstrząsnęły też liczne eksplozje. Rosyjska armia atakowała miasto dronami i pociskami balistycznymi. To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu, powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kijów w Independent. Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa uszkodzony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Stany Zjednoczone gotowe szantażować Wielką Brytanię. Donoszą o tym media na wyspach, cytując wysoko postawione źródło w amerykańskiej administracji. Chodzi o brytyjskie wydatki na zbrojenia, które obecnie wynoszą niewiele ponad 2,5% PKB. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan.
4: Waszyngton uważa, że brytyjski plan inwestycji obronnych jest niewystarczający i szuka obecnie sposobów, aby zachęcić Londyn do dalszych wydatków. Jednym z nich, jak donoszą brytyjskie media, miałaby być groźba wycofania poparcia dla suwerenności brytyjskich Falklandów, o które w 1982 roku Wielka Brytania stoczyła krótką wojnę z Argentyną. Nie dalej jak w kwietniu tego roku ujawniono wewnętrzny e-mail amerykańskiej administracji, który sugerował, że Stany Zjednoczone mogą zweryfikować roszczenia Wielkiej Brytanii do Falklandów w odwecie za brak wsparcia w wojnie z Iranem.
1: Na zegarach 5:03 to są fakty w RMF FM. Zawsze z wami, pod tym hasłem wystartowała wczoraj nasza jesienna ramówka. Są w niej prowadzący, których znacie i lubicie, a także nowe programy i nowe głosy. Polecamy m.in. poranne rozmowy, na które w RMF FM i w radiu RMF 24 zapraszają Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Wczoraj to oni odpowiedzieli na pytania naszego reportera Michała Dobrołowicza.
5: Czy wy już wiecie, jakie pytania mogą najczęściej padać tej jesieni?
6: No pewnie, kto wygra wybory.
5: I co z tym Braunem? A może pytania ile? Ile pieniędzy?
6: Wiesz co, pieniądze tak, ale myślę, że bardziej pytania z kim? Z kim te pieniądze? Z kim tą politykę? Generalnie myślę, że o to będziemy najczęściej pytać.
5: Z kim się łączyć, z kim współpracować?
6: Z kim współpracować, tak. Pytania o koalicję, z kim ci po drodze?
5: Perspektywa wyborów, która już za rok już będzie dała się usłyszeć.
7: Z całą pewnością będziemy słyszeć o wyborach, ale będziemy też słyszeć pytania o to, co dalej z państwami bałtyckimi, co się wydarzy z Rosją. Bo pamiętajmy, mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, też zbliżające się połówkowe i one także dla Polski będą ważne.
1: Dziś po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, a godzinę wcześniej gościem Piotra Salaka będzie Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Zapraszamy do słuchania. Tymczasem kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 5:30 poranne wydania przygotują i przedstawią wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: 5:30 zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, poranku. To wydanie faktów. Zaczynamy od Westerplatte, gdzie trwa właśnie wystąpienie prezydenta w dniu 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rosja kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. W mieście odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy. Na początek, jak mówiłem, Westerplatte, gdzie trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tam przy pomniku obrońców Wybrzeża stoi nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter RMF FM. Jak słychać, Stanisław Pawłowski, uroczystości trwają. Staszku, jak wygląda teraz ten rocznicowy poranek?
2: Jest już coraz jaśniej, ale uroczystości rozpoczęły się jeszcze w zupełnych ciemnościach. Zapalony został znicz pokoju, po tym odczytano apel pamięci, podczas którego przywoływano bohaterów narodowych.
3: Wołam nieustraszonych lotników i marynarzy. Stańcie do apelu!
2: Później nad Westerplatte rozległy się salwy armatnie. Teraz trwa przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Na Westerplatte wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
2: Za chwilę swoje przemówienie będzie miał również premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej także w Wieluniu w Łódzkiem. Tam o 4:40 rozbrzmiały dziś syreny alarmome. O tej godzinie 1 września 1939 roku rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W tym nalocie zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. To fakt RMF FM. Rosja tymczasem kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. Na miasto w nocy skierowane zostały rakiety balistyczne. Władze stolicy Ukrainy informują, że zginęły co najmniej 3 osoby, 4 zostały ranne. W ciągu 11 minut między 2:23 a 2:34, krótko po ogłoszeniu ostatniego alarmu w Kijowie, odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. 1 września w kalendarzu, wtorek, to jest też pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Jakie zmiany czekają uczniów? O tym dziś w porannych faktach RMF FM. Od dziś też drożej na stacjach benzynowych. Program CPN od północy to już przeszłość. Ile u was kosztuje litr paliwa o poranku? Dajcie znać, adres fakty@rmffm. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie Wielkiego Szlema. Polka 3 godziny temu pokonała Chinkę Qiyu Wang 6-2, 6-3. Hubert Hurkacz dłużej powalczył z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, potem 4-6, 6-1 i 6-1 dla Polaka. Kolejnym przeciwnikiem Amerykanin Ben Shelton. Zatem turniejowa ósemka. No i na pewno nie będzie to bułka z masłem. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: wiedzieć gdzie.
1: 24.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
1: Ogłoszenie RMF 24.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Rach, godzina szósta.
1: Co to oznacza? To oznacza, że w RMF FM mamy dla was w tym momencie kolejną porcję porannych faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
3: I na początek faktów: Gdańsk i obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2: Zaczynamy od mocnych słów prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony.
2: Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Siatkarki z Portugalii nie miały szans.
3: Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała jesienna ramówka RMF FM. Apeluję z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Tak mówił kilkadziesiąt minut temu podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki.
4: Polska jest twierdzą Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie. Dziś te reparacje mogą służyć bezpieczeństwu europejskiemu.
2: Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym ponownie się łączymy. Staszku, o czym jeszcze mówił prezydent?
5: Prezydent stwierdził, że pieniądze od Niemiec mogłyby zostać przeznaczone na polskie siły zbrojne i przemysł uzbrojeniowy, tak żeby, jak mówił, Polska nie musiała brać na ten cel zachodnich kredytów.
4: Z serca się zwracam do pana premiera, do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie, do narodu polskiego się zwracam. Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
5: Karol Nawrocki stwierdził również, że Westerplatte współczesnej Polski powinno być to, abyśmy byli twierdzą, która nie będzie się bronić, ale której nikt nie odważy się nigdy zaatakować.
3: Stanisław Pawłowski o poranku na Westerplatte. W tych uroczystościach bierze udział także premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: 87. rocznica wybuchu II wojny światowej na pewno wróci dziś w faktach. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożarów w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Postępowanie wszczęto w oparciu o przepisy o szpiegostwie i terroryzmie.
3: Trwają poszukiwania podpalacza, który zamaskowany włamał się do firmy, podłożył ogień w magazynie. Straty wyniosły 15 milionów złotych.
2: O szczegółach Krzysztof Zasada.
6: Prokuratura krajowa potraktowała to zdarzenie jako udział w działalności obcego wywiadu na szkodę Polski. To oznacza, że jedną z głównych hipotez jest dywersja na zlecenie obcych służb. Dodatkowo to podpalenie potraktowano jako czyn o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi dożywocie. Śledztwo prowadzą wspólnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Świętokrzyska Policja. Komendant wojewódzki powołał w tym celu specjalny zespół. Analizuje m.in. zapisy kamer monitoringu. Kamery w firmie zarejestrowały postać w kominiarce z plecakiem, która podkładała ogień w pomieszczeniach. Służby badają też, czy jest związek między tym incydentem a ostatnim pożarem w magazynach firmy produkującej w Lublinie części do samolotów, a także zeszłotygodniową próbą podpalenia zakładów produkujących drony na Słowacji.
2: Koniec z pakietem CPN. Od dzisiaj kierowcy na stacjach muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami cen paliw.
3: Dotyczą one zarówno 95, 98, jak i oleju napędowego. Będzie to blisko złotówka na litrze. Tak mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać do tych wzrostów cen na stacjach.
3: A jakie ceny o poranku zobaczyliście na stacjach benzynowych? Piszcie na adres fakty@rmffm.pl.
2: A już o 7 połączymy się z naszym reporterem, który sprawdza, o ile podrożało paliwo.
3: To fakty RMF FM. Nasze siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy biało-czerwone nie dały szans Portugalkom. Wygrały gładko 3-0.
2: Teraz na drodze Polek stają Holenderki. Mecz ćwierćfinałowy w czwartek.
3: Tak jest. Iga Świątek, mówiliśmy przed trzecią, wygrała swój mecz na US Open. Pokonała Chinkę Chiu Wong w dwóch setach 6-2, 6-3. Zatem mamy Polkę w drugiej rundzie. Po meczu Iga zachęcała do czytania książek.
2: Może kolejne pokolenia, kiedy będą musiały sięgnąć po social media i całą resztę poczują się trochę zmęczone i znów sięgną po książki. Mam nadzieję, że w ten sposób dołożę swoją cegiełkę.
3: Owacja dla Igi w Nowym Jorku. 1 września, początek roku szkolnego. Książki mogą być fan, tak zapewniała nasza tenisistka.
2: Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała jesienna ramówka RMF FM.
3: Jej szczegóły ujawniliśmy wczoraj tradycyjnie podczas promocyjnej wrześnióweczki zorganizowanej na terenie Stołecznego Aeroklubu Warszawskiego.
8: Pełen odlot z RMF FM. Wrześnióweczka 2026. Czas zacząć! Takie to ma w głowie, takie lato. Słońcem od powieki z różowych chmur.
9: W
3: Takie jeszcze letnie nastroje imprezę rozpoczynała Sylwia Grzeszczak.
2: A szczegóły nowej jesiennej ramówki RMF FM znajdziecie również w naszych mediach społecznościowych i na stronie RMF FM.
3: Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: I no, chciałbym się mylić, że przyjdzie jakaś refleksja, no ale to są też ludzie, którzy wybrali nowego starego prezesa PKOL-u. To są też ludzie, którzy podziękowali Andrzejowi Kraśnickiemu za jego misję. Ja miałem ten przywilej i honor być przyjacielem świętej pamięci byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wiem, co o nim sądzą członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jakie miał relacje, był przecież też przyjacielem Tomasa Bacha i wielu, wielu członków MKOL-u
1: Panie prezesie, to mówiąc wprost, pańskim zdaniem, jeżeli PKOL nie zwoła nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym wybierze nowego prezesa PKOL-u, to wtedy zainterweniuje MKOL, pańskim zdaniem, tak?
0: Ciężko mi powiedzieć. Ja nie chcę tutaj wydawać jakichkolwiek wyroków i niczego sugerować, zważywszy też na moją pozycję jako szefa Światowej Agencji Antydopingowej. W mojej opinii no, na pewno muszą zostać podjęte jakieś kroki, które będą wskazywać, że no, środowisko sportowe zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Nie tylko wizerunkowej, ale formalno-prawnej.
1: Panie prezesie, pan wspomniał o swojej funkcji bardzo prestiżowej, czyli szefa Światowej Agencji Antydopingowej. W lipcu MKOL przywrócił prawo rosyjskim sportowcom startu na igrzyskach. O tym też chciałem z panem porozmawiać. Jak panu się podoba ta decyzja?
0: Powiem tak, według naszych przepisów rosyjska agencja antydopingowa, czyli tak zwana RUSADA, pozostaje w statusie tak zwanym non-compliant, czyli niezgodności z Światowym Kodeksem Antydopingowym. Żeby można było przywrócić ich do systemu, no musi zostać przeprowadzony audyt w Moskwie, który z przyczyn politycznych jest dzisiaj bardzo trudny do przeprowadzenia. Ja tutaj mówię o swojej roli jako szefa Światowej Agencji Antydopingowej. I na pewno jest to decyzja MKOL-u kontrowersyjna, jeśli chodzi o przywrócenie rosyjskich sportowców, więc jako Polak, no przecież nie jestem nadmiernym entuzjastą, mówiąc delikatnie, tej decyzji. Ja skupiam się na swojej roli jako szefa Światowej Agencji Antydopingowej i tej presji, która się teraz zapewne pojawi do tego, aby sportowcy z Rosji, jeśli będą przywróceni w wielu do udziału w Igrzyskach Olimpijskich czy w Mistrzostwach Świata, muszą być testowani. No i
1: tak jest.
0: Na pewno niezależne testowanie, nie przez rosyjskich kontrolerów, to jest rozwiązanie, które może dać jakąś gwarancję, że rosyjscy sportowcy będą testowani prawidłowo na obecność środków dopingujących.
1: No w tej chwili rozumiem, że nie ma innej możliwości, bo żadne laboratorium w Rosji nie ma akredytacji WADY, prawda? W związku z tym
0: Nie ma i nie będzie miało. Wszystkie próbki są testowane poza Moskwą, poza Rosją i ciężko sobie wyobrazić, żeby kiedykolwiek po tym, co się wydarzyło w Soczi i po Soczi, kiedykolwiek było akredytowane laboratorium w Moskwie. Więc niezależne testowanie poza Rosją. To jest jedyne rozwiązanie i to się też dzisiaj dzieje, bo te wszystkie próbki są testowane w laboratoriach akredytowanych poza terytorium rosyjskim. Natomiast ja też mówię o przeprowadzaniu testów na terenie Rosji przez niezależnych kontrolerów. To jest to, co musi zostać wprowadzone, jeśli sportowcy mają mieć komfort tego, że rosyjscy sportowcy będą testowani w sposób prawidłowy.
1: Bo w tej chwili, rozumiem, nie ma pan takiej możliwości, żeby kontrolerzy WADY pojechali i sprawdzili rosyjskich sportowców.
0: Nie, no WADA jako organizacja, nadzorujemy system antydopingowy, my nie kontrolujemy. Mówimy tutaj o ITA, to jest organizacja wyspecjalizowana pod egidą MKOL-u, która testuje sportowców. I tak, oni też testują, też na terenie Rosji, też poza granicami Rosji, ale nie w takiej ilości, czy nie w takiej liczbie próbek, jaka dawałaby pełen komfort innym sportowcom postrzegania rosyjskich sportowców, że są właściwie przetestowani. Dlatego teraz jako WADA pracujemy nad tym, aby tak zwane niezależne testowanie i w trakcie Igrzysk Olimpijskich i poza imprezami sportowymi było wprowadzone, zaimplementowane w sposób szerszy i dający większą gwarancję.
1: A jeżeli ten system nie zostanie zmieniony, jeżeli będzie trwał tak, jak jest w tej chwili, mamy taką sytuację, jeżeli ta sytuacja zostanie, to pańskim zdaniem to wystarczy, żeby rosyjscy sportowcy pojawili się na igrzyskach, czy to absolutnie dyskwalifikuje ich z punktu widzenia przepisów dopingowych ze startu w igrzyskach?
0: Myślę, że ta decyzja nie będzie powiązana z polityką antydopingową. Decyzja o tym, czy rosyjscy sportowcy pod flagą, czy w sposób neutralny zostaną przywróceni do Igrzysk Olimpijskich, więc to są dwie różne rzeczy. Ponieważ obecne sankcje, które są nałożone na Rosję, wynikają z działań wojennych na Ukrainie. Sankcje, które nałożył Trybunał Arbitrażowy w Lozannie antydopingowo, już wygasły. Mimo tego, że cały czas, jak powiedziałem, rosyjska agencja antydopingowa ma status niezgodności z kodeksem, czyli tak zwany non-compliance. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, tylko niezależne testowanie i

0: tutaj MKOL jest przychylny temu pomysłowi. Może sprawić, że inni sportowcy będą mieli takie przekonanie, no tak, no rosyjscy sportowcy, jeśli wracają do rozgrywek międzynarodowych, no są testowani w sposób niezależny. I to jest jedyne rozwiązanie dla MKOL-u w tym kontekście.
1: Ale nie muszę pana przekonywać, że przecież można się schować, można używać środków dopingujących, a potem gdzieś się zaszyć gdzieś głęboko w Rosji i dopiero przeprowadzić kontrolę kiedy sportowiec będzie gotowy na taką kontrolę, tym bardziej, że te kontrole muszą być uzgadniane ze związkami, z federacjami sportowymi.
0: Nie, no kontrole nie mogą być uzgadniane, bo wtedy to już jest naruszenie kodeksu antydopingowego. Kontrole muszą być niezapowiedziane. Natomiast tak, no ma pan rację, no wie pan, to jest tak. Oszuści są, byli i będą w sporcie i to nie jest tak, że jesteśmy w stanie w 100% wyeliminować doping ze sportu, dlatego że no to jest tak jak z przestępstwami czy z naruszeniami prawa w dniu codziennym. No, nie ma takiej instytucji, która byłaby 100% skuteczna i no nie czarujmy się. I to jest, natomiast no, system jest dużo silniejszy niż był kilka lat temu, jeśli chodzi o możliwości kontrolne, o dostarczanie informacji o miejscu pobytu, więc jest dużo trudniej oszukiwać, co nie jest prawdą, że nie da się oszukiwać. Mikrodawkowanie czy stosowanie substancji, które szybko znikają z organizmu, jest w sporcie obecne i my cały czas pracujemy nad rozwojem technologii tak, aby być skuteczniejsi. Natomiast no, na pewno, tak jak powiedziałem, niezapowiedziane kontrole w miejscach, w których sportowcy się nie spodziewają, no to jest przyszłość antydopingu i coś absolutnie koniecznego i nad tym też bardzo mocno pracujemy.
1: Panie prezesie, kto będzie kontrolował sportowców podczas igrzysk w Los Angeles w 28? Czy laboratoria międzynarodowe, czy laboratoria amerykańskie? Przypomnę, że cały czas trwa spór między Stanami Zjednoczonymi a WADą właśnie.
0: To jest tak, no znowu wracam do niezależnego testowania. Teraz za kilka dni mamy komitet wykonawczy w Serbii, w którym będziemy podejmować decyzję do tego, w jaki sposób mają wyglądać kontrole na igrzyskach olimpijskich, na imprezach międzynarodowych. I tendencja jest taka, aby na wszystkich igrzyskach olimpijskich pełna odpowiedzialność za kontrolę spoczywała na barkach ITA, czyli tej agencji wyspecjalizowanej, niezależnej pod egidą MKOL-u. I myślę, że to jest kierunek, dlatego że te wszystkie konflikty polityczne, które mamy dzisiaj na świecie, uprzedzenia także narodowościowe sprawiają, że sportowcy muszą się czuć bezpieczni i muszą być kontrolowani w sposób niezależny, bez zaangażowania narodowych agencji antydopingowych w ten proces kontrolny w trakcie igrzysk olimpijskich. Wydaje mi się, że to jest ten trend i on nie ma nic wspólnego z jakimś tam konfliktem pomiędzy USADą czy WADą. Natomiast to jest kwestia odpowiedzialności, to jest kwestia też wiarygodności systemu, czyli sportowiec z kraju X, który jest skonfliktowany z krajem Y, no musi mieć takie przekonanie, że on będzie testowany w sposób niezależny, bez żadnych prowokacji, uprzedzeń i dlatego niezależne testowanie w trakcie Igrzysk Olimpijskich to jest absolutny must have.
1: Ale zgodzi się pan, panie prezesie, że Komitet Zgodności, ten CRC, toczy się cały czas postępowanie w stosunku do Amerykanów. Jeżeli się okaże, we wrześniu rozumiem, że przedstawi CRC swój raport właśnie w Belgradzie, to jeżeli się okaże, że Stany Zjednoczone nie działają zgodnie z kodeksem, to co wtedy? Wtedy może być tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie pojawi się na igrzyskach?
0: Nie, to nie jest do końca tak. Znaczy przede wszystkim to ta analiza trwa i oczywiście system antydopingowy w Stanach nie jest perfekcyjny, natomiast tutaj jakby mieszamy kilka różnych spraw. Wycofanie finansowania z WADY z działaniami, które mogą okazać się niezgodne z kodeksem. Natomiast ja bym to zostawił CRC. Dzisiaj nie ma absolutnie takiego zagrożenia, że gospodarz kraju Igrzysk Olimpijskich może się nie pojawić na Igrzyskach Olimpijskich. To jakby nie jest zupełnie brane pod uwagę. Jeśli gdzieś pojawiają się nieprawidłowości w działaniu agencji antydopingowych, no to też CRC spogląda, jakiego rodzaju to są nieprawidłowości, w jaki sposób można reagować. Ja bym chciał, żeby antydoping, wie pan, był wolny od polityki, co jest bardzo też naiwne, dlatego że no jednak jesteśmy organizacją o charakterze geopolitycznym, która ma możliwość, jak pan wspomniał, nakładania też poważnych konsekwencji, ale też są przykłady naprawdę wspaniałej współpracy. Jeśli mogę w jednym zdaniu powiedzieć o projekcie, z którego szczególnie jestem dumny, który zapoczątkowałem blisko 3 lata temu, współpracy ze służbami specjalnymi, agencjami celnymi w Europie i agencjami antydopingowymi dotyczącymi wymiany informacji na temat produkcji nielegalnych sterydów anabolicznych. Myśleliśmy, że będziemy przeprowadzać kilka operacji. Na dzisiaj mamy na kontynencie europejskim, azjatyckim i przechodzimy do Ameryk 250 wspólnych operacji. 2 miliardy dawek nielegalnych sterydów anabolicznych zostały skonfiskowane dzięki naszym działaniom przez służby specjalne. To jest 90 ton sterydów anabolicznych. Dzisiaj produkcja tych nielegalnych sterydów anabolicznych jest bardziej dochodowa dla zorganizowanych grup przestępczych niż produkcja narkotyków, proszę sobie wyobrazić. To są operacje, które praktycznie każdego dnia rozpoczynamy z narodowymi służbami i agencjami antydopingowymi czy służbami celnymi. Coś absolutnie niebywałego, jak bardzo ta sprawa, no nie spodziewaliśmy się, że na świecie jest tak ogromny problem z
1: antydopingiem,
0: czy braniem czy z dopingiem nielegalnych medykamentów, sterydów anabolicznych, więc to są rzeczy, które się dzieją z małych projektów, wielka współpraca i z tego jestem szczególnie dumny. I to też pokazuje, w jakim miejscu znalazła się WADA teraz i czegoś, czego nie robiliśmy kilka lat temu. Dzisiaj robimy, jesteśmy wiarygodnym partnerem, silnym partnerem dla Interpolu, dla Europolu, dla służb, bo dostarczamy informacje, które pozwalają identyfikować tych, którzy produkują sterydy anaboliczne.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Szef Światowej Agencji Antydopingowej, były minister sportu Witold Bańka razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie prezesie.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Czas na fakty, jest 7.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Stanisiewski razem z nami. Ruszamy.
1: Zapomnijmy o olimpijskich ambicjach. Tak Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej w RMF FM i Radio RMF 24 komentuje aferę Zonda Krypto i aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
2: No, nikt poważny z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie siądzie z nami do rozmów, nie będzie spoglądał na Polskę poważnie i traktował nas serio, jeśli my nie potrafimy sobie uporządkować własnego podwórka w takich teoretycznie wydawałoby się prostych sprawach.
3: Cała rozmowa z Witoldem Bańką jest już na rmf24.pl. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej, produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Postępowanie wszczęto w oparciu o przepisy o szpiegostwie i terroryzmie.
1: Za pół godziny gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zapraszamy.
3: Za oceanem głośno o wyroku w sprawie zabójstwa sprzed 30 lat.
1: Były lider gangu z Compton, Dwayne Kefty Davis, uznany przez ławę przysięgłych sądu w Las Vegas za winnego zabójstwa rapera Tupaka Shakura.
4: Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you want, so say you will.
5: Yes.
1: 63-letniemu Davisowi grozi dożywocie, ale jak informuje Los Angeles Times, zapowiedział już apelację.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Koniec z górnymi limitami cen na stacjach benzynowych i o tym na początek właśnie faktów ekonomicznych. Witamy Igora Skrzypka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Przypomnijmy, o północy wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dla kierowców oznacza to nie tylko powrót do wyższego VAT-u, ale i swobodne marże dla stacji. Efekt to ceny wyższe nawet o ponad złotówkę za litr paliwa. Wóz satelitarny RMF FM od rana jest w okolicy jednej ze stacji benzynowych przy Wisłostradzie w Warszawie. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry,
8: tak,
7: Michale. Powiedz, jaką strategię mają dziś kierowcy?
8: Wielu kierowców zatankowało jeszcze wczoraj, nawet tuż przed północą, i liczą teraz, że ten zapas paliwa wystarczy, chociaż na początek nowego roku szkolnego.
9: Na kilka dni tak.
8: A to kolejne tankowanie, będzie boleć?
9: No ale co zrobić, nie ma wyjścia, także trudno.
8: Litr bezołowiowej 95 w całym kraju kosztuje teraz ponad 7 zł, a litr diesla ponad 8 zł. Kierowcom pozostaje szukać stacji, gdzie jest trochę taniej, jest ta niższa marża, i omijać stacje przy drogach ekspresowych i autostradach. Tam niemal zawsze jest drożej.
7: Gdy już ze zgrzytaniem zębów zatankujemy, odwieziemy nasze pociechy na rozpoczęcie roku szkolnego, to pewnie warto pomyśleć o brakujących elementach szkolnej wyprawki. Cały taki podstawowy zestaw przyborów to koszt około 123 zł. Tak wylicza portal Pan Paragon. To stawka bardzo zbliżona do zeszłorocznej. Choć gdy zajrzymy do środka piórnika, różnice są. Kredki podrożały o prawie 17% w ciągu roku, ale są też korzystne zmiany. Gumki do ścierania i długopisy potaniały średnio o 14%. Korzystnie rok szkolny zaczyna także kurs złotego od lekkiego umocnienia. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 5,05 zł.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Spał pan coś, panie redaktorze?
1: Coś tam pospałem.
0: No to szczęśliwiec, muszę powiedzieć, bo w czasach US Open to się słabo śpi, prawda, jeśli chodzi o redakcję sportową.
1: Ja spróbuję nawiązać tą żwawością do pana redaktora, spróbuję.
0: No dobrze, Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM, dzień dobry bardzo. Mówimy o tym, co się wydarzyło na kortach w Nowym Jorku. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w nocy grają dalej, rzeczywiście. Bardzo późnym wieczorem awansowali do drugiej rundy. To jest dobra informacja. Odpadła Maja Chwalińska. Czy jesteś tym zaskoczony?
1: No, wiesz co? Dobre pytanie. No, chyba jednak tak, bo coś tak podejrzewałem, że może mieć problemy z Amerykanką Townsend.
0: Bardzo dobrą deblistką,
1: no
0: prawda?
1: To nie jest byle kto. To nie jest byle kto w turze. Natomiast no widać, że Maja jest bez formy po prostu. Turniej życia ma za sobą i teraz trzeba się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości.
0: To jest trans, ale też wiemy nie od wczoraj, że korty twarde, korty
1: nie
0: betonowe, to nie jest jej domena, to nie jest jej świat, ona musi w tym świecie się nauczyć funkcjonować. Też mi się wydaje,
1: jeżeli
0: że nie możemy...
1: Jeżeli ktoś się spodziewał, że nagle zacznie seryjnie wygrywać i dochodzi do półfinału na US Open, to raczej nie. Raczej nie Maja.
0: Maja Chwalińska zatem żegna się z Nowym Jorkiem, zostaje w Nowym Jorku Iga Świątek, bo pokonała wczoraj Hiyu Wang, czyli...
1: Pięknie.
0: Dobrze to powiedziałem, prawda? Ale ćwiczyłem, wiesz? Ćwiczyłem.
1: Nie mówię tego z perspektywy sinologa, ale ja też ćwiczyłem.
0: Długo trwało to ile?
1: Hiyu Wang w nieco poniżej półtorej godziny, 6-3, 6-2, przepraszam, odwrotnie chyba było, 6-2, 6-3. Ten drugi set był taki, że Iga dopiero późno tam przełamała rywalkę, chyba przy stanie 4-3 i potem już poszło to do końca. Nie można to powiedzieć, że to był jakiś spacerek w wykonaniu Igi, ale jak spojrzałem na statystyki, 80% punktów po pierwszym serwisie swoje robi. Ja myślę, że to jasno wskazuje na to, że Iga dobrze serwowała, że Iga grała pewnie, wywierała presję na rywalkę, potem mówiła w Eurosporcie, że Hiyu Wang ma trochę lepiej gra niż ranking. No i też zwróciła uwagę Polka na to, że jest głośniej na tym wielkim szlemie niż na innych wielkich szlemach. Posłuchajmy.
2: W sumie ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i zastanawiam się, Jezu, akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekali na ten koniec, więc ważne, żeby po prostu zignorować to.
1: Amerykańska publika.
0: Oczywiście, zawsze w Nowym Jorku jest głośno. Przecież powinna się już chyba zwyciężczyni z 20 którego? Drugiego roku bodajże.
1: No, bodajże drugiego, tak. No, fajnie by
0: powinna
1: było
0: się do tego przyzwyczaić.
1: Tak jest. I Hubert, nawiązać.
0: Hubert Hurkacz.
1: O to.
0: Hubert Hurkacz też, rozumiem, wygrywa, tak?
1: Z Damirem Dżumurem, Bośniakiem. Tu były 4 sety, panie redaktorze. 2,5 godziny. No, trochę dłużej. Wiadomo, u facetów to trwa. Broń Hubiego wiadomo jaka jest. Asy serwisowe. Serwis świetny. 14 tym razem asów. Po wyeliminowaniu Bośniaka będzie znacznie trudniej. Ben Shelton teraz.
0: To jest poważny przeciwnik, tak.
1: To jest poważny przeciwnik, no w tej chwili z czołówki światowej. No nie jest nie do pokonania na pewno, bo też Ben Shelton ostatnio, no nie zdobywa jakichś najwyższych laurów, więc myślę, że może się udać.
0: I jeszcze tylko powiedzmy, że Iga Świątek zagra z Nadią Podorowską z Argentyny.
1: Ja wiedziałem, że ona się musiała teraz kwalifikować w rankingu. Bardzo, bardzo daleko jest reprezentantka Argentyny, która jednak w latach tam około 2020-2021 roku, pamiętam, że był taki sezon, w którym dotarła do półfinału Rolanda Garrosa, ale no to było już dość dawno.
0: O Maji Chwalińskiej już powiedzieliśmy. Magda Fręch i Magda Linet,
1: tak,
0: kiedy?
1: Kolejne nasze reprezentantki. Nie przed 20.30 Magda Fręch, ale znając życie, to będzie znacznie później. Ja bym się raczej nastawiał na 21, nawet 22.
0: Czyli znowu krótka noc, co, panie redaktorze?
1: Krótka noc, tak. I znowu poranek jutro. Magda Linet jeszcze później, 22. No to już muszę przyznać, że trzeba będzie się mocno zaprzeć.
0: Co zrobić? US Open jest raz w roku, panie redaktorze.
1: No właśnie.
0: A jak tam, powiedz, inni faworyci? Bardzo byłem ciekaw
1: występu. Nie, to by zaskoczy.
0: Tak? Byłem ciekaw występu Alcaraza.
1: No i trochę tam się pomęczył, bo widziałem, że wygrał każdego z setów 6-4. Mhm. Więc to też nie był znowu spacerek z Romanem Safiulinem, Rosjaninem. No ale jednak 3-0 Carlos Alcaraz będzie czarował jeszcze. Teraz na razie tak ograniczenie troszeczkę. Ogranicza te swoje popisy.
0: A Aryna Sabalenka?
1: 6-2, 6-4 z Kaminą Osorio. No szkoda tylko, że nie ma Nowaka Dziogowicza, wielkiej persony. No ale to już jakiś czas temu. To się nie działo dzisiaj w nocy. No ale wciąż będę jeszcze wzdychał przez kilka, myślę. Może tak do jutra.
0: Bardzo dziękujemy, Cezary Dziwiszek, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
1: Bardzo.
0: Czyli co, widzimy się jutro w takim razie,
1: do
0: tak?
1: Do usłyszenia.
0: Kawę ci zrobię w takim razie. Posłuchaj, żebyś był bardziej rozbudzony.
1: Poproszę Amerykana.
0: Może być. Będzie pasowało.
1: Za chwilę
0: w Radiu RMF 24 doniesienia z nadmorza. Za 18 minut, 8.

0: Za kwadrans będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF24, 1 września, we wtorek. Przenosimy się na Westerplatte, tam jest nasz wóz satelitarny, jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Jak co roku, obchody oczywiście 1 września o 4:45. Powiedz, jak wyglądały te obchody.
1: No właśnie, dokładnie o tej godzinie, czyli o tej samej godzinie, o której 87 lat temu rozpoczął się niemiecki atak na Westerplatte, rozpoczęły się tutaj dzisiejsze uroczystości. Było wtedy jeszcze zupełnie ciemno i ciszę przerwały syreny alarmowe i głęboki dźwięk tyfonu okrętu, który zacumował tu zaraz obok na kanale portowym. Chwilę później nad pomnikiem obrońców wybrzeża pojawiły się czerwone race, które na moment zabarwiły całe niebo. Rozmawiałem później z osobami, które tu przyszły, często z biało-czerwonymi flagami. Przyznały, że to był moment, który zdecydowanie najmocniej emocjonalnie zapamiętają.
2: Gdy usłyszałam ten huk, pomyślałam sobie o tych ludziach, którzy usłyszeli go po raz pierwszy 1 września 1939 roku i byłam przerażona. I pomyślałam sobie, nigdy więcej, myślę, że nikt nie chciałby usłyszeć takiego huku.
1: Pod pomnikiem zgromadziły się setki osób, żołnierze, harcerze, mieszkańcy, kombatanci i przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Był hymn, podniesienie biało-czerwonej flagi i apel pamięci.
3: Wołam nieustraszonych lotników i marynarzy. Stańcie do apelu!
1: To tylko fragment, później był też salut armatni.
0: Staszek, a poza wojskowym ceremoniałem, powiedz, co wybrzmiało dzisiaj na Westerplatte?
1: No przede wszystkim myślę, że bardzo aktualna polityka. Prezydent Karol Nawrocki wrócił do kwestii reparacji wojennych od Niemiec i połączył ją z bezpośrednio z dzisiejszym bezpieczeństwem Polski. Mówił, że pieniądze z zadośćuczynienia mogłyby zostać przeznaczone na polską armię i przemysł zbrojeniowy, żeby Polska nie musiała, jak stwierdził, brać na ten cel zachodnich kredytów.
4: Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
1: Prezydent zwrócił się też bezpośrednio do premiera i rządu o wsparcie w staraniach o reparacje. Mówił, że w tej sprawie polskie władze powinny działać razem.
4: Z serca się zwracam do pana premiera, do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie, do narodu polskiego się zwracam. Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
1: Premier Donald Tusk mówił natomiast, że lekcja Westerplatte pomaga, polega także na tym, żeby państwo napadnięte przez agresora nigdy więcej nie zostało same.
5: Dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie.
1: Premier ostrzegał też przed polityką ustępstw wobec Rosji.
5: Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska. Najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam.
1: I tu zaznaczę, premier w swoim przemówieniu nie odniósł się do apeli prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Staszek, a ta historyczna lekcja, o której mówił premier, przekłada się na konkrety dotyczące polskiego bezpieczeństwa?
1: I właśnie o tym mówił później minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że Polska ma obecnie 220-tysięczną armię i wydaje rocznie 200 miliardów złotych na bezpieczeństwo. Mówił również o zagrożeniach, które nie muszą zaczynać się od otwartego ataku.
6: Bo wojna nie rozpocznie się od wypowiedzenia jej. Nie rozpocznie się już nawet od wystrzału z pancernika. Po prostu czegoś nie będzie. Przecięty kabel na dnie Bałtyku, dron nad miastem, fałszywy film, który przed śniadaniem obejrzy 2 miliony osób.
1: Teraz tu na Westerplatte jest już jasno, słońce wzeszło. Widzę ostatnie osoby, które odchodzą już z tego miejsca, spod pomnika obrońców wybrzeża. Dużo się wydarzyło dzisiaj. Przyjechaliśmy na to miejsce zaraz przed godziną 3:00. Wtedy było ciemno, pochmurno. Teraz już po tych wszystkich uroczystościach dużo jaśniej.
0: z Westerplatte, z naszego wozu satelitarnego. Stanisław Pawłowski, reporter RMF FM. Pięknie dziękujemy, Staszek.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Za 10 minut będzie godzina 8, a po 8 oczywiście, jak zawsze, poranna rozmowa RMF FM. Dzisiaj gościem Tomasza Terlikowskiego, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Cała rozmowa do posłuchania w RMF 24 i RMF 24 Wrocław.

0: Sylwestry.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
6: Już za moment w Radiu RMF24 i w Radiu RMF FM. Oczywiście gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MSWiA, czyli Czesław Mroczek. Cała rozmowa do posłuchania na naszych antenach i na antenie Radia RMF24 i na antenie Radia RMF24 Wrocław. Polecamy gorąco. Wcześniej fakty. Ewa Kwaśno i Tomasz Staniszewski są już razem z nami. Jest godzina 8.
7: Gruziński wór w Zakonie zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie.
8: Posługiwał się wieloma, niemal 40 tożsamościami.
7: Za moment poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego jest dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
8: A na liście pytań m.in. sprawa pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Gruzina mającego status wora w zakonie, czyli autorytetu w świecie przestępczym grup z byłego Związku Radzieckiego, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Okęcie.
7: Cudzoziemiec posługujący się wieloma tożsamościami wpadł w ręce mundurowych na lotnisku Chopina. W faktach nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanym?
9: Przyleciał z Grecji. Polscy funkcjonariusze sprawdzili go w bazie danych i okazało się, że figuruje w niej jako osoba, która może posługiwać się 39 danymi osobowymi. Francuskie służby dokonały wpisu na jego temat, że należy mu odmówić wjazdu do Unii, bo był wcześniej skazany. Z kolei Niemcy notowali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i w ich ocenie ma on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Polscy funkcjonariusze uznali, że Gruzin przebywa w Polsce nielegalnie, zobowiązano go do opuszczenia naszego kraju. Orzeczono też wobec niego 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzutów posługiwania się fałszywymi danymi. Po przesłuchaniu najbliższym samolotem wyleciał do Tbilisi.
7: Dla jednych coroczna tradycja, dla innych pierwsza taka wizyta w życiu na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w miejscu symbolicznym na Westerplatte.
8: 87 lat temu atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na położoną tam polską składnicę wojskową był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową.
10: Wielkie przeżycie, wielkie, ogromne przeżycie.
11: Co się czuje będąc tutaj, właśnie tego dnia o poranku?
12: Dumę, że się jest Polakiem. No i to, że możemy dzieciom wpajać w takie wartości właśnie, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
13: Nigdy więcej. Myślę, że nikt nie chciałby usłyszeć takiego huku i czuć takiego rozdarcia serca.
14: Myślę, że to jest jeden z tych ważniejszych elementów budowania patriotyzmu, pamięci.
8: Te głosy w dniu rocznicy na Westerplatte zebrał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: W wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów zginęło co najmniej 8 osób, informuje o poranku mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko.
8: Rosyjskie wojska zaatakowały rakietami 3 dzielnice Kijowa, w tym zajezdnię kolejową. Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe.
0: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
7: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Panie ministrze, to było podpalenie w Skarżysku Kamiennej, mamy pewność już?
16: No, wiele na to wskazuje, dlatego że system monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny. Oczywiście od samego początku pracowali tam, gasili pożar, strażacy, pracuje policja.
15: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, kto to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam, zdjęcia, być może jakieś...
16: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że potrafimy, że służby potrafią skutecznie działać, więc pod kierownictwem prokuratora. Wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać.
15: Wspomniał pan o tym, panie ministrze, że to był przemysł obronny. Rozumiem, że to może sugerować jakiś wschodni rosyjski ślad.
16: No, w sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa wspierania Ukrainy. Mieliśmy te zdarzenia na terenie naszego kraju z inspiracji rosyjskiej, czy realizowane na polecenie rosyjskie. Mieliśmy w wielu krajach, jak powiadam, w Niemczech, lotnisko w Lipsku.
15: To jest podejrzenie, ale dowodów, rozumiem, jeszcze nie mamy.
16: Nie, no to...
15: A takie fabryki jak ta są jakoś specjalnie chronione? No bo jeżeli to jest rzeczywiście infrastruktura obronna, to no, wydaje się, że powinna być bardziej chroniona. No,
16: mamy drugi na terenach kolejowych, trzeci stopień, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, i z tego wynika podniesiony poziom gotowości, ale również czynności, które wykonują służby specjalne. Ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, obiekty ważne, inne wpisane na listy wojewodów.
15: Ten był jakoś chroniony, czy nie? Dodatkowo.
16: Tak, tam był, jeżeli chodzi o powiadomienie służb, to ono przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma monitoring stały. Oni w środku nocy odnotowali zadziałanie systemu zabezpieczeń i poinformowali właściwe służby.
15: Czyli rozumiem, że nie było takiej specjalnej ochrony akurat tego obiektu przez
16: fizycznej,
15: służbę fizycznej?
16: Fizycznej nie było i z tego zdarzenia wyciągamy wnioski. Kończąc tą myśl dotyczącą ochrony najważniejszych obiektów, dla każdego takiego obiektu ustanawiany jest specjalny plan ochronny, opiniowany przez policję i w związku z tym po każdym zdarzeniu dokonujemy przeglądu, czy wszystkie potrzebne, możliwe sposoby ochrony zostały użyte. Wiadomo, że przemysł obronny musi być w sposób szczególny zabezpieczony i właściciele, bo to jest firma prywatna, zarówno państwowy przemysł, jak i ten prywatny, no, będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu.
15: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
16: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie.
15: Bogatsze to znaczy, co powinien być na bieżąco tam jakiś pracownik ochrony, pracownicy ochrony?
16: Nie chcę tego przesądzać, ale z całą pewnością bogatsze w tym sensie, że poziom tej ochrony będziemy po prostu podnosić i nasze wsparcie, to znaczy służb państwowych, w szczególności policji, będzie też większe w zakresie ochrony.
15: To będą tam policjanci? Czy na stałe? Czy będą kontrolować okolice?
16: Zwiększyliśmy już intensywność kontroli obecności policyjnej w tych obiektach. Chcę przypomnieć, że po zdarzeniu na linii kolejowej od wielu miesięcy utrzymujemy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i Służba Ochrony Kolei i spółki kolejowe są wspierane przez wojsko.
15: Tak, ale tu mówimy teraz o infrastrukturze obronnej.
16: Daję przykład kolei, tak, że będzie. Wyciągnęliśmy wniosek i podnieśliśmy stopień ochrony w sposób zasadniczy i wyciągniemy również, znaczy nie tyle wyciągniemy wnioski, co w sposób oczywisty podniesiemy też poziom ochrony obiektów przemysłu obronnego.
15: Będziemy przedłużać kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Takie informacje podaje reporterka RMF FM z Brukseli.
16: Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna, znaczy w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna. W tamtym roku mieliśmy 20 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym roku to jest zaledwie 300. Utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że polska granica jest bezpieczna. Więc tak, i strefa buforowa, czyli zakaz obecności osób nieuprawnionych w strefie bezpośrednio przy granicy państwowej utrzymujemy, przedłużyliśmy ten zakaz przebywania. Utrzymujemy kontrolę na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą. Jesteśmy...
15: Pół roku to jest ten czas, który będzie obowiązywać ten zakaz?
16: Tak. Jesteśmy, po prostu utrzymujemy i będziemy w najbliższym czasie utrzymywać gotowość do reagowania na ewentualną zwiększoną presję migracyjną.
15: No dobrze, mamy tą granicę z Litwą. Ile osób zatrzymano? Znaczy, jakie są efekty działania tego... tych kontroli wyrywkowych, ale jednak.
16: Od lipca ubiegłego roku Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400, niespełna pewno 400 migrantów, czyli oni w ramach swojej kontroli zatrzymali 400 osób, które z Polski... A my przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska, przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt, natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty, przynosi bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
15: A my żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, gdzie możecie zadawać pytania naszemu gościowi, którym przypomnę jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Panie ministrze, zostając przy Białorusi, Andrzej Poczobut zapowiedział, że wraca we wrześniu, czyli w tym miesiącu, będziemy 1 września na Białoruś. Jak pan ocenia tę decyzję? Ona jest trudna dla polskich władz?
16: No, ona jest oczywiście bardzo trudna i niesie olbrzymie przecież ryzyko dla samego Andrzeja Poczobuta. Przecież to wiele lat spędzonych w więzieniu i ryzyko, że znowu tam może trafić, ale szanuję jego osobistą decyzję. Natomiast z punktu widzenia oczywiście relacji z reżimem białoruskim, no to jest, to będzie sytuacja dla Polski trudniejsza, bo Białoruś będzie mogła, reżim białoruski będzie mógł znowu
15: szantażować nas, będzie mógł
16: rozgrywać sprawę Andrzeja, pana Andrzeja Poczobuta w takim znaczeniu, że nam będzie oczywiście tak jak do tej pory bardzo zależało na tym, by pan Poczobut był bezpieczny.
15: A z drugiej strony może jest tak, to jest oczywiście pytanie, które się pojawia w przestrzeni publicznej, że jeżeli Andrzej Poczobut decyduje się teraz na powrót po tak trudnej akcji jego wydobycia, także amerykańskiej akcji z Białorusi, no to decyduje się na to, że trochę państwo polskie może poczuć się zwolnione z jego ochrony.
16: Zawsze będziemy pilnować interesu Polaków.

0: że poranki mogą być miejscami chłodniejsze, ale w ciągu dnia jeszcze dosyć ciepło. Nadal będziemy jeszcze w takim rytmie opadów przelotnych, a nawet miejscami burz, więc też na horyzoncie nie widzimy żadnych takich sytuacji z długotrwałymi opadami deszczu, takimi rozlewnymi pluchami, co troszkę też nie poprawia humoru ze względu na ogólną sytuację hydrologiczną. Troszkę by nam się marzyło więcej tego deszczu, a nie tylko takie punktowe, przelotne. Ale z drugiej strony faktycznie będzie nam to dawało gwarancję na większą ilość słońca, więcej godzin ze słońcem. No i jeżeli chodzi o takie symptomy jesieni, no to może bardziej druga połowa września, bo na razie w tej pierwszej połowie września modele nam sugerują, że powinno być jeszcze stosunkowo ciepło. No i te opady bardziej takie przelotne, może nawet burze. I jeszcze bez groźby przygruntowych, ani w ogóle przymrozków takich porannych.
1: Czyli pięknie drzewa będą się nam przebarwiać i będziemy je mogli podziwiać w słońcu jesiennym. A grzyby, rozumiem, dla tych rozkochanych w chodzeniu po lesie i szukaniu grzybów, czy to są dobre prognozy? No bo pani mówi, będzie raczej sucho.
0: Niestety tak. I te poranne sytuacje... Sytuacje z tymi mgłami mogą dawać jakieś nadzieje na lepszy rozwój grzybni w lesie, ale niestety, jeżeli chodzi o taką ogólną ilość opadów, to bardziej Polska Północna, na południu tych opadów może być mniej, w związku z tym też te warunki mogą być nieco trudniejsze dla grzybów.
1: Zdaję sobie sprawę, że wróżenie i mówienie o pogodzie jest, tak, no, w perspektywie powiedzmy nawet tygodnia jest trudne, ale wiadomo, amerykańscy synoptycy, amerykańscy znawcy pogody przewidują już bardzo daleko. Mówią, że ta jesień może być cieplejsza od zwyczajnej jesieni. Czy coś widać, jeśli chodzi o mapę przewidywania Instytutu w tej sprawie?
0: Dysponujemy jeszcze takimi prognozami długoterminowymi sprzed 2 tygodni, więc właściwie teraz czekamy na najnowszą aktualizację, która powinna się, jeżeli nie dzisiaj, to może jutro się pojawi. Ale nawet według tamtych prognoz widzimy, że ten wrzesień powinien być powyżej tak zwanej normy termicznej, czyli ogólnie dosyć ciepły. Natomiast kolejne miesiące, już październik, listopad, bardziej w normie termicznej, ewentualnie gdzieś tam na południu może być nieco powyżej tej normy, ale to jednocześnie mamy połączone z możliwością wyższych opadów deszczu. A to jest w obecnej sytuacji nieco bardziej uspokajające i faktycznie bardziej nastawiamy się na to, żeby te temperatury były niższe, ale jednocześnie, żeby ta natura dała nam trochę więcej tych opadów deszczu, żeby właśnie poprawić tą sytuację hydrologiczną.
1: Dobra zatem pogoda na wędrówki górskie, bo skoro jest sucho, skoro nie będzie, nie mamy co liczyć specjalnie na jakiś wielki wysyp grzybów, to może korzystać z tego słońca i wybrać się w góry, tym bardziej, że na szlakach pewnie będzie zdecydowanie mniej ludzi. Anna Gryczman, synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Miłego dnia, kłaniamy się oczywiście. 18 minut po godzinie 9, program przedpołudniowy.

popołudniowy program w Radiu RMF 24. 24 minuty po godzinie 9, 1 września, we wtorek. Oczywiście początek roku szkolnego, ale też akcje policyjne związane właśnie z tym, że szkoła startuje. W pobliżu placówek oświatowych pojawiło się m.in. więcej patroli, które szczególną uwagę zwracają na zachowania nas wszystkich, czyli tych, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, jak to mówią policjanci. Chodzi o akcję Bezpieczna droga do szkoły i zwalniaj przy szkołach. Co funkcjonariusze będą robić? Będą przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, o zmniejszeniu prędkości przed przejściem dla pieszych, o obowiązku przepuszczenia tych wszystkich, którzy się do przejścia zbliżają, no i też o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Jak nie wystarczy przypomnienie, to wiadomo, co będzie się działo później. Policjanci będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą przypominać, będą mówić o tym m.in. jak się bezpiecznie poruszać po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Jeszcze ten dzień jest stosunkowo długi, ale przed nami jesień. Wiadomo, obie akcje potrwają do końca miesiąca, a ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów, jak czytamy w komunikacie, bezpieczeństwa uczniów, którzy wracają do szkoły. Niestety, po wakacjach 1 września to też bardzo ważny dzień dla nas. Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy też dzisiaj specjalnie dla mieszkańców Wrocławia. RMF 24 Wrocław o 9.30 specjalne wydanie faktów dla Was. I tak to już będzie. O 9.30 zatem fakty, za niespełna 5 minut polecamy się gorąco.

0: Agnieszka Pietrzak, zapraszam na Fakty o 9.30. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie działa w pośpiechu, zauważył w naszym radiu RMF24 Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej, były minister sportu. Odpowiadał tak na pytanie, czy MK OL może grozić wykluczeniem polskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich, jeśli Radosław Piesiewicz nie zostanie pozbawiony stanowiska szefa PKOL-u.
1: Zależy, w jaki sposób Polski Komitet Olimpijski podejdzie do tej sprawy i środowisko sportowe musi się przede wszystkim zjednoczyć i podjąć jakiś krok. Natomiast spoglądając na to, w jaki sposób to środowisko sportowe reaguje, no to w 2019 roku, odchodząc ze stanowiska ministra sportu, określiłem, że spora część związków sportowych jest takim nowotworem polskiego sportu i te słowa i ta krytyka spotkała się z bardzo mocnym odzewem wtedy ze strony pana Piesiewicza, po czym też jak obejmował stanowisko, wrócił do tych moich słów, nie wiem dlaczego akurat on się poczuł wezwany do tablicy, no ale być może to symboliczne.
0: Piesiewicz, przypomnę, usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Ma 3-miesięczny areszt. Na polskich drogach rozpoczynają się dwie policyjne akcje związane z powrotem uczniów do szkół. Patrole w okolicach placówek oświatowych szczególną uwagę zwrócą na zachowania uczestników ruchu drogowego. Bezpieczna droga do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach potrwają do końca miesiąca, a do akcji dołączają także inspektorzy transportu drogowego.
2: Będziemy wspólnie z policją kontrolować busy gminne, szkolne, gimbusy, autobusy, a więc te wszystkie pojazdy, które będą przewozić dzieci z domu do szkół. Będą to kontrole synchronizowane z kuratoriami oświaty. Dostaniemy listę przewoźników, którzy są odpowiedzialni za przewóz dzieci. Natomiast będą to też kontrole z lotu ptaka, a więc w sposób niespodziewany będziemy podjeżdżać pod placówki wychowawcze do szkół i tam będziemy kontrolować trzeźwość, wymagane dokumenty, stan techniczny tych busów, wymagane wyposażenie. Ufaj, ale kontroluj.
0: Stanowczo podkreśla Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Dziś weszły zmiany zapowiadane w wakacje przez operatora systemu BLIK. Wprowadzony został mechanizm blokujący transakcje związane z domenami wpisanymi do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. System automatycznie sprawdzi odbiorcę transakcji i w razie wykrycia na liście niedozwolonych domen zablokuje płatność.
3: Różnica z punktu widzenia użytkownika prawdopodobnie, jeśli nie będzie akurat potencjalnie ofiarą takiej transakcji, która dążyłaby do oszukania go, będzie żadna.
0: Tłumaczył nam Tomasz Palach, radca prawny i bloger.

0: Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Za 22 minuty będzie godzina 10. Najnowsze informacje z frontu, z linii walk między Ukrainą a Rosją. Z najnowszych informacji wynika, że w ataku z użyciem rakiet i dronów na Kijów zginęło co najmniej 8 osób. Jest co najmniej 7 rannych, w tym 3 dzieci. Jedna z rosyjskich rakiet uderzyła w zajezdnię kolejową i większość ofiar śmiertelnych to są pracownicy tamtejszych warsztatów. To jest 6 z kolei dzień tych nieustannych rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy. Z kolei Ukraińcy zaatakowali Nowo-Kujbyszewsk w obwodzie samarskim nad Wołgą. Tam płonie rafineria ropy naftowej. Drony też, drony ukraińskie dosięgły też port Ustługa nad Bałtykiem, obwód leningradzki. Tam też wybuchł pożar. Rosjanie zapewniają, że ogień już został ugaszony, ale nie wiadomo, jak poważne są zniszczenia. A Ustługa to jest ważny port, z którego wypływają tankowce z floty cieni, oczywiście załadowane rosyjską ropą. Będziemy o tym mówić w Radiu RMF 24. Polecam gorąco. Po 10:00 naszym gościem będzie generał Roman Polko, czyli były dowódca jednostki specjalnej GROM, którego będziemy pytać między innymi, czego się spodziewać po tych działaniach Rosji wobec naszego kraju i wobec NATO, a obawy są niestety coraz poważniejsze, między innymi z powodu podejrzeń, o których słyszeliście w porannej rozmowie Tomasza Terlikowskiego z Czesławem Roczkiem, że w tych skarżyskich zakładach produkujących części do dronów doszło do podpalenia. To po godzinie 10:00. Polecamy.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za 17 minut będzie godzina 10. O tej porze jutro to już będziemy, tak mi się coś wydaje, po drugiej lekcji mniej więcej. No dzisiaj 1 września, to dzisiaj pasowanie na uczniów, dzisiaj uroczystości, dzisiaj uroczyste rozpoczęcie, a jutro już się zacznie poważna nauka. Do Szczecina was teraz zabieram. Tam przy szkole podstawowej przy ulicy Czesława Miłosza jest nasza reporterka Anna Pałomar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: A ty się cieszysz, że się zaczyna rok szkolny?
1: Czy ja się cieszę?
0: No.
1: Ja tak w sumie trochę się cieszę, trochę się nie cieszę. Mój partner jest nauczycielem w ogóle, więc teraz wraca do pracy.
0: Więc
1: dla mnie to będzie
0: absolutnie
1: pewna zmiana.
0: No tak. Właśnie. Ale rozumiem, że rozmawiałeś z uczniami i powiedz, czy oni się cieszą z powrotu do szkoły?
1: No oni się nie za bardzo cieszą. Na pewno nie cieszą się z porannego wstawania, z nauki, tego czego nie lubią. No martwią się też zmianami nauczycieli. No ale powrót do szkoły to też są powody do radości. Przede wszystkim spotkania z kolegami, z koleżankami. No i wielu uczniów, z którymi rozmawiałam przy właśnie szczecińskiej podstawówce, cieszy się na WF i grę w piłkę nożną.
2: Trzeba się rano wstawać i każą się uczyć. Nie ma wolnego.
1: Do której klasy idziecie?
2: Szóstej.
1: Cieszycie się z nowego roku szkolnego, czy raczej nie?
2: No trochę.
1: A co będzie fajnego?
2: No na pewno, że zobaczymy te twarze i w ogóle. Nie będzie nudno w domu.
1: WF.
2: Na WF, tak. Najlepszy. Piłkę nożną.
1: Do której klasy idziecie?
2: Szóstej. C. Powrót fajny jest do kolegów, ale tak do uczenia to tak średnio. Wolałbym jeszcze mieć wakacje, bo szybko zleciało.
3: Nie kojarzy się dobrze szkoła. No.
1: A do której klasy teraz idziecie?
3: Siódmej. Tak, bardzo duży przeskok i będzie trudno w siódmej. Tak, o wiele więcej godzin. Przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy, że zwiększy nam się bardzo dużo.
1: Czyli trudniej będzie.
3: Tak. Mamy prawie wszystkich nowych nauczycieli i nowych wychowawca i wszystko się zmienia w sumie. No, wychowawca zmienił nam się już 5 raz w ciągu 7 lat.
2: Cieszę się na przerwę, bo lubię przerwę, ale na lekcje w ogóle nie. Ewentualnie na takie bardziej typu wychowawcze i tak dalej, bo wtedy jest po prostu luźno i fajnie. I nie cieszę się na to, że będę musiała znowu rano wstawać, bo tak to wstaje jakieś 12.
1: Ten nowy rok szkolny to też będzie sporo zmian, bo właśnie zaczyna obowiązywać zakaz używania smartfonów we wszystkich podstawówkach w kraju. W szkole, w której byłam, taki zakaz był już wprowadzony w szkolnym statucie, więc uczniowie nie mają poczucia, że jakoś dużo się zmieni, no ale pewnie zobaczą, co się zmieni dopiero w praktyce. Są też inne zmiany, na przykład w szkolnych stołówkach i sklepikach ma być zdecydowanie zdrowiej. Na przykład na obiadach szkolnych częściej mają być dostępne opcje wegetariańskie. Będzie więcej warzyw, strączków i ryb, a mniej smażonych posiłków.
0: Na pewno będzie zdrowiej. Na pewno będzie zdrowiej, na pewno będzie ciszej, nie będzie telefonów w szkołach i będzie trochę większy, ciekawszy może tak wybór na szkolnych stołówkach. Aniu, bardzo ci dziękuję w takim razie za wizytę w szkole, za spotkanie w radiu RMF24. Anna Pałomar, nasza szczecińska reporterka, była razem z nami, a my zaglądaliśmy do szkoły podstawowej przy ulicy Czesława Miłosza.

Za 10 minut będzie godzina 10. Powoli dobiega końca poranek. Przedpołudniowy program w radiu RMF24 i RMF24 Wrocław. Jakże miło nam powitać wszystkich w stolicy Dolnego Śląska. Po faktach Tomasz Terlikowski razem z wami i rozmowa z generałem Romanem Polką.

0: Na fakty jest 10:00, są Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaczynajmy.
1: A zaczynamy od A1.
2: Po groźnym wypadku koło Częstochowy w kierunku Gliwic w tej chwili autostradą nie przejedziecie.
1: Polska przedłuża o kolejne 6 miesięcy kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą.
2: Ustalenia korespondenckie RMF FM w Brukseli potwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: O 10:00 polecamy też stację RMF 24 Wrocław.
2: A na koniec Naomi Osaka, wywołująca kontrowersję na US Open.
1: Poważny wypadek na autostradzie A1 w Śląskim w rejonie zjazdu na Mykanów.
2: Od razu łączymy się w faktach z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.
3: Jestem.
2: Aniu, co w tej chwili wiemy o tym wypadku?
3: Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała w samochód obsługi autostrady. Są osoby poszkodowane. Jezdnia w kierunku Gliwic jest zablokowana. Wyznaczane są objazdy.
1: A teraz nowe informacje w sprawie niedzielnego pożaru w magazynie szczęściami do samolotów w Lublinie.
2: Przed lubelską prokuraturą jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie wersje w tej chwili badają śledczy?
4: Teraz mowa jest o kilku scenariuszach. To mogło być celowe podpalenie, ale pożar mógł też powstać wskutek awarii technicznej lub samozapłonu.
5: Nie mamy żadnych danych, które by przesądzały, że któraś z tych wersji jest bardziej prawdopodobna bądź mniej prawdopodobna.
4: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Na miejscu prowadzono wczoraj oględziny, ale tylko z zewnątrz i trzeba je było przerwać.
5: Z opinii wskazań technicznych wynikało bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku.
4: Wznowienie oględzin będzie zależało od decyzji nadzoru budowlanego. Lublin, Dominik Smaga.
1: Polska przedłuża o kolejne 6 miesięcy kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą.
2: Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Polska formalnie zgłasza to dziś Komisji Europejskiej. Kontrole mają obowiązywać od 2 października do 2 kwietnia przyszłego roku.
1: Katarzyna Szymańska-Borginą na linii. Kasiu, jak Polska argumentuje to przedłużenie kontroli na granicach Schengen?
6: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób. W przypadku granicy z Niemcami dodatkowym argumentem jest to, że sam Berlin utrzymuje kontrolę, więc Polska nie chce ich jednostronnie znosić. Warszawa zapowiada przy tym kolejne rozmowy z Niemcami na granicy. Chodzi o ostateczne zamknięcie tego kanału migracyjnego. I jeśli sytuacja się poprawi, kontrole mogą zostać zniesione wcześniej.
2: A więcej na ten temat przeczytacie na stronie rmf24.pl.
1: To także są fakty.
2: Od dziś nie tylko w internecie, ale także w paśmie FM. Polecamy naszą informacyjną muzyczną stację RMF 24 Wrocław.
1: A razem z nami prowadzący poranny program w RMF 24 Piotr Salak. Piotrze, co to oznacza dla słuchaczy ze stolicy Dolnego Śląska?
0: To, że cała nasza oferta będzie dostępna w sieci FM dla mieszkańców Wrocławia na częstotliwości 95.1. Między innymi wyczerpująca wersja rozmowy o 7:00. Od niej zawsze zaczynamy nasz poranek informacyjny. Ponadto 20-minutowa poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Jak zawsze na bieżąco fakty i bieżące komentarze z Polski i ze świata. Ale jesteśmy też blisko Wrocławian i ich spraw. Wzmocniona dolnośląska załoga RMF 24 Wrocław zapewnia, że z naszej anteny dowiecie się nie tylko o tym, co na Bliskim Wschodzie, ale i co nowego we Wrocławiu. Polecamy się.
1: Iga Świątek w drugiej rundzie US Open.
2: W drugiej rundzie także były trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski i jego podopieczna Naomi Osaka. W ostatnim meczu poniedziałku, granym już we wtorek o poranku naszego czasu, wyrównane spotkanie z Anastazją Zacharową, ale mecz wygrany w 2 setach 7-6, 7-6.
1: Dużo mówi się o meczu, ale jeszcze więcej o kreacji, w jakiej na kort wkroczyła Japonka.
2: Takie było to wejście. Biała, tiulowa, przypominająca suknię ślubną spódnica. Na górze niby podarta bluza bez rękawów, ale z kapturem. W tych rozdartych miejscach kopie prasowych artykułów na temat Osaki. Włosy upięte w fantazyjne warkocze i czarno-czerwona opaska. Sama tenisistka wyznała, że inspirowała się legendarnym koszykarzem NBA. Na reakcję Alana Iversona nie trzeba było długo czekać. Odpisał krótko. Wow, co za zaszczyt.
1: A dziś wieczorem na korcie Magdalena Fręch i Magdalinet. Mamy nadzieję, że pokażą dobry, zwycięski tenis.
2: A więcej o występach Polaków na US Open przeczytać możecie na stronie rmf24.pl. Kolejne fakty o 11:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: AI. południem na północnym zachodzie i w centrum kraju będzie pochmurno, a w pozostałych regionach bardziej pogodnie. Od Łodzi po Gdańsk oraz w okolicach Szczecina, Lublina i Słupska może padać deszcz. W Bydgoszczy termometry wskażą 15 kreskę, w Poznaniu 16, w Warszawie 21, a w Krakowie i Katowicach 22.
9: Radio RMF 24.
10: Tomasz Terdzikowski, ja witam serdecznie wszystkich słuchaczy radia RMF 24, także tych, którzy słuchają nas na FM w radiu RMF 24 Wrocław. Zaczynamy przedpołudniowy program, a w nim zaczniemy od rozmowy z generałem Romanem Polką na temat możliwych rosyjskich prowokacji. I czy przypadkiem także w Skarżysku Kamiennej nie jesteśmy świadkami właśnie takiej pierwszej, no nie pierwszej, ale jednej z kolejnych prowokacji. Będziemy także mówić o robocie sprzątającym, który okazał się być detektywem.

0: Słuchajcie, radio RMF 24. Teraz zajmiemy się rosyjskimi prowokacjami, które mogą nadejść nad Europę. Jak mówi Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, w wywiadzie dla prestiżowego brytyjskiego tygodnika The Economist, rosyjskie prowokacje nie są przypadkowe. Europa musi zaakceptować ryzyko. Jak wyjaśnia, te działania to element dawno już ustalonego scenariusza. A my spojrzymy na te sprawy okiem wojskowego. Przy telefonie generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Witam, panie generale.
1: Dzień dobry.
0: Panie generale, zacznę od pytania, jak duże to może być ryzyko? To znaczy, bo jak słyszymy ryzyko, no to ryzyko to może być to, że ktoś, nie wiem, wyśle gdzieś drona albo coś podpali, ale ryzyko to może być także coś zdecydowanie więcej. A zatem co to jest ryzyko w tym kontekście?
1: Musiałbym spojrzeć do Wikipedii i sprawdzić. No krótko mówiąc, w tym kontekście tak naprawdę to nie mówimy o czasie przyszłym, tylko mówimy o czasie teraźniejszym. Wojna hybrydowa przeciwko Zachodowi toczy się. Zachód już ją realizuje poprzez ataki rakietowe, dronowe, podpalenia, werbowanie agentów wpływu, flota cieni z wleczącymi się kotwicami, wysadzanie torów. No mamy wiele elementów, które wskazują na tą wojnę terrorystyczną, na dywersję. Mamy udowodnione przypadki. No i teraz chociażby to, co też się działo w samych Niemczech, gdzie na lotnisku pojawiły się uzbrojone drony. Otóż problem polega na tym, że Rosja będzie chciała eskalować, ponieważ Putin w sytuacji takiej właściwie dla siebie bardzo trudnej, gdzie pokój w takim, gdzie nie może się pochwalić żadnym sukcesem, jest dla niego wyrokiem właściwie skazującym, bo z pewnością będzie odsunięty od władzy, no to próbuje eskalować tą wojnę, utrzymać tak, żeby ratować samego siebie.
0: No dobrze, ale co to znaczy, co może zrobić jeszcze Putin eskalując, tak żeby no, nie przekroczyć tego progu już absolutnie wojny kinetycznej? To znaczy, a może tego progu nie ma tak naprawdę, bo my się przyzwyczajamy do kolejnych działań?
1: Znaczy, może zrobić to, co do tej pory realizuje. No przede wszystkim ta wojna informacyjna. No ma tu tutaj w Polsce dużo pożytecznych idiotów, którzy właściwie już nawet rosyjskie trolle nie muszą się wysilać, bo wystarczy posłuchać czy poczytać wypowiedzi niektórych posłów. I otóż wtedy, kiedy eskaluje, kiedy rzeczywiście sieje ten strach, no to wówczas Europa, czy nawet takie w Polsce głosy słychać, jest mniej skłonne do udzielania pomocy Ukrainie. A Ukraina pozbawiona pomocy to jest Ukraina, która nie da sobie rady, która może ponieść klęskę w wojnie z Rosją. Rosja, przejmując zasoby Ukrainy, pewnie pójdzie dalej. No, to jest chyba marzenie Putina, żeby Zachód, Europa zmusiły Ukrainę do kapitulacji, żeby przejąć ten obszar i żeby po prostu tą ofensywę rozszerzać. Wtedy mógłby rzeczywiście ogłosić sukces. Jak to będzie realizował? Zawsze to robił. Rzeczywiście minister Sikorski ma rację, bo to nawet przed pełnoskalową agresją na Ukrainę była ta doktryna Gerasimowa. Buduj wewnętrzne napięcia, eskaluj, podsycaj, działaj pod obcą flagą. No otóż to są te wszystkie elementy, które dostrzegamy w Polsce, ale dostrzegamy też w Europie i które mogą być realizowane na większą skalę. Jeżeli terroryści, te samotne wilki są w stanie zastraszyć Europę, to cóż to dopiero mówić o takich działaniach na infrastrukturę krytyczną, które tutaj mógłby w dużo większym stopniu niż aktualnie realizować Putin czy ta władza kremlowska. I tym naprawdę grozi Europie, bo zdolności bojowych, które byłyby w stanie dokonać takiego ataku, nie wiem, dywizjami pancernymi, lotnictwem, w tej chwili nie posiada. Ukraina te zdolności bardzo mocno Rosji ograniczyła. No ale broń słabych, właśnie terroryzm, dywersja, no to jest coś, co Putin rzeczywiście może nam wysyłać. Tak jak rozpoczął to przed pełnoskalową agresją, czymś niespotykanym, jak broń demograficzna, czyli bandyci pozyskani gdzieś tam w jakichś obszarach, przepychani razem z migrantami po to, żeby destabilizować Europę.
0: Dobrze, to jest jeden z elementów, ale rozumiem, że na przykład blackout, czy no, zniszczenie infrastruktury elektrycznej, a przynajmniej silne ograniczenie, także może być takim mechanizmem bardzo niebezpiecznym.
1: Przecież pojawiły się takie głosy. Warto tutaj pewne pojęcia też przy okazji wyjaśnić. Sabotaż to jest wtedy, jeżeli ktoś z firmy, w której pracuje, działa przeciwko własnej firmie. Dywersja to jest wtedy, kiedy ktoś działa z zewnątrz. I w pojęciu dywersja oczywiście mieszczą się takie elementy, jak właśnie takie działania na uderzenia na infrastrukturę krytyczną, czyli co to jest infrastruktura krytyczna? No to jest to, co stanowi podstawę naszego funkcjonowania. Wyobraźmy sobie życie zimą, na co skazani było wielu Ukraińców, bez prądu, bez dostępu do wody i bez internetu, bo to jest dzisiaj, to są dzisiaj elementy wrażliwe. No i blackout w Szczecinie już kiedyś mieliśmy. Ta infrastruktura jest tak sobie chroniona. No stąd też Putin właśnie tym naprawdę grozi, żeby właśnie uderzać w tego typu elementy, które jest tak sobie chroniona. No stąd też Putin właśnie tym naprawdę grozi, żeby właśnie uderzać w tego typu elementy, które spowoduje

0: pełnowymiarowe, a nie takie jak teraz o charakterze hybrydowym.
1: Jak dzisiaj dobrze rozumiem, no to takim elementem może być również budzenie jeszcze silniejszej niechęci części środowisk polskich do Ukraińców albo części środowisk ukraińskich wobec Polaków, co może doprowadzić do no nie punktowych aktów agresji, skandalicznych i ściganych, tylko do jakichś, no nie chcę powiedzieć większych, no ale no, do przypadków śmiertelnych po prostu.
0: Dokładnie tak. I ta strategia była oczywista od początku tej wojny. Zresztą prezydenta Andrzeja Duda też o tym ostrzegałem. Właściwie na samym początku, w 22 roku, kiedy była ta euforia i miłość do Ukraińców, że propaganda rosyjska będzie robiła wszystko, żeby skłócić nasze narody, ale nie przypuszczałem, że to aż tak daleko pójdzie i nie przypuszczałem, że również w rocznicę chociażby 1 września teraz, zamiast mówić o zagrożeniu ze wschodu, o tym, że w obliczu wroga musimy być zjednoczeni, tak jak radio nadawało 1 września 1939 roku, a więc wojna, no to my mamy, a więc wojna, a zamiast koncentrować się na tym zagrożeniu zewnętrznym, nagle 1 września dyskutujemy o reparacjach, dyskutujemy o tym, że ta druga strona jest niedobra, a my jesteśmy lepsi. No toczymy wojnę polsko-polską, czy wręcz nawet boje o pamięć historyczną, która jest oczywiście ważna, zapominając, i tu jest najgorsze, o tym, co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski i dla świata. Dzisiaj tym zagrożeniem największym jest Rosja. Rosja, która morduje ludzi na Ukrainie, która jeżeli nie będzie powstrzymana, po prostu tak jak Hitler, pójdzie dalej.
1: Często mówi się tak, że, ale to bardziej w odniesieniu do krajów bałtyckich, jakiejś możliwości wykorzystania tam mniejszości rosyjskiej, no w Estonii na przykład, albo na Łotwie. Pytanie, czy tego typu, no nie mniejszość rosyjska, bo ona jest w Polsce dużo mniejsza, ale tego typu działania, na przykład jakieś lądowanie rosyjskiego helikoptera, rzekomo awaryjne na terenie Polski, to również może być plan, który Władimir Putin, jakieś zielone ludziki polskie wobec naszego kraju szykuje.
0: No takich scenariuszy z zielonymi ludzikami było dużo jeszcze przed pełnoskalową agresją. To tu nie mamy wątpliwości, że rzeczywiście łatwiej w krajach bałtyckich, gdzie jest ta mniejszość rosyjska, która właściwie nie wiadomo po której stronie, w Estonii, na Łotwie, po której stronie jest, ale pretekst, żeby dokonać jakiegoś ograniczonego działania czy ograniczonej interwencji, jeżeli Putin będzie chciał, to zawsze się znajdzie. Pewnie łatwiej byłoby mu to przetestować tam, gdzie ta bariera językowa nie istnieje, gdzie ta kultura rosyjska no, łatwiej może przeniknąć w tamte obszary, czyli mam na myśli właśnie Łotwę, Estonię, trudniej w Polsce, no ale nie możemy tego wykluczać i to jeżeli też jest kluczowa rzecz, jeżeli byłaby Łotwa czy Estonia zaatakowana, no musimy interweniować. To jest właśnie ten często błąd w myśleniu, że my patrzymy przez czubek własnego nosa, zapominając o tym, że gwarancją naszego bezpieczeństwa jest obrona kolektywna, wtedy, kiedy jesteśmy solidarni, kiedy jesteśmy razem. Gdy udaje się Putinowi podzielić nas chociażby z Ukrainą, ale też z naszymi partnerami, z niemieckimi, łotewskimi powiedzmy, czy z Litwy, no to już jest jego wygrana. To z pewnością tak naprawdę jest dla niego zachęta, żeby w tą nutę uderzać, żeby właśnie eskalować i sprawdzać, czy rzeczywiście w sytuacji trudnej będziemy razem.
1: No i to właśnie jest kluczowe pytanie, bo jak rozumiem, to chce przetestować Putin tym działaniem. To znaczy, czy Europa, w której AfD zmierza ku zwycięstwu wyborczemu, w którym Marine Le Pen i jej formacja no, jest coraz silniejsza, ona sama jest coraz silniejsza jako kandydatka na prezydenta, ona lub jej współpracownik Jordan Bardella, gdzie Donald Trump no, wykonuje różne gesty. Więc pytanie, czy Europa, czy Zachód, ten globalny Zachód jest gotów, żeby realnie przeciwstawić się takim punktowym akcjom, które mają rozbić tą jedność?
0: Myślę, że tak. Europa coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że NATO 3.0 to już jest konieczność. Zdaje sobie sprawę, bo jednak prezydent Trump tymi swoimi dość nieobliczalnymi działaniami no, obudził takie poważne myślenie o bezpieczeństwie w samej Europie. To pokłosiem jest też ten program SAFE. Pokłosiem jest też, są też działania, które powodują, że Unia Europejska zaczęła się wreszcie zajmować własnym bezpieczeństwem i to nie w kontrze, ale razem z sojuszem NATO. No i przywódcom europejskim w trudnej sytuacji no, zdali sprawdzian, bo okazało się, że potrafią mówić jednym głosem, jednak skłonić prezydenta Trumpa do innego spojrzenia na to, na samą Rosję, na to, co się dzieje w Ukrainie. Dzisiaj już Witkow nie zmusza Ukrainy do kapitulacji, a na Alasce nie jest przed Putinem rozwijany czerwony dywan.

0: Bardzo dziękuję. Tym wnioskiem trochę bardziej optymistycznym kończymy. Naszym gościem był generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie generale.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 24.
1: Jest 10.30, czas na fakty. Agnieszka Pietrzak, zapraszam. W wyniku nocnych rosyjskich ataków zginęło w sumie 12 osób, w tym obywatel Indii. 4 osoby zginęły w Boryspolu, w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko, podał informację o 8 ofiarach w Kijowie. O kolejne pół roku Polska przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Te informacje brukselskiej korespondentki RMF FM potwierdzał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Gość Tomasza Terlikowskiego przedstawiał dane od początku obowiązywania uszczelnienia granic.
2: Od lipca ubiegłego roku Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400, niespełna pewno 400 migrantów.
3: A my?
2: A my przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska, przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt, natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty, przynosi bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
1: Cała rozmowa z wiceszefem MSWiA Czesławem Mroczkiem jest na naszej stronie rmf24.pl. Zawodowy kierowca zawsze musi być przygotowany do kontroli, podkreślają prowadzący szkolne pojazdy. Jak informowaliśmy, inspektorzy transportu drogowego dołączają do wrześniowych policyjnych akcji na drogach prowadzących do szkół. Jak długo trwa kontrola autokarów, gimbusów?
4: Myślę, że od 15 minut do godziny, chociaż myślę, że w niektórych przypadkach na pewno może trwać dłużej.
3: Panu się zdarzyło?
4: Tak, kilka razy, ale na szczęście wszystko w porządku było i z autokarem, i ze mną. Trzeba swoje dokumenty mieć, autokaru dokumenty mieć. Dobrze jest też wiedzieć, gdzie co leży w autobusie, żeby nie szukać za długo. Jednak te dokumenty regularnie się sprawdza, bo wiadomo, że może za rogiem czekać kontrola.
3: Stan techniczny?
4: A to przede wszystkim, to najważniejsze. Dużo tych pojazdów się kręci po tych drogach, dlatego myślę, że trzeba je kontrolować. No troszkę niestety utrudnia, no ale no taka praca, no trzeba regularnie sprawdzać i dbać o auto.
1: Podkreślał w rozmowie z reporterem RMF Max Przemysławem Zykiem kierowca autobusu Wiktor Winnicki.

0: Słuchajcie, radia RMF24, u nas teraz najważniejsze i najbardziej pilne informacje. Poważny wypadek na trasie A1 w Śląskiem między węzłami Radomsko i Mykanów. Zginęły tam 4 osoby. My łączymy się teraz z naszą śląską reporterką. Na linii jest Anna Kropaczek. Witaj.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Aniu, wyjaśnij, co się tam stało.
1: Z wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najechał na pojazd obsługi autostrady. Tutaj mam takie najnowsze informacje z policji. Przed chwilą policja śląska poinformowała, że w wyniku tego zdarzenia, tak jak mówiłeś, 4 osoby zginęły, 4 kolejne trafiły do szpitala, jedna z nich jest w stanie ciężkim. Autostrada A1 w kierunku Gorzyczek, w kierunku granicy, w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana oczywiście w tej chwili. Wyznaczono objazdy, samochody osobowe jadące od strony Radomska są zawracane w kierunku Radomska. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb, wybieranie innych tras w tej chwili.
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Będziemy oczywiście wracać do tego tematu, a my już za chwilę w radiu RMF24 zajmiemy się Polską, która jest wzorem dla innych na szczycie G20.
2: Tu radio RMF24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz dobre informacje, bo Polska ma być wzorem dla innych na szczycie G20. No, chodzi oczywiście o grupę 20 gospodarczych potęg świata. W Stanach Zjednoczonych nasz kraj przedstawiany jest jako przykład skutecznej transformacji gospodarczej, a Polskę na szczycie reprezentuje minister finansów Andrzej Domański, który podczas obrad mówił, że kluczami do wzrostu gospodarczego są deregulacja, cyfryzacja oraz ścisła współpraca z biznesem. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry, choć do grudniowego szczytu G20 pozostało jeszcze trochę czasu, to przedstawiciele Polski spotykają się na wydarzeniach poprzedzających spotkanie na Florydzie. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał wczoraj, że Polska przeszła drogę od gospodarki centralnie planowanej wartej około 60 miliardów dolarów do gospodarki wolnorynkowej o wartości przekraczającej bilion dolarów. Podkreślił też, że wzrost gospodarczy jest jednym z głównych celów działania polskiego rządu. Minister wskazał, że w ubiegłym roku Polska wdrożyła największy od czasu transformacji pakiet deregulacyjny. Objął on blisko 200 reform przygotowanych przy udziale przedsiębiorców. Zdaniem Domańskiego kraje G20 powinny skoncentrować się na trzech obszarach: dalszym upraszczaniu przepisów dla firm, pragmatycznej transformacji energetycznej, która łączy ochronę klimatu z konkurencyjnością przemysłu i bezpieczeństwem gospodarczym, a także na inwestycjach w edukację, szczególnie w nauki ścisłe, nowe technologie i sztuczną inteligencję. Minister zaznaczył jednocześnie, że zmiany gospodarcze powinny być prowadzone w dialogu ze społeczeństwem i budować szerokie poparcie. Domański był pierwszym po przedstawicielach Stanów Zjednoczonych mówcą w sesji G20 poświęconej wzrostowi gospodarczemu. Amerykański minister finansów wskazał Polskę, Argentynę i Koreę Południową jako przykłady państw, które osiągnęły wzrost. W czasie tego spotkania pojawił się i inny temat. Wicekanclerz i minister finansów Niemiec skrytykował udział rosyjskiego ministra finansów, uznając to za próbę normalizacji przez USA stosunków z Rosją. Dotychczas od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę minister finansów Rosji nie brał osobiście udziału w spotkaniach G20, podobnie jak Władimir Putin w szczytach, ale Rosję reprezentował natomiast szef MSZ Siergiej Ławrow. Nie jest jeszcze jasne, na jakim poziomie Rosja będzie reprezentowana na spotkaniu przywódców G20 w Miami. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję, że Putin przyjmie jego zaproszenie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: A ja dodam jeszcze, że podczas szczytu G20 doszło do poważnego zgrzytu między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Jak podaje Reuters, Moskwa nie otrzyma wsparcia gospodarczego ze strony Waszyngtonu, dopóki nie zakończy się wojna w Ukrainie. Rozmawiali o tym amerykański sekretarz stanu Scott Bessent i rosyjski minister finansów Anton Siłanow. Spotkanie polityków zostało przerwane. Miał to zrobić Bessent, mówiąc, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że wojna się zakończy. A już za niespełna 13 minut najnowsze fakty RMF FM w radiu RMF 24. A po faktach porozmawiamy z Łukaszem Gibałą na temat podpisów, których nie udało mu się zebrać.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 11, a to oznacza, że czas na fakty RMF FM w radiu RMF 24, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
1: To tragiczne doniesienia z autostrady A1 w Śląskiem. 4 osoby nie żyją, są też osoby ranne. Samochód ciężarowy wjechał w ekipę remontową pracującą na drodze. Są nowe informacje w sprawie incydentu w Tarnobrzegu. Tam wczoraj śmigłowiec zerwał linię energetyczną. Koniec sporu o miejsca na sali sejmowej i pieniądze. PiS i Rozwój Plus zawarły kompromis. Za moment szczegóły. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa w Śląskiem. 4 osoby nie żyją. Fakty w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, są też ranni.
2: Tak, policja informuje o 4 ofiarach śmiertelnych i kolejnych 4 rannych osobach, które trafiły do szpitala. Stan jednej z nich jest ciężki. Na autostradzie zdarzyły się ciężarówka z pojazdem obsługi autostrady. Do wypadku doszło przed zjazdem na Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek, Gliwic. W tę stronę trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują służby, zorganizowano objazdy przez węzeł Radomsko.
1: Dodajmy jeszcze, że policja podała właśnie, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Policja potwierdza nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. Trwają poszukiwania pilota. Na linii Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Krzysztof, na czym funkcjonariusze skupiają się w tym postępowaniu?
3: Po ustaleniu danych śmigłowca, który zahaczył o linię wysokiego napięcia, teraz policjanci starają się potwierdzić, gdzie ta maszyna się znajduje, a także kto siedział za jej sterami. Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy fotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
1: Po podziale przyszło pierwsze porozumienie. Przed rozpoczynającym się jutro posiedzeniem Sejmu politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus doszli do kompromisu w sprawie codziennego funkcjonowania na wiejskiej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
1: Kacprze, o co przez ostatnie tygodnie kłócili się politycy prawicy?
4: Między innymi o miejsca na sali plenarnej, czyli mówiąc najprościej, kto koło kogo na co dzień będzie siedział w tej chyba wszystkim znanej sali sejmowego kompleksu. Oprócz tego PiS musiał oddać ludziom Morawieckiego część pomieszczeń. Oczywiście do podziału są też pieniądze. Ile PiS będzie musiał oddać Rozwojowi Plus, to tłumaczy wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak.
5: Klub PiS dostaje pomniejszone środki o te środki, które dostanie nowy klub.
4: W praktyce Rozwój Plus otrzymuje od około 120 do ponad 140 tysięcy złotych miesięcznie na pokrycie kosztów działalności klubu, a na konto PiSu co miesiąc wpływają przelewy pomniejszone o wspomnianą kwotę. Oprócz tego ludzie Morawieckiego otrzymali 2 sejmowe limuzyny. Rozwój Plus chce także stanowisk. W tym tygodniu klub ma przedstawić nazwisko kandydata na wicemarszałka Sejmu.
1: A teraz czas już na fakty kulturalne RMF FM w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
6: Dzień
1: Kasiu.
6: Dobry.
1: I na początek pojawi się biegaczka.
6: Grają znana z roli Wonder Woman Gal Gadot. Biegaczka to jest tytuł nowego dreszczowca w reżyserii Kevina McDonalda. Główną bohaterką jest Maja, wpływowa prawniczka z Londynu, której syn zostaje uprowadzony. Kobieta musi biegać po całym mieście i wykonywać polecenia tajemniczego szantażysty. To była najbardziej szalona produkcja, w jakiej kiedykolwiek brałam udział. Było to ogromne wyzwanie, coś zupełnie innego. Musiałam każdego dnia mierzyć się z tą przedziwną dosyć rolą, mówi Gal Gadot. Premiera jutro w streamingu. 15 teatrów, 27 spektakli i 50 wydarzeń towarzyszących. Trwają przygotowania do Nocy Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W sobotę 12 września widzowie będą mogli też zajrzeć za kulisy, spotkać twórców i wziąć udział w warsztatach. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art odwołało planowaną na przyszły rok wystawę poświęconą Johnowi Galliano. 65-letni Brytyjczyk, jeden z najwybitniejszych współczesnych projektantów mody, od lat budzi kontrowersje z powodu antysemickich, rasistowskich i antyazjatyckich wypowiedzi. Muzeum zapowiedziało, że przygotuje w to miejsce inną wystawę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacyjne.
1: Tomasz Tarlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy z Łukaszem Gibałą, kandydatem na prezydenta Krakowa, na temat podpisów.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz przenosimy się do Krakowa, gdzie Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Komisja odrzuciła większość zebranych niespełna 5,5 tysiąca wpisów z powodu błędu na karcie. Przy telefonie właśnie Łukasz Gibała, witam panie radny.
1: Dzień dobry.
0: Panie radny, jak pan skomentuje tę decyzję? Zaskoczony pan decyzją?
1: Tak, no mamy do czynienia z takimi bardzo archaicznymi i rygorystycznymi przepisami. Błąd polegał na tym, że w adresie brakuje słowa Kraków, no ale przecież te dane i tak były wystarczające, żeby zidentyfikować wyborców, no ale przepisy są tutaj jednoznaczne. Wiem, że na przykład problemy też ma moja kontrkandydatka, pani Piątkowska z Platformy, która ponad połowę kart przyniosła z błędem, tam brakuje z kolei słowa przedterminowych w Radzie Wybory na prezydenta Krakowa, ale mam nadzieję, że w jej przypadku te podpisy przejdą, no bo ja uważam, że komisja nie powinna być aż tak bardzo rygorystyczna, no a my mamy 3 dni, żeby dozbierać brakujące podpisy, brakuje ich 1400, ruszyliśmy niezwłocznie ze zbiórką. No i muszę powiedzieć, że odbiór jest naprawdę wspaniały, ludzie masowo się podpisują. Wczoraj do północy przychodzili do naszego biura, żeby tylko złożyć podpis.
0: No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Ma pan, no, 3 dni, jak sam pan powiedział, 1400 podpisów, ale lepiej mieć więcej. To doświadczenie uczy, że lepiej mieć 2000 niż 1400. Lepiej mieć 600 za dużo niż o jedno za mało. Zdąży pan?
1: No my sobie postawiliśmy cel, żeby to było nawet ponad 2000 podpisów, no i mamy na to 3 dni, więc to jest bardzo, bardzo trudne zadanie, stąd też apel do wszystkich moich wyborców z Krakowa, jeśli ktoś jeszcze nie podpisał, żeby podpisał. Można to zrobić przy ulicy Królewskiej 67 w naszym biurze, ale też wiele punktów jest na mieście rozstawionych, dokładna ich lista jest na moich social mediach i na stronie internetowej. I tak, ja jestem optymistą, wierzę, że nam się uda, bo tak jak powiedziałem wczoraj, nawet po godzinie 23 mieliśmy kolejkę osób u nas w biurze, które chciały się wpisać. Takiego poruszenia, takiej emocji pozytywnej nie widziałem, nawet jak zbieraliśmy podpisy pod odwołaniem prezydenta, byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: A ile się udało zebrać już? Ma pan świadomość? Ile już jest? Ile jeszcze brakuje?
1: No tak jak powiedziałem, musimy zebrać grubo powyżej 2000 i moim zdaniem wykroczyliśmy już połowę tego, ale to jest rozsiane po wszystkich punktach, bo właśnie tego to jest, więc nie mam precyzyjnej liczby, ale sądzę, że to już jest na pewno powyżej 1000.
0: I ma pan pewność, że tym razem wszystko będzie okej? To znaczy, że wszystkie informacje już będą na tej karcie, czegoś nie będzie brakować?
1: No, takiej pewności nigdy nie mamy, to zawsze w ostateczności weryfikuje Komisja Miejska, ale na podstawie tego, jak zweryfikowała te podpisy, wiemy, jakie błędy zwracać uwagę, w związku z tym jestem głęboko przekonany, że teraz ten współczynnik odrzuceń i tak nie będzie wynosił zero, ale będzie nieporównywanie niższy niż przy tych pierwszych 5000 podpisów.
0: Bardzo dziękuję, z nami był Łukasz Gibała, kandydat, no jeszcze nie kandydat, ale za chwilę kandydat na prezydenta Krakowa, znaczy jak pan zbierze podpisy, oczywiście, czego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o końcu zdjęć do serialu Zbrodnie po sąsiedzku.

0: Słuchacie radia
1: RMF24. Tak się zasłuchałem, że aż spowolniłem, ale nie wolno zwalniać, bo w radiu RMF24 teraz mamy informacje kulturalne, bo padł ostatni klaps. Na szczęście, na planie nowego sezonu Zbrodni po sąsiedzku. To komediowy serial kryminalny, a bohaterów łączy obsesja na punkcie podcastów typu True Crime. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Dzień dobry,
1: Kasiu. Dzień dobry. Kogo zobaczymy w obsadzie, powiedz mi?
2: Tomaszu, główne role ponownie grają Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez i gościnnie Tina Fey, na przykład Olivia Colman i ona, Meryl Streep.
3: Yes! Hi! Oh, hi! I'm so sorry. My agent assured me that I was on the list.
2: Jest na liście pani Meryl. Ona gra w tym serialu od trzeciego sezonu. Każdy sezon, to dla tych, którzy tylko słyszeli tytuł albo słyszeli o fenomenie Zbrodni po sąsiedzku, skupia się na rozwiązaniu jednej nowej sprawy morderstwa. Tym razem akcja szóstej już odsłony przenosi się do Londynu. I po raz pierwszy w historii bohaterowie opuszczają Nowy Jork i jadą do... Oście już pojechali, bo już nagrali, teraz tylko trwa postprodukcja, do Wielkiej Brytanii.
1: No dobrze, ludzie oglądają.
2: Tak.
1: Krytycy piszą, że produkcja trzyma poziom.
2: Tak.
1: Jak to się stało, że ten serial stał się aż tak popularny?
2: Wiesz co, ja się próbowałam nad tym zastanawiać, bo rzeczywiście jak był pierwszy sezon, który oglądałam namiętnie, potem troszkę opuściłam tych bohaterów, bo pojawiło się dużo innych seriali, nie da się obejrzeć wszystkiego, to już wiem, bo doba musiałaby mieć 175 godzin. To był świetny pomysł, żeby zestawić legendy komedii, czyli Steve'a Martina i Martina Shorta, z gwiazdą młodego pokolenia, z aktorką, piosenkarką, lubianą Seleną Gomez. Tutaj się czerpie.

0: Pies takich klasyków kryminałów typu Agatha Christie, czyli inteligentny kryminał z bardzo ciekawą zagadką. Podaje się to w nowoczesnej formie. Trochę parodii podcastów True Crime. Ludzie lubią kryminalne podcasty i tu też twórcy to wykorzystali. I mamy temat trudny niby, bo morderstwo w każdym sezonie, ale sama opowieść jest dosyć ciepła, jakaś taka bezpieczna dla widza, bez tego epatowania tymi całymi okolicznościami zbrodni. Coś jak w starych kryminałach retro, no jak oglądamy, nie wiem, Columbo. Oglądałeś Kurczaka,
1: no pewnie,
0: oglądałeś,
1: no,
0: to tam nie ma tych tych bebechów, tylko tam jest taka gra, taka inteligentna gra tych panów w prochowcach. W każdym sezonie tego serialu pojawia się jakaś ikona kina, albo wspomniana Meryl Streep, albo Melissa McCarthy, albo na przykład była Eva Longoria też. Naśmiewają się twórcy, dość inteligentnie się naśmiewają i z show biznesu, i z celebrytów, tak naśmiewają się, ale nie robią nikomu krzywdy. O. Oficjalnie ogłoszono, że premierowy odcinek zadebiutuje 8 grudnia, także Tomaszu, masz do nadrobienia 5 sezonów, bo 6 będziesz oglądał od grudnia.
1: 8 grudnia. Szkoda, że nie 6 grudnia, bo wtedy by były Mikołajki. No właśnie, no i wtedy można powiedzieć, że taki prezent na Mikołajki.
0: 8. To sobie prezent na Mikołajki, to ty mi kupisz na 6, a 8 sobie szerwamy. Dobrze, to już się jesteśmy dogadani. Dowiedziałem. Dziękuję.
1: Dobrze. Dnia. Tak, bardzo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia RMF24. Tych, którzy nas słuchają w sieci, także tych, którzy słuchają nas od 1 września, 8 grudnia też tak będzie. W radiu RMF24 Wrocław, tam też można nas słuchać na FM.
0: Kochamy Wrocław.
1: Kochamy Wrocław. Piękne, wspaniałe

0: Radio RMF 24.
1: Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty o 11.30. Zablokowana wciąż jest autostrada A1 w Śląskiem po tragedii między Radomskiem a Częstochową. 4 osoby zginęły, a 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala po zderzeniu na wysokości Mykanowa. O wypadku, który wydarzył się ponad godzinę temu, informowali nasi słuchacze, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM.
2: Na A1 zablokowana autostrada Radomsko-Częstochowa. Bus Steeler, z tego co widziałem z przeciwnej strony. Całe jest zablokowane. Pogotowie i straż widziałem. Nie wiem, czy policja była.
1: Relacjonował pan Marek, który, jak słyszeliśmy, jechał w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Gdańska. W RMF 24 niebawem połączymy się z naszą śląską reporterką, która zbiera informacje w sprawie tragedii na autostradzie A1. A teraz ostrzegamy kierowców na Dolnym Śląsku na trasie S8 Syców Zachód, Syców Wschód. Po zderzeniu 2 ciężarówek jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. Zalecany jest objazd przez Syców. Są także problemy na trasie S3 między węzłami Bolków, Kamienna Góra Północ. W pobliżu tunelu TS-32 zapalił się budynek techniczny. Droga jest zablokowana.
3: To są nowe fakty.
1: Początek roku szkolnego widać w miejskiej komunikacji. Od dziś częściej kursują autobusy, tramwaje, a w stolicy także pociągi metra. W Warszawie jest również więcej połączeń tramwajowych.
4: Na swoje standardowe trasy i do standardowych częstotliwości wróciła większość linii tramwajowych. Tramwaje warszawskie zakończyły swoje główne remonty na torach i składy mogły wrócić na swoje standardowe trasy. W okresie roku szkolnego codziennie w godzinach szczytu na ulicę wyjeżdża ponad 400 składów tramwajowych. Metro kursuje co 2 minuty i 20 sekund na pierwszej linii w godzinach szczytu i co 2 minuty i 50 sekund w godzinach szczytu na drugiej linii. Na ulicach w godzinach szczytu codziennie jest około 1500 autobusów.
1: Wyliczał Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Z pierwszym dzwonkiem w szkołach koniec dzwonków telefonów komórkowych uczniów. Od dziś wchodzi zakaz we wszystkich polskich podstawówkach. Na lekcjach ma być spokojniej. Jak to będzie wyglądało w praktyce w gdańskich placówkach, pytała reporterka RMF Max Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
5: Jedna zasada we wszystkich szkołach, specjalna skrzyneczka, szafa, plecak.
6: Nie. Każda szkoła decyduje o tym, w jaki sposób to będzie robiła. W porozumieniu oczywiście z radami rodziców, z rodzicami, więc na pewno w porozumieniu z rodzicami, dyrektorzy szkół będą podejmowali takie decyzje, z radą pedagogiczną. Na pewno będzie to związane też ze zmianą statutów, te rzeczy, które są następstwem tego. Także bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Podkreśla dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

0: Słuchacie radia RMF24. My wracamy do tragedii na A1. Cztery osoby zginęły, kolejne cztery w ciężkim stanie trafiły do szpitala. To bilans tego wypadku w okolicach Mykanowa na Śląskiem. Jak już informowaliśmy Was w RMF FM i w RMF24, samochód ciężarowy zderzył się tam z pojazdem obsługi autostrady. My ponownie łączymy się z naszą śląską reporterką Anną Kropaczek.
1: Jestem.
0: Witaj, Aniu. Aniu, co teraz dzieje się na miejscu?
1: No, cały czas pracują tam służby i ustalają dokładny przebieg tego wypadku. Jak usłyszałam od rzeczniczki częstochowskiej policji, podkomisarz Barbary Poznańskiej, ofiary śmiertelne i ranne osoby to osoby, które wykonywały prace drogowe na autostradzie. Wiadomo też, że wstępne badanie wykazało, że kierowca ciężarówki był trzeźwy, ale jak zwykle w takich przypadkach będzie pobrana od niego także krew do dalszych dokładnych badań. Autostrada A1 jest zablokowana w kierunku Gorzyczek, wyznaczono objazdy i na razie nie wiadomo, jak długo potrwają takie utrudnienia, zapewne kilka godzin. Przypomnę, że to ważna informacja dla kierowców, do wypadku doszło przed zjazdem na Mykanów.
0: No bardzo dziękuję, to była Anna Kropaczek z najnowszymi informacjami za jedynki. Bardzo Ci za nie dziękuję. Mam radio RMF24. Już za moment zajmiemy się zmianami w przepisach dotyczących warunków zabudowy. O tym za chwilę powie nam nasz reporter, warszawski reporter Igor Skrzypek.

0: To jest Radio RMF 24. Teraz mamy fundamentalne pytanie dla tych, którzy mają działkę i chcieliby na niej postawić dom. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, to posłuchajcie, bo teraz w naszym radiu będzie o zmianach w przepisach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy, tak zwanych fuzetek. Od dzisiaj może być zdecydowanie trudniej, by otrzymać taką decyzję, czyli zmiany są na gorsze. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witaj, Igorze. Co się zmieniło? Dlaczego teraz budowa domu może być trudniejsza? No i co z tą regulacją? Miało być łatwiej we wszystkim.
1: No miało być łatwiej, a się okazuje, że może być...
0: Będzie łatwiej, żeby było trudniej. Będzie trudniej, żeby potem było łatwiej.
1: Powiem więcej. Może być w tej chwili tak, że nie tylko będzie trudniej, tylko będzie to po prostu niemożliwe. To znaczy, do końca sierpnia gminy w całym kraju miały przyjąć tak zwane plany ogólne. To są takie plany, które przewidują, co, gdzie możemy budować w skali miasta. 13 różnego rodzaju stref. Na przykład tu zrobimy strefę zabudowy wielorodzinnej, tu zrobimy zabudowę strefy dla zabudowy jednorodzinnej, a tam zrobimy strefę przemysłową i tak dalej, i tak dalej. To miało uporządkować miasta tak, żeby nie wyglądały one jak trochę losowo stawiane klocki momentami na mapie po prostu. No ale sęk w tym, że tysiące, setki gmin nie przyjęły tych planów ogólnych. Do wczoraj, według danych resortu rozwoju i technologii, tylko nieco ponad 35% gmin.
0: A dlaczego?
1: No bo to jest niełatwa sprawa. Okazało się, gminy najwyraźniej chyba chciały gdzieś to odłożyć w czasie, no bo rzeczywiście przyjąć plan ogólny, który w założeniu ma być na stałe, no to nie jest to proste, no ale wiele gmin się z tym po prostu nie wyrobiło, być może jakieś konflikty interesów tam wchodziły w grę również, trudno powiedzieć.
0: Jeśli nie ma, rozumiem, takiego planu?
1: Nie ma planu ogólnego, nie ma nowych WZ-ek.
0: Tak to mawiają, syf kiła i mogiła, tak? Znaczy nic się nie da wydać.
1: Nic się nie da wydać, chyba że zaczęliśmy postępowanie wcześniej, to znaczy jeśli poszliśmy do urzędu przed 31 sierpnia, przed 1 września właściwie, i to postępowanie zostało rozpoczęte, no to czekamy na WZ-kę swoją dla naszej działki i wszystko będzie w porządku. No ale jeśli teraz, do tej pory tego nie zrobiliśmy, gmina nie ma planu ogólnego, no to niestety, ale tej WZ-ki nie może wydać, dopóki tego planu ogólnego nie przyjmie. Jest jeszcze jeden wyjątek, jeśli gmina ma plan miejscowy. Nie każda ma, ale niektóre mają plany miejscowe dla poszczególnych przestrzeni, to ta WZ-ka nie jest potrzebna. Jeśli mamy też starą WZ-kę, na przykład wydaną, nie wiem, 2 lata temu, w porządku, możemy budować, ale nowej WZ-ki bez planu ogólnego po prostu na razie nie dostaniemy.
0: Rozumiem, że tylko w tych 35% gmin, które mają te plany miejscowe.
1: Tak.
0: Tam możemy dostać.
1: Znaczy nie, 35% gmin ma plany ogólne.
0: No, czyli jeżeli są plany ogólne, to możemy dostać WZ-kę.
1: Zdecydowanie. Po to była ta zmiana, że ma być plan ogólny.
0: Czyli jeżeli jesteśmy w tych 35%, dostajemy WZ-ki.
1: Nie ma problemu wtedy.
0: Jeżeli nie jesteśmy, no to jeżeli jest plan miejscowy, to w ogóle nie trzeba WZ-ki.
1: To w ogóle nie trzeba. Dokładnie tak.
0: A jeżeli nie ma ani jednego, ani drugiego,
1: to WZ-ki nie
0: będzie. To znajdujemy się w głębokim dole.
1: Bez deseru, że tak powiem, bez WZ-ki.
0: Bez deseru, bez WZ-ki, bez bezy. No bez niczego po prostu. No,
1: bez niczego,
0: znaczy,
1: tak jest.
0: Bez niczego, chyba że zaczęliśmy postępowanie.
1: Tak, bo nawet jeśli urząd nam tej decyzji jeszcze nie wydał, tej WZ-ki, i na przykład zrobi to za kilka tygodni, za parę miesięcy, załóżmy, to w porządku, bo tu warunek jest taki, że to postępowanie musiało się zacząć przed wrześniem.
0: No jak komuś się nie podoba, to zacytujemy klasyka. Nie mamy pana WZ-ki. I co pan nam zrobi?
1: No i na razie niewiele, niestety. Trzeba się uzbroić.
0: Nie ma WZ-ki, ale za to jest bajaderka. Igor Skrzypek był z nami. Polecamy bajaderki, jak ktoś ma ochotę. Bardzo dobre. Albo wrocławską Knyszę. To dla naszych słuchaczy we Wrocławiu. Znakomita, szczególnie jak jest... No dobra, nie będę mówił, bo to każdy może lubić coś innego. Nie będziemy tutaj namawiać do jedzenia różnych rzeczy. Szczególnie, że zbliża się powolutku czas wczesnego obiadu, lunchu. Albo drugiego śniadania, więc niektórzy mogą być głodni. Igor Skrzypek był z nami, bardzo ci dziękuję.
1: Głodny. Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach popołudniowy program naszego radia. No i też warto go słuchać.

0: 12, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, a teraz fakty RMF FM, a w faktach Ewa Kwaśna.
1: Witam serdecznie, zapraszam słuchających. Najpierw oddamy głos naszej reporterce, która uzyskała nowe informacje w sprawie drogowej tragedii na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem. Potem połączymy się z naszym wozem satelitarnym w Kędzierzynie-Koźlu. Mieszkańcy są w głębokim szoku w związku z brutalną zbrodnią na kobiecie. W faktach RMF FM ponadto przydatne ćwiczenia oddechowe, zgodnie z najnowszą receptą uczonych. Ofiary tragicznego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem to pracownicy firmy, która prowadziła tam roboty drogowe. Jak już informowaliśmy w faktach RMF FM, zginęły 4 osoby, a 4 ciężko ranne trafiły do szpitala. Ponownie reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, co wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
2: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w dostawcze auto obsługi autostrady. Kierowca ciężarówki jest w rękach policji. Wstępne badanie wykazało, że był trzeźwy. Pobrana zostanie od niego krew do dalszych, dokładnych badań. Do wypadku doszło około 9:00 przed węzłem Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek. Ta trasa jest cały czas zablokowana, pracują tam służby. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok kobiety, która w piątek została brutalnie zamordowana w Kędzierzynie-Koźlu. Sprawca nadal jest poszukiwany. Na miejscu zbrodni znaleziono ślady, analizowane są także nagrania z monitoringu. Ma to doprowadzić do zawężenia kręgu osób, które mogą mieć związek z tą zbrodnią. W Żabieńcu, dzielnicy Kędzierzyna-Koźla, gdzie mieszkała zamordowana kobieta, jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Witam serdecznie, Marcinie. Rozmawiasz z mieszkańcami. Co mówią o zbrodni?
3: Mieszkańcy nie kryją tutaj ogromnych emocji.
4: Wstrząśnięci jesteśmy.
3: Pani znała tą panią?
4: Tak, sąsiadka. Bardzo fajna dziewczyna. Miła. Taka pomocna, jak trzeba było, nie? Super. No i szła z psem widocznie na spacer, no bo ona tak zawsze po pracy chodziła. Przyjeżdżała z pracy, to poszła z psem.
3: Czyli często spacerowała tu?
4: Tak, często.
3: W takim miejscu taka zbrodnia?
4: No jeszcze się nie zdarzyła.
3: To bardzo spokojne miejsce, z dala od głównej drogi, z pustymi o tej porze krótkimi ulicami, przy których stoją jednorodzinne domy. Tam, gdzie kończy się tu asfaltowa droga, zaczyna się las. I to właśnie tam doszło do zbrodni. Z Kędzierzyna-Koźla, Żabieńca, Marcin Buczek.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: W sprawie organizacji Igrzysk Olimpijskich nikt w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim nie będzie chciał z nami rozmawiać. Uważa gość Radia RMF24, szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, powodem jest zatrzymanie prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto, prawda?
6: Niestety tak. Znający realia światowych organizacji sportowych szef WADY w rozmowie z Piotrem Salakiem mówił, że co prawda nie spodziewa się, żeby MKOL ingerował w sprawę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale o organizacji igrzysk w 2036 lub 2040 roku raczej możemy zapomnieć, bo to ogromny kryzys wizerunkowy.
7: Spoglądając na to, w jakim miejscu kilka lat temu był Komitet Olimpijski, a w jakim jesteśmy teraz wizerunkowo, no to jest po prostu przepaść. I to ma wpływ na nie tylko na kwestie organizacji igrzysk olimpijskich, ale na organizację innych imprez międzynarodowych.
6: Natomiast Witold Bańka nie przewiduje, żeby na sytuacji w PKOL-u ucierpieć mieli polscy sportowcy i na przykład nie mogli wystąpić na igrzyskach. Jednak, żeby do tego nie doszło, najpierw środowisko sportowe musi się oczyścić samo, podkreśla szef WADY. Posłuchajcie i przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
1: Przypomnę, 8 września w tej sprawie zbierze się prezydium zarządu PKOL-u. Zaraz potem może też dojść do posiedzenia pełnego zarządu komitetu, czego domaga się część jego członków. To właśnie zarząd większością 2/3 głosów może odwołać z funkcji prezesa Radosława Piesiewicza. Już za kilka chwil w radiu RMF24 będziecie mogli posłuchać wywiadu na żywo z byłym marszałkiem, obecnie wicemarszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią z Polski 2050. Rozmowę w naszym sejmowym studiu poprowadzi Kacper Wróblewski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu. Jeszcze więcej informacji podajemy w radiu RMF24. Polecamy waszej uwadze. A teraz wdech, wydech. Dla pracy mózgu każdy oddech się liczy i ważne są nie tylko jego rytm czy głębokość. Najnowsze doniesienie naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przynosi Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie. No, zdają się potwierdzać to, co w niektórych kulturach uznaje się za oczywistość.
8: Tak, to prawda. Potwierdzają, że kształt i szybkość każdego pojedynczego oddechu ma bezpośredni wpływ na aktywność neuronów w obszarach odpowiedzialnych za myślenie, emocje i pamięć. W eksperymencie analizowano zapisy aktywności mózgu u 16 osób, którym ze względów medycznych w terapii padaczki wszczepiono bezpośrednio do mózgu elektrody. To pozwoliło na niezwykle precyzyjne pomiary. Okazało się, że dokładny przebieg każdego oddechu ma odbicie w kształcie fal mózgowych w obszarach odpowiedzialnych za emocje, motywację, przyjemność, myślenie, uwagę i pamięć.
1: A jak tę wiedzę będzie można wykorzystać?
8: Z jednej strony może mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia i leczenia zaburzeń, w których relacja między oddychaniem a pracą mózgu zostaje zaburzona, takich jak zespół nagłej śmierci niemowląt. Z drugiej potwierdza, że świadoma kontrola oddechu stosowana choćby w technikach relaksacyjnych faktycznie działa.
1: Dobrze oddychać i słuchać dobrego radia. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Po południu niemal w całym kraju będzie pochmurno. Więcej słońca zobaczycie w Małopolsce i miejscowo w innych regionach. Na zachodnim Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i gdzieniegdzie na Pomorzu może padać deszcz. W Łodzi i Gdańsku 18 stopni, w Szczecinie 20. Najcieplej na Podkarpaciu, w Rzeszowie nawet 26 stopni.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Dzień dobry, Tomasz Woryński z tej strony, kłaniam się nisko. Rozpoczynamy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Za chwilę u nas Szymon Hołownia w sejmowym studiu, później śledztwo w sprawie pożaru firmy w Lublinie. Polecamy się popołudniowo w Radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Przenosimy się teraz do sejmowego studia, gdzie jest już Kacper Wróblewski i jego gość Szymon Hołownia. Rozmowę możecie też oglądać na naszym kanale na YouTubie RMF 24. Witamy panowie.
1: Dzień dobry. Tak jak wspomniałeś, Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry.
1: Będzie pan lepszym wicepremierem od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest wicepremierem.
1: No tak, ale ta telenowela bardzo długo trwała.
2: Długo trwała i nie wiem dlaczego tak długo, bo Polska 2050, podobnie jak PSL, jak Lewica, powinna mieć wicepremiera. Jesteśmy jednym z elementów tej koalicji. Oczywiście sondaże, no trzeba sobie powiedzieć uczciwie, dzisiaj mamy jakie mamy, ale no PSL też ma słabe sondaże, też jest pod progiem, bo to nie za to... jeżeli można tak powiedzieć, to stanowisko wicepremiera, jakie się ma sondaże, tylko za to ryzyko, które poniosło się w 2023, za to, że razem udało nam się wygrać i razem chcielibyśmy brać odpowiedzialność. Natomiast pyta pan o mnie.
1: Tak, no bo więc... plotki są różne. Było wymieniane Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Funduszy, ostatnie, z tego co pamiętam, wicepremier do spraw bezpieczeństwa informacyjnego kraju.
2: Żartuję, że najlepiej na moją karierę robią moje wyjazdy, więc powinien chyba częściej jeździć na urlop, bo jak wyjechałem na urlop, to w międzyczasie zostałem chyba 3 razy wicepremierem. Natomiast prawda jest taka, że żadnych rozmów w tej sprawie nie było. Że każdy przytomny człowiek na scenie politycznej zacznie od początku, a tym początkiem nie jest walka o to czy inne miejsce w pałacu w Alejach Ujazdowskich, tylko próba zadania sobie pytania, czy środowisko Polski 2050 jest w stanie jeszcze w zintegrowany, spójny sposób zaproponować coś Polkom i Polakom. Ja się nie uchylam od różnych pomysłów, które się mogą pojawić.
1: Natomiast, ale widzi pan swoje miejsce w ogóle w rządzie? Bo kiedyś pan mocno zaprzeczał w tej sprawie.
2: Tak, bo byłem w innym miejscu. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że nie zaprzeczam. Jeżeli by się taka propozycja pojawiła, no to pewnie byśmy o niej rozmawiali. Ale też nie nalegam i też nie zabiegam. Dlatego, że jesteśmy rok przed wyborami. Ja nie jestem człowiekiem, który ma takie parcie na stołek, że musi koniecznie, niezależnie od tego, czy to będzie sport, czy edukacja, czy cokolwiek, byle tylko mieć wicepremier na wizytówce. Ja już miałem na wizytówce. Marszałek Sejmu to jest jedna z najwyższych godności i najwyższych zaszczytów, których człowiek może w polityce pracując dostąpić, więc jestem spełniony. Natomiast jeżeli pojawi się jakaś propozycja, która odpowiadałaby też temu, jak ja myślę dzisiaj o tym, co trzeba przed wyborami zrobić, a mamy w mojej ocenie, i to pokazuje każdy sondaż, mnóstwo do zrobienia, dlatego, że no, widzi pan sondaże, ja je widzę, to, co z nich na dzisiaj wychodzi, no to to, że Koalicja Obywatelska po następnych wyborach będzie tym, czym PiS był po 2023. Mówię o matematyce i o polityce, nie mówię o charakterze, nie mówię o rzeczach, które były robione, czyli będzie najsilniejszą partią opozycyjną, która, takie jest moje przeświadczenie też po tym, co dzisiaj widzę, moja analiza, w połowie kadencji przyszłej może się rozpaść, tak jak rozpadł się PiS, bo wielkie byty, te polaryzacyjne, no one już się zbliżają, jakoś ta formuła się zbliża do końca, to już widzimy od jakiegoś czasu. PiS już się rozpadł. Platforma jeszcze się trzyma, no bo rządzi, natomiast jak będzie, jeżeli by była w opozycji, no to jeżeli mamy, a na dodatek jeszcze, nie mamy pewności, czy Brauna by nie było gdzieś przy rządzeniu Polską, no to naprawdę się trzeba zastanowić, co my przez ten rok mamy zrobić. I dzisiaj proszę mi tylko pozwolić na ostatnią uwagę, że jest mnóstwo ważnych spraw, takich jak drugi próg podatkowy, takich jak mnóstwo takich rzeczy, które ludziom ułatwiają życie. Ale dzisiaj my musimy mieć coś więcej, dlatego że nawet jeżeli my ten próg podatkowy zmienimy, to przyjdzie ktoś z drugiej strony, bo to jest rok wyborczy i powie tyle, my byśmy to zrobili jeszcze 2 razy tyle albo 5 razy tyle.
1: Pan wielokrotnie mówił, nawet pamiętam tą wypowiedź w ubiegłym tygodniu na korytarzu sejmowym, że zasugerował pan tak, że koalicja nie potrafi informować o tym, co zrobiła dobrze. Pan zgodzi się z Katarzyną Kotulą, która powiedziała, że Adam Szłapka jest rzecznikiem premiera, a nie rzecznikiem całej koalicji, rzecznikiem rządu?
2: Nie chcę oceniać Adama Szłapki, natomiast uważam i mówiłem o tym premierowi w naszej rozmowie osobistej już prawie rok temu, no nie, jesienią ubiegłego roku, że w rządzie rzeczywiście potrzebny jest ktoś od bezpieczeństwa informacyjnego, tak jak to pan określił, bo to też jest moje określenie, nie informatycznego, bo to świetnie robi wicepremier Gawkowski, natomiast informacyjnego. My nie umiemy w dumę. My nie umiemy w poczucie sukcesu. Ludzie dzisiaj w Polsce po tylu latach zasługują na to, żeby poczuć się dumni z Polski, ze swoich osiągnięć, nie naszych polityków, tylko ze swoich. Druga strona będzie im mówiła, że Polska jest w ruinie, że mimo ich pracy wszystko jest źle, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, że to wszystko się rysuje i jak oni się mają wtedy z tym czuć? Oni oczywiście, bo to jest obliczone bardzo prosty mechanizm na wywołanie frustracji, wkurzenia, pójścia i zmiany władzy. Natomiast my mamy dzisiaj ludziom opowiedzieć o sukcesach Polski, ale nie w banalny sposób, że namalujemy coś na różowo, tylko wzbudzić w nich to poczucie dumy, że się tak starali, że tak pracują, że są tak niesamowici Polki i Polacy dzisiaj, nie klasa polityczna, Polki i Polacy, że nam ludzie na świecie zazdroszczą, że się oglądają za Polską gdziekolwiek pojadę i mówią, no wy tak rośniecie, wy się tak rozwijacie, a czym my się rozwijamy? No przecież nie moją pracą, ani nie pracą premiera Tuska czy prezydenta Nawrockiego, tylko pracą milionów Polek i Polaków. Na dumie można to budować. Nie będę się odwoływał do tego przykładu za często, ale proszę zobaczyć, co robił PiS, jak robił PiS kampanię, na czym ją budował w 2019 roku, na czym ona była? Czy ona była na jakichś innych rzeczach niż właśnie duma, niż właśnie pokazanie, co udało się osiągnąć? To jest bardzo ważne, tak mi się wydaje, co teraz powiem, że tu nie chodzi o to, żeby teraz, przez najbliższy rok, politycy chwalili się tym, co zrobili dla ludzi.
1: A teraz tylko... to przepraszają, Włodzimierz Czarzasty na kampusie Polska przepraszał za to, co się nie udało i prosił o zaufanie po raz kolejny.
2: To nie jest strategia, która w mojej ocenie będzie skuteczna, przy całym moim szacunku do Włodzimierza Czarzastego, bo powiedzieć przepraszam politykowi nie jest łatwo. Też znam trochę ten gatunek ludzki. Natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, żebyśmy my nie mówili o tym, jacy my jesteśmy fajni, ile nam się udało zrobić, tylko żeby ludzie poczuli się dumni, bo z drugiej strony z siebie, z Polski, jacy my jesteśmy fajni, ile nam się udało zrobić, tylko żeby ludzie poczuli się dumni, bo z drugiej strony z siebie, z Polski, żeby się

0: Natomiast dzisiaj też no samo mówienie, a tu przesunęliśmy to, a tu zrobiliśmy tamto, to są ważne rzeczy, bo myśmy je obiecali i musimy je zrobić, bo inaczej będziemy pod kreską. Natomiast ja mówię o tym, co nad kreską, o pewnej opowieści. Mówiłem już panu w innych rozmowach, proszę zwrócić uwagę, Islandia była pierwsza, ale za chwilę mamy wybory we Francji, we Włoszech, w Grecji, w Finlandii, w Łotwie, w Estonii. Polska jest na końcu tej stawki. Połowa Europy się przemebluje. I my musimy mieć gotową opowieść.
1: Ostatnie pytanie w części Radia RMF 24. Zmiana w sejmowym klubie. Będzie pan przewodniczącym? To się dokona, bo o tym się mówi od wielu tygodni.
0: Wiem. Zdecydują posłowie i posłanki.
1: Ale teraz zdecydują
0: się
1: na tym posiedzeniu? Jest w ogóle to w agendzie waszego posiedzenia?
0: Nie ma w tej agendzie, natomiast my się będziemy w czasie tego posiedzenia spotykać kilkakrotnie, tak sądzę, z różnych powodów. I pewnie ta rozmowa stanie, bo to rzeczywiście zacznie być za chwilę syndrom przenoszonej ciąży i mówiąc szczerze, ja już nie mam trochę do tego też cierpliwości, żeby do państwa chodzić przez pół roku i odpowiadać na te same pytania, czy ja będę, czy nie będę. Posłowie się zdecydują. Ja jestem, jak mówię, do dyspozycji, natomiast dzisiaj już Polska 2050 musi z powrotem wejść do tego głównego obiegu koalicyjnego, bo w nim nie jest dzisiaj. Musi twardo stawiać sprawy i musi też uczestniczyć nie tylko w wypracowywaniu rozwiązań, takich jak choćby drugi próg podatkowy, który wierzę udało nam się załatwić, ale na przykład strategiczne pytanie, czy jest gotowość w polskiej klasie politycznej, żeby dzisiaj powiedzieć, z Braunem nie będzie rządził nikt. Czy jesteśmy w stanie tak pracować z opozycją i tak poukładać te linie emocjonalne, żeby zadziałał jak we Francji polityczny kordon sanitarny i żebyśmy choć o to mogli być spokojni, że niezależnie od tego, kto w Polsce wygra, Braun nie będzie stał bliżej niż kilometr od jakiegokolwiek rządzenia i brania odpowiedzialności za kraj.
1: Słuchaczom RMF 24 bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: I pozostajemy jeszcze...
2: To było sejmowe studio Radia RMF 24. Dalszą część rozmowy Kacpra Wróblewskiego z Szymonem Hołownią możecie posłuchać na YouTubie, na rmf24.pl.
3: Radio RMF

0: Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty o 12.30. 3 dni na zebranie 1400 podpisów ma Łukasz Gibała. Przypomnę, Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała jego kandydatury na prezydenta Krakowa z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Odrzuciła większość z zebranych niespełna 5,5 tysiąca wpisów z powodu błędu na karcie. Zdążymy z zebraniem podpisów, zapewniał u nas Gibała.
1: No, mamy do czynienia z takimi bardzo archaicznymi i rygorystycznymi przepisami. Błąd polegał na tym, że w adresie brakuje słowa Kraków, no ale przecież te dane i tak były wystarczające, żeby zidentyfikować wyborców, no ale przepisy są tutaj jednoznaczne. Wiem, że na przykład problemy też ma moja kontrkandydatka, pani Piątkowska z Platformy, która ponad połowę kart przyniosła z błędem, tam brakuje z kolei słowa przedterminowych w Radzie Wybory na prezydenta Krakowa, ale mam nadzieję, że w jej przypadku te podpisy przejdą, no bo ja uważam, że komisja nie powinna być aż tak bardzo rygorystyczna, no a my mamy 3 dni, żeby dozbierać brakujące podpisy, brakuje ich 1400, ruszyliśmy niezwłocznie ze zbiórką. No i muszę powiedzieć, że odbiór jest naprawdę wspaniały, ludzie masowo się podpisują. Wczoraj do północy przychodzili do naszego biura, żeby tylko złożyć podpis.
0: Przyznał w rozmowie w naszym radiu RMF24 Łukasz Gibała. W Warszawie przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Inicjatorzy akcji mówią, że celem na wrzesień jest zebranie 100 tysięcy podpisów. W stolicy, przypomnę, odbyło się już referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta w październiku 2013 roku i dotyczyło odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Referendum okazało się jednak nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
2: Odsłaniamy fakty.
0: Lekturą Narodowego Czytania w tym roku Dziady Adama Mickiewicza. W Zielonej Górze na nieco inną odsłonę corocznego ogólnopolskiego wydarzenia zaprasza Biblioteka Norwida.
3: Zapraszamy wieczorową porą, czyli klimatycznie w czasie winobrania 5 września. Będzie to spektakl, jak najbardziej interpretacja studentów, ale że jest to Narodowe Czytania, to nie tak, że kto z Państwa będzie chciał się podzielić swoją interpretacją po studentach, to jak najbardziej taka możliwość w Norwidzie istnieje. Istnieje całkowita dowolność w przeczytaniu fragmentów przez Państwa wybranych. Oczywiście też tradycyjnie, kto przyjdzie z egzemplarzem Dziadów, otrzyma pieczątkę przygotowaną specjalnie na te właśnie akcje. Oczywiście wstęp jest wolny, odbędzie się to w dużej sali, także na pewno wszystkich Państwa pomieścimy.
0: Zapewniała Żaneta Cierach, wicedyrektor Biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Tam zaczną czytać Dziady w najbliższą sobotę o 18. We wtorek następne nasze fakty o 13. Zostańcie z RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Teraz temat z Lublina. Słuchajcie, celowe podpalenie, awaria lub samozapłon to brane pod uwagę przez prokuraturę możliwe przyczyny wielkiego pożaru zakładu produkcyjnego części samolotowych w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Ogień w hali przy ulicy Kasprowicza pojawił się w niedzielę po południu. Do tej pory nie udało się przeprowadzić pełnych oględzin spalonego obiektu. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie i był tam reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest teraz z nami. Witamy, Dominiku. Jak prokuratura kwalifikuje to zdarzenie?
1: Na razie zdarzenie jest badane pod kątem sprowadzenia pożaru, przyznaje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.
2: Śledztwo w sprawie pożaru o wielkich rozmiarach na terenie zakładu produkcyjnego należącego do spółki JFG Composite, spółka z o.o. przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Wskutek zdarzenia powstały szkody, których wartość pokrzywdzony wstępnie oszacował na około 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów mającego postać pożaru. To jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
1: I teraz kluczowe będzie ustalenie przyczyn tego pożaru.
0: A co, Dominiku, wiadomo o tych przyczynach?
1: No właśnie, w tej sprawie prokurator powtarza konsekwentnie, że badane są różne scenariusze i żaden z nich na tym etapie nie może być uznany za bardziej prawdopodobny.
2: Badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia, od celowego podpalenia po wersję najmniej spektakularne, czyli przypadkowego zaproszenia ognia, awarii, instalacji elektrycznej.
1: Celowe podpalenie też nie jest tu wykluczone. Ja przypomnę, że niewiele ponad 9 godzin później doszło do podobnego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Ten w Lublinie zgłoszono w niedzielę o 14.40, natomiast tuż po północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek, zauważono pożar w Skarżysku Kamiennej na terenie firmy zaangażowanej w produkcję wojskowych dronów. W przypadku tamtego pożaru wiadomo już wstępnie, że doszło do podpalenia, mowa o zamaskowanym sprawcy. W przypadku pożaru w Lublinie nie udało się jeszcze przeprowadzić pełnych oględzin zakładu, w którym pojawił się ogień, przyznaje prokurator Marcin Kozak.
2: Prokurator rozpoczął oględziny miejsca zdarzenia, w których uczestniczył powołany w sprawie biegły sądowy z zakresu pożarnictwa. Po kilku godzinach intensywnych prac czynności musiały jednak zostać przerwane. Z opinii i wskazań technicznych wynikało bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku, co stwarzało realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników oględzin.
1: Bo gdy prokurator chciał wejść do obiektu, zaczęły spadać elementy konstrukcji budynku. Obiekt został obejrzany z zewnątrz, także przy użyciu drona, i coś już jednak wiadomo.
2: Oględziny zewnętrzne wskazują na hipotetyczne miejsce, w którym mogło dojść do inicjacji tego pożaru. Ale to jest tylko hipoteza, którą należy zweryfikować, ponieważ biegły z zakresu pożarnictwa na podstawie cząstkowych informacji nie będzie w stanie wydać kategorycznej opinii co do miejsca i źródła tego pożaru.
1: I dlatego trzeba czekać na możliwość wejścia do budynku, a takie oględziny zależą od decyzji nadzoru budowlanego, bo nikt nie będzie narażać życia prokuratora i biegłego.
0: Dominik Smaga i bardzo ważna sprawa. Dziękujemy serdecznie, Dominiku, za te informacje.
1: Dziękuję bardzo.

0: poranku Radio RMF 24. Dzisiaj, słuchajcie, wystartowało Radio RMF 24 Wrocław. No i poza serwisami z Wrocławia i jego okolic na antenie pojawi się program Wrocławski Wieczór, poświęcony najważniejszym, najciekawszym wydarzeniom z regionu. Jest z nami gospodarz Maciej Sas. Witamy, Maćku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: O czym i z jakimi gośćmi będziesz dzisiaj rozmawiał?
1: No, pierwszy dzień września to taki specyficzny dzień, chyba każdemu kojarzy się z dwoma ważnymi wydarzeniami, przede wszystkim z wybuchem II wojny światowej. No ale poza tym oczywiście jeszcze z początkiem nowego roku szkolnego i właśnie o tym porozmawiam z dwójką moich gości.
0: A co miał, Maćku, Wrocław, a właściwie niemieckie Breslau wspólnego z wybuchem wojny, bo to jest przynajmniej dla mnie nieoczywisty związek.
1: No tak, to prawda, nieoczywisty, ale ścisły. Otóż przedwojenny Wrocław, a właściwie niemieckie Breslau, będące stolicą prowincji śląskiej, było siedzibą 8. Okręgu Wojskowego hitlerowskich Niemiec. I to tutaj, w hitlerowskim wtedy Wrocławiu, Breslau, zgromadzono główne siły mające brać udział w inwazji na Polskę 1 września 1939 roku. I znakomicie wyjaśnia to mój dzisiejszy rozmówca, profesor Jerzy Maroń, historyk wojskowości z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Od Oleśnicy, czyli to jest przedpole Wrocławia, mniej więcej na południowy wschód, północne ubieża niemieckiego Górnego Śląska, tu były zlokowane oddziały niemieckie z 8 Armii, które wykonywały razem z 10 Armią nieco dalej na południowym wschodzie, no powiedzmy ta 10 Armia to już bardziej kierunek częstochowy, zasadnicze uderzenie na Polskę. Z jakiego powodu? Chodziło o dział wodny.
1: Czyli nie było przeszkód rzek, które trzeba pokonać?
2: Było cieków, tak, bo to były górna, to był górny bieg Warty najwyżej i potem jechało się tymi czołgami do Warszawy.
1: Co więcej, już w czasie trwania II wojny światowej Wrocław, czy właściwie Breslau, było odpowiedzialne za przygotowanie uzupełnień jednostek Wehrmachtu. Nic dziwnego, skoro na terenie 8. Okręgu Wojskowego z siedzibą we Wrocławiu działał wielki poligon w Świętoszowie. Zachęcam więc do posłuchania całej rozmowy z panem profesorem Jerzym Maroniem.
0: Maćku, ty wspominałeś, że we wrocławskim wieczorze będzie też rozmowa o nowym roku szkolnym. O jakich problemach będziesz rozmawiał?
1: Te problemy, jak sądzę, są bardzo podobne do tych w innych częściach Polski, no ale jednym z największych wyzwań wszystkich wrocławskich szkół szczególnie są coraz częstsze problemy psychiczne młodych ludzi. Opowiem o tym razem z panią Małgorzatą Fuglewicz, dyrektorką 15. Technikum we Wrocławiu, szkoły, podkreślę, liczącej 1000 uczniów.
3: Wiąże się to z tym, że no po pierwsze uczniowie dostarczają w dużej ilości zaświadczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli dobrze pamiętam, w roku szkolnym, który się zakończył, mieliśmy takich dzieci 22. Dodatkowo jeszcze bardzo dużo dzieci ubiega się również o nauczanie indywidualne. W minionym roku szkolnym to była już w przypadku naszej szkoły niemal cała klasa, a to generuje potrzebę czasami zatrudniania czy poszukiwania nauczycieli, którzy no, mogą podpisywać umowy ze szkołą, ponieważ nasi etatowi nauczyciele już nie są w stanie takiej liczby zajęć prowadzić.
1: Innym poważnym wyzwaniem wrocławskich uczniów i nauczycieli, niejako znakiem czasów, jest coraz częstszy hejt. O tym i o innych sprawach powiemy po godzinie 21 na antenie RMF 24 Wrocław.
0: Maciej Sas, gospodarz wrocławskiego wieczoru na antenie radia RMF 24. Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia, Maćku.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Bogdan Zalewski w studiu. Zaczynamy Fakty o 13.
1: Witam serdecznie i zapraszam. Akt dywersji i sabotażu w Polsce powodem specjalnych działań w zakładach chemicznych Nitrochem w Bydgoszczy. W faktach także reakcje na przemówienie prezydenta. Głowa naszego państwa na Westerplatte zaapelowała o wojenne reparacje. Karol Nawrocki wzywał Niemców do zapłaty za zbrodnie, a rząd Donalda Tuska o solidarność w tej sprawie. Na koniec gratka dla pasjonatów kryminalnych seriali. Produkujące materiały wybuchowe zakłady chemiczne Nitrochem z Bydgoszczy wzmacniają bezpieczeństwo. Firma podpisała specjalne porozumienie z dwiema jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich żołnierze mają pomóc w ochronie zakładów w sytuacjach kryzysowych. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Na czym polega to porozumienie?
2: Chodzi głównie o wspólne szkolenia żołnierzy i pracowników spółki, wymianę doświadczeń i przygotowanie procedur na wypadek nadzwyczajnych sytuacji. Mowa o skutecznym współdziałaniu w warunkach kryzysowych. W porozumieniu wymieniono m.in. patrole, obserwacje i monitoring terenu zakładu i obszaru przylegającego do firmy. Dzięki temu żołnierze WOT, jak to ujęto, mają uzyskać znajomość topografii, co w przypadku kryzysu ma skrócić czas reakcji do minimum. Jak zaznaczają władze Nitrochemu, podpisanie porozumienia ma związek ze zwiększającym się zagrożeniem hybrydowym. Chodzi też m.in. o zapewnienie stabilności dostaw kluczowych dla obronności Polski, a także NATO.
1: Niemiecka odpowiedzialność za wojenne zbrodnie i odpowiedzi Polaków. Poprosiliśmy o reakcję na poranny apel prezydenta. Karol Nawrocki na Westerplatte w rocznicę hitlerowskiej agresji na nasz kraj wezwał kanclerza Niemiec i naród niemiecki o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Głowa naszego państwa argumentowała, że te pieniądze Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy. Prezydent Nawrocki zwrócił się także do naszych rządzących.
3: Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
1: A co o podjęciu tematu niemieckich reparacji przez polskiego prezydenta myślą osoby, które uczestniczyły w porannych uroczystościach na Westerplatte?
4: Tą część historii należałoby naprawdę w końcu rozwiązać i dopracować, tak żebyśmy się nie czuli pokrzywdzeni.
5: Takie walki polityczne, które moim zdaniem na takich uroczystościach nie powinny mieć miejsca.
6: Myślę, że to było potrzebne nawet. Należą nam się.
7: To nie tak pochopnie i nagle, nie? To trzeba na spokojnie rozmawiać na ten temat, bo to taki temat drażliwy dla społeczeństwa i rządzących.
1: Usłyszał na Westerplatte reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Cieszą nas takie fakty.
1: Dziś w naszej redakcji ważny dzień. Start radia RMF24 na falach radiowych we Wrocławiu. W studiu Tomasz Terlikowski, prowadzący przedpołudniowy program w tej stacji. Tomku, czego mogą się spodziewać słuchacze?
9: Zacznę nietypowo, bo w naszym radiu przede wszystkim dużo dobrej, trochę spokojniejszej, ale bardzo energetycznej muzyki, takiej towarzyszącej w dniu pracy. Ale oczywiście to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze są informacje, które cały dzień regularnie podajemy. Szersze i bardziej wyczerpujące niż w faktach. Faktach, które też oczywiście u nas są. A poza tym komentarze, rozmowy z ekspertami i politykami na najbardziej gorące tematy. I one także nie tylko rano o 7 i 8, ale cały dzień. I wreszcie dużo dobrego humoru.
1: Warto słuchać. Padł ostatni klaps na planie nowego sezonu Zbrodni po sąsiedzku. To komediowy serial kryminalny, a bohaterów połączyła obsesja na punkcie podcastów typu True Crime. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Kasiu.
10: Dzień dobry.
1: Redakcja kulturalna RMF FM.
10: Zgadza się.
1: To kogo zobaczymy w obsadzie?
10: No wracają we troje. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, a gościnnie wystąpią m.in. dwie laureatki Oscara, Olivia Colman i Meryl Streep.
11: Yes! Hi!
10: Po raz pierwszy bohaterowie opuszczają Nowy Jork. Akcja szóstej odsłony przenosi się do Londynu.
1: No yes!
10: Yes,
1: mówią fani. Z czego wynika tak ogromna popularność tego serialu?
10: Wydaje mi się, że legendom komedii, jak wspomniani Steve Martin, Martin Short, towarzyszy gwiazda młodego pokolenia Selena Gomez i to jest mocny punkt. Twórcy łączą klimat starych kryminałów retro typu Agatha Christie z lekką parodią podcastów True Crime i świata celebrytów. No i w każdym sezonie pojawia się jakaś naprawdę ikona kina. Premierowy odcinek zadebiutuje 8 grudnia.
1: No to szykuje się klimatyczna, filmowa rozrywka na późnojesienne wieczory. A na razie mamy letnie popołudnie. Z radiem.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24.
0: 5 po 13, Radio RMF 24, popołudniowy program. Za chwilę u nas propozycja PiSu dotycząca powołania Komisji Zaufania Publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto, ale będzie też za chwilę ekspert o bezpieczeństwie na drogach. Tomasz Weryński z tej strony. Gorąco zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a teraz ważny głos. Sytuacja jest konieczna do wyjaśnienia. Trzeba uczynić coś poważnego, aby to nadużycie nie zostało uznane za niebyłe. Tak mówił przed chwilą Jarosław Kaczyński, zgłaszając propozycję powołania Komisji Zaufania Publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Komisja zaproponowana przez prezesa PiS-u ma składać się z ekspertów, no i mieć takie same prawa, co Sejmowa Komisja Śledcza.
1: A więc prawa do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne. I w końcu w możliwym zakresie, bo tutaj mi trudno powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda z pieniędzmi, które zostały przekazane tej firmie, doprowadzenie do tego, by te osoby, które poniosły straty, uzyskiwały odszkodowania.
0: No, tym samym ma być pozbawiona, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, dotychczasowych wad. A jakich? No, posłuchajmy prezesa PiS-u.
1: Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania z sali. No, krótko mówiąc, brak jakiegokolwiek obiektywizmu, już pomijając inne elementy, no, brak kultury, brak tego, co się nazywa zwykle klasą.
0: To odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego na propozycję Mateusza Morawieckiego ogłoszoną we wczorajszej porannej rozmowie RMF FM, aby powołać właśnie komisję w tej sprawie. A już za chwilę w Radiu RMF 24 o bezpieczeństwie na drogach będzie ekspert. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 informacje, ale i komentarze. No i na początek trochę faktów. W szpitalu zmarł 15-latek potrącony przez samochód w piątek wieczorem w Zadrożu w powiecie olkuskim. 4 osoby zginęły, a 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitala po dzisiejszym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Mekanowa. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. To kolejna tragedia na polskich drogach, choć tegoroczne statystyki pokazują spadek liczby wypadków i ofiar. W te wakacje w 293 śmiertelnych wypadkach zginęło 312 osób. To o 65 mniej niż rok temu. O bezpieczeństwie na drogach porozmawiam teraz z Łukaszem Zboralskim, dziennikarzem specjalizującym się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i infrastrukturze BRD24. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co mogło doprowadzić do tak tragicznego wypadku na autostradzie A1? Czy takie miejsca są jakoś odpowiednio zabezpieczone?
1: No na pewno doprowadził tam błąd kierowcy. Pytanie, dlaczego on nie patrzył na drogę, jeśli nie zasłał na przykład, to trzeba będzie sobie na to pytanie odpowiedzieć. Te miejsca zgodnie z prawem w Polsce muszą być obowiązkowo zabezpieczone na drogach szybkiego ruchu takimi specjalnymi przyczepami z poduszkami powietrznymi lub poduszkami zderzeniowymi, przepraszam, lub poduszki zderzeniowe montowane na samochodach ciężarowych. Moim zdaniem te drugie są lepsze, bo to przy takich dużych pojazdach to jest większa szansa. Ze zdjęć, które tam widziałem, wygląda na to, że jakaś poduszka zderzeniowa była, ale do czego ona była przymocowana, tego nie wiemy i tego się pewnie dowiemy. Kiedyś jeszcze poczekamy tutaj na wyniki pracy pewnie policji i prokuratury, chociaż ja już tam rok temu zwracałem uwagę, że w wielu miejscach albo nie ma tych wymaganych prawem poduszek zderzeniowych przy pracach na autostradzie, albo są one, ale nieprawidłowo ustawione, w związku z tym naprawdę nie chronią też pracowników. Myślę, że tutaj mamy coś do zrobienia, bo jednak ludzie, którzy chodzą do pracy, nie powinni być tak zagrożeni, żeby ginąć, a tutaj naprawdę 4 osoby naraz zginęły i 4 osoby są jeszcze ciężko poszkodowane. Myślę, że to jest coś, na co państwo i służby i Ministerstwo Infrastruktury powinny zwrócić większą uwagę, jak bardzo zabezpieczamy te prace, jak dobre jest oznakowanie dla kierowców, czy z daleka naprawdę wszystko widzą i potrafią się dostosować.
0: A co jeszcze jest zagrożeniem dla osób pracujących przy drogach? Czy kierowcy zachowują tam też wystarczającą ostrożność?
1: Oczywiście nie zachowują i to wiemy po tym, jak na szczęście tak się już zdarzało bez wielkich namów, że udaje się postawić na przykład odcinkowy pomiar prędkości na odcinkach, gdzie są remontowane. I wtedy bardzo mocno spada liczba zdarzeń na takich odcinkach. No i to wiadomo, że kierowcy w Polsce jeszcze trochę lekceważą przepisy. Jak widzą znak ograniczenia prędkości, jakieś roboty, jest na przykład 60 na godzinę na autostradzie, to zwykle większość jedzie 70, 80. Nie potrafią jakoś tego zastosować, ale jak już jest odcinkowy pomiar prędkości, to grzecznie pojadą. I myślę, że to też powinno być powoli wymogiem, że tam, gdzie są prace na takim dłuższym odcinku, to powinien być taki mobilny odcinkowy pomiar i nikt by tam nie jechał szybciej. No i też zabezpieczanie takich przeciwnych pasów ruchu, bo często też mamy takie prace, że jest zwężenie na drodze szybkiego ruchu i puszczamy sobie naprzemiennie 2 pasy na jednej tej jezdni i jeszcze często nie jechał szybciej. No i też zabezpieczanie takich przeciwnych pasów ruchu, bo często też mamy takie prace, że jest zwężenie na drodze szybkiego ruchu i puszczamy sobie naprzemiennie.

0: miejscu, no to najbardziej chyba jednak urealnienie kar po 30 latach od 2022 roku, jeśli za poważne rzeczy grożą poważne, no to naprawdę zrobiliśmy duży skok w tym, że jest mniej śmiertelnych ofiar wypadków. No i sukcesywnie tych kar dokładaliśmy teraz w takich węższych zakresach, czyli no, zabraliśmy się za pijaków na drogach, którym zabieramy auta w pewnym momencie. Zabraliśmy się za nielegalne wyścigi, które są już teraz przestępstwem. Driftowanie, za które się traci prawo jazdy na 3 miesiące. Po kolei kilka tych elementów rozbieramy prawnie, żeby policjanci no, mogli surowsze rzeczy za to wręczać. No a ostatnio na przykład od czerwca tego roku za wiele wykroczeń poważnych nie można już skasować sobie punktów karnych na tych płatnych kursach, gdzie raz na roku można sobie 6 punktów usunąć, więc po kolei żeśmy troszkę tą smycz kierowcom pociągnęli. Oni czują, że popełnianie wykroczeń grozi wysokimi karami i że trudno ustrzec się już przed utratą prawa jazdy, jeśli ktoś zdobywa punkty karne, tylko że ten arsenał środków powoli się wyczerpuje. No, to znaczy ludzie...
1: No właśnie, co jeszcze możemy zrobić, żeby liczba ofiar na polskich drogach dalej spadała?
0: No, teraz musimy się zabrać za coś, co od dawna powinniśmy robić, ale no trochę tutaj jest trudno rządowi zmusić samorządowców, czyli naprawdę przyjrzeć się wielu miejscom z oznakowaniem, zrobić porządek na drogach i z wieloma niebezpiecznymi miejscami, które samorządowcy utrzymują latami i nikt jest w stanie do tego zmusić. W wielu miastach wyznaczone są przejścia, miejsca parkingowe przed przejściami dla pieszych, nawet takimi, gdzie chodzą dzieci do szkoły. Zasłaniają to małe dzieci, które wchodzą na pasy i samorządowcy no nie ma dzisiaj siły i władzy, żeby zmusić samorząd zarządzający drogą do zmiany takiej organizacji ruchu, więc myślę, że tutaj jest, trzeba tupnąć nogą i kazać przebudować bardzo dobre miejsce na lepsze oraz no, to, co się udało już nam ruszyć, żebyśmy ten trochę, ja uważam, że mafijny system szkolenia, egzaminowania kierowców w Polsce zasklepiony od PRL-u, zrobili go nowoczesnym systemem szkolenia, egzaminowania kierowców, kształtującym postawy, a nie tylko dającym zarabiać komuś, kto 8 razy młodego człowieka może oblać na tym, że on tam na linię najechał na łuku. I to się już trochę też zaczyna dziać, bo od przyszłego roku między innymi znika już egzamin na placu manewrowym na kategorię na samochody osobowe i pierwszy raz zostanie napisana podstawa programowa takiego kształcenia i mam nadzieję, że lepsze pytania na prawo jazdy, że będziemy kształtować wreszcie tych młodych ludzi, żeby oni nie tylko zdobyli prawo jazdy, czyli uczyli się na egzamin, ale żeby ich kształtować do takiego empatycznego, bezpiecznego poruszania się, żeby oni rozumieli, jakie to są zagrożenia, jakie mają popędy i żeby umieli z tym walczyć. To jest do zrobienia.
1: Mamy oczywiście nadzieję na pozytywne zmiany. Łukasz Zboralski, dziennikarz specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i infrastrukturze w Radiu RMF 24. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 13.30, Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie komisji zaufania publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. W jej skład, jak informowaliśmy w naszym radiu, mieliby wejść eksperci, nie politycy, podkreślał Jarosław Kaczyński.
1: Trzeba uczynić coś naprawdę poważnego, żeby to kolejne wielkie nadużycie nie zostało jak zwykle uznane po krótkim czasie za niebyłe.
0: Komisja zaproponowana przez prezesa PiS-u ma mieć takie same prawa jak Sejmowa Komisja Śledcza. Powołanie tego gremium z kolei proponował we wczorajszej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki, szef Rozwoju Plus. A tak dziś o poranku w internetowej części porannej rozmowy mówił o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: Komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy organy państwa nie są w stanie wyjaśnić, przeprowadzić w sposób właściwy postępowania, bądź to postępowanie w ogóle jest jakby blokowane z uwagi na organy państwa. Tu wyraźnie mówię, że mamy do czynienia z coraz lepszymi efektami działania prokuratury i służb, które współpracują, przede wszystkim policji, która wykonuje większość działań w ramach tego prowadzonego śledztwa, i będziemy informowani o kolejnych ustaleniach.
0: Cała rozmowa z wiceministrem Czesławem Mroczkiem jest na naszej stronie rmf24.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi dokładnie 1978 zł i 49 groszy brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. ZUS wypłaca 14 automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Sopot podsumował sezon letni. Kurort odwiedziła rekordowa liczba turystów z kraju i zagranicy. Na molo w ciągu minionych 3 miesięcy pojawiło się niemal 714 tysięcy osób. Kapryśna pogoda nie odstraszyła turystów ze 132 krajów.
3: Średnie obłożenie do samego sierpnia wyniosło 90%, ale już jak spojrzymy sobie na pojedyncze obiekty, mam tu na myśli te największe sopockie hotele, to one deklarowały obłożenie rzędu 95%. Wynik fenomenalny. Naliczniej odwiedzają nas Czesi, którzy sobie pobili Niemców i Skandynawów, którzy zajmowali kolejne miejsca.
4: Ile turyści zostawili pieniędzy w Sopocie?
3: Mówimy tutaj o kwocie ponad 30 milionów złotych.
0: Informował Bartłomiej Barski. Z prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej rozmawiała reporterka RMF Max Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. W RMF 24 następne fakty punktualnie o 14.00.

0: Słuchacie Radia RMF24. Z nami jesteście oczywiście na bieżąco. Sprawca zabójstwa w Kędzierzynie Koźlu nadal nieznany. Policja szuka tej osoby od piątku, kiedy to w rejonie dzielnicy Żabieniec na leśnej drodze znaleziono ciało kobiety z ranami świadczącymi o zbrodni. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Od rana w Kędzierzynie Koźlu jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Witamy, Marcinie. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: No, to nadal są bardzo skąpe informacje. Nawet jeśli natrafiono by na istotny ślad, na tym etapie śledztwa na razie policja tego nie ujawnia, bo sprawca ciągle jest poszukiwany. Pozostają zatem bardzo ogólne stwierdzenia o pierwszych śladach, hipotezach, analizach monitoringów oraz nagrań z kamer samochodowych, no i przesłuchaniach świadków. Cel jest jeden: systematyczne zawężenie kręgu ewentualnych osób, które mogą mieć bezpośredni związek z tą zbrodnią.
0: A jak na to, co się stało, reagują mieszkańcy?
1: Żabieniec, no to bardzo spokojne miejsce, ciche ulice, domy jednorodzinne i pobliski las, ale od piątkowego wieczoru mieszkańcy, jak łatwo się domyśleć, mówią tu tylko o jednym, no i nie kryją niestety niepokoju.
2: Jak pan pójdzie prosto tą drogą do końca, jest prostopadła w lewo i w prawo, skręci pan w lewo, po jakichś 200 metrach w prawo jest pan w tym lasku, gdzie ona zginęła.
1: Jak się tutaj żyje teraz po tej zbrodni?
2: No to jest temat dominujący, jedyny teraz. Wszyscy o tym rozmawiają. Ludzie się trochę boją do lasu wchodzić. Ja jako mężczyzna 2 razy dziennie tam jeżdżę z psem na spacer na rowerze i przejeżdżam, nie wiem, 5 metrów obok miejsca, gdzie ta pani została znaleziona. I no, szok. No, tak to wygląda. Czekamy na jakieś
1: niepewność.
2: Niepewność. Czekamy na jakieś wyniki śledztwa. Wszyscy się zastanawiają. Plotki różne, wie pan, jak to działa. Ktoś powie, ktoś powtórzy i już jest temat, który jest nierzeczywisty. Trzeba czekać po prostu na ustalenia. Spokojnie.
1: Po zbrodni skierowano tu dodatkowych policjantów, zarówno tych w mundurach, jak i tych w cywilnych ubraniach, bo szukanie sprawcy to jedno, ale chodzi też o uspokojenie okolicznych mieszkańców. Z Kędzierzyna Koźla, Marcin Buczek.
0: Marcin Buczek, bardzo dziękujemy. Marcinie, oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś informacje, natychmiast dowiecie się o tym z radia RMF24. Radio

0: Radio RMF 24. Teraz o pogodzie w pewnym sensie, choć w takim, powiedziałbym, wydaniu radykalnym. Brytyjskie Biuro Meteorologiczne opublikowało listę 21 imion, jakie otrzymają sztormy nawiedzające w tym i przyszłym roku Wyspy Brytyjskie. Brzmiał uroczo, ale to, co mogą oznaczać, mrozi krew w żyłach. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Witamy, Bogdanie. Dzień dobry.
1: Witam was wszystkich.
0: Jak przebiega proces nadawania tych imion?
1: Otóż imiona nadawane są w kolejności alfabetycznej i tworzą taką gotową listę na dany sezon od września do sierpnia następnego roku, czyli właśnie została opublikowana na początku miesiąca. Przy czym znaczny udział w procesie wyboru ma opinia publiczna. Każdego roku mieszkańcy Wysp Brytyjskich zgłaszają swoje propozycje. No i tak było też w tym roku, w tej edycji w głosowaniu wzięło udział aż 40 tysięcy osób. Z nadesłanych sugestii komisja wybrała 21 imion, które następnie układają się w taki naprzemienny cykl nazw, czy też imion męskich i żeńskich. W tym roku pierwsze cztery imiona sztormów, których jeszcze nie było, zaznaczam, to Bilo, Chloe, Dano i Evelyn. Można się spodziewać, że właśnie w takiej kolejności będą te imiona nadawane, aż do tych 21 imion. I często, raczej rzadko, chciałem powiedzieć, w tym zestawieniu bardzo rzadko pojawiają się imiona takie oczywiste, jak Richard, Susan, Henry czy Elizabeth. Zazwyczaj to są takie imiona bardzo egzotyczne, aczkolwiek bardzo brytyjskie.
0: Czyli z tymi imionami jeszcze się spotkamy niebawem. A jaka jest motywacja ludzi, którzy uczestniczą w tej ankiecie?
1: Przeróżna. Ludzie proponują konkretne imiona z bardzo różnych, często osobistych powodów, na przykład uhonorowanie bliskich, czy też domowych zwierząt, które odeszły, prawdziwych bohaterów. Są też nawiązania do ludzi ze świata nauki i kultury. Propozycje często składają hołd też znanym pisarzom. Ludzie, wiadomo, czytają książki popularnym postaciom historycznym, czy odkrywcom. Nie mówiąc już o tym, że wybór tych imion może być też wyrazem uznania dla pracy służb, wyróżnienia dla ratownictwa, naukowców czy pracowników meteorologicznych.
0: A dlaczego Wielka Brytania tak często narażona jest na sztormy?
1: Tutaj właśnie w tym cały problem leży w położeniu geograficznym. Wiadomo, Wielka Brytania leży na samym skraju Atlantyku. W miejscu, gdzie tak zwany prąd zatokowy przynosi ciepłe powietrze z południa i zderza się z bardzo mroźnymi masami spływającymi z Arktyki. I ta różnica temperatur generuje potężne, takie nasączone wilgocią ośrodki niskiego ciśnienia, ponieważ wyspy są otoczone otwartą wodą i pozbawione wysokich łańcuchów górskich, które mogłyby wyhamować wiatr. Nadciągające z zachodu prądy strumieniowe uderzają bezpośrednio w ląd z pełną mocą, i niosą gwałtowne ulewy i wichury, które przeistaczają się w sztormy. Mam nadzieję, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy lista sztormowych imion, o których mówimy, nie zostanie w całości wykorzystana, bo 21 sztormów w 12 miesięcy to byłoby naprawdę bardzo dużo.
0: Bogdan, bardzo ładne imię. Bogdan Frymorgan, dziękujemy serdecznie.
1: Nie sztormowe, kłaniam się.
2: Radio RMF 24.

0: Na zegarze już prawie 14, Bogdan Zalewski w studiu, zaczynamy fakty.
1: Serdecznie zapraszam. Łukasz Mejza, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, już bez prawa jazdy. O skutkach brawurowej jazdy polityka dowiedział się reporter RMF FM. Nowe policyjne siły skierowane do Kędzierzyna-Koźla. To nowe nasze informacje z miasta na Opolszczyźnie, w którym brutalnie zamordowano kobietę. Komisja w sprawie afery Zonda Krypto? Prezes Kaczyński proponuje, wicemarszałek Hołownia odpowiada. Łukasz Mejza w końcu stracił prawo jazdy. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych. Głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje w tej bulwersującej sprawie. Witamy, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Co dla posła Mejzy oznacza decyzja starosty?
2: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument. Odebranie parlamentarzyście prawa jazdy było możliwe po wielomiesięcznej batalii uchylenia mu najpierw immunitetu poselskiego oraz potem wielokrotnych próbach doręczenia mu korespondencji. Z naszych wyliczeń wynika, że za wykroczenia, które ma na koncie, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych. Wśród przewinień mam m.in. jazdę z prędkością 200 km na godzinę w miejscu, w którym było ograniczenie do 120.
1: Dodatkowi policjanci zostali skierowani do Kędzierzyna-Koźla w Opolskiem. Chodzi zarówno o poszukiwanie sprawcy piątkowego zabójstwa kobiety, jak i o uspokojenie mieszkańców. Jak dotąd zabójca pozostaje nieuchwytny. W dzielnicy Żabieniec, gdzie doszło do zbrodni, od rana jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Marcin Buczek. Witamy, Marcinie.
3: Jestem ponownie.
1: Po piątkowej zbrodni widać zmiany w zachowaniu mieszkańców?
3: Oczywiście, gdy się tutaj wjeżdża, wydaje się, że wszystko jest jak dawniej. Widziałem mieszkańców pracujących w ogródkach, ktoś jechał na rowerze, obok działa warsztat samochodowy, ale jak tylko zaczyna się tu rozmawiać, oczywiście dominuje jeden temat, a wejście do lasu, jak słyszę od mieszkańców, nie jest już takie jak dawniej.
4: Wszyscy o tym rozmawiają, panie się boją do lasu, biegały, chodziły z kijami, jeździły na rowerach. Teraz się to trochę ograniczyło, nawet nie trochę, a bardzo.
5: Cały czas człowiek przez ten las jeździ. A niektórzy z pracy w nocy wracają, to też już nie może się zdarzyć. Nie musi jeździć tam gdzieś bokami, tą ulicą główną, no ale różnie bywa.
3: Policjanci zebrali już pierwsze ślady dotyczące zbrodni, analizują przekazane im nagrania i przesłuchują świadków, ale szczegółów swej pracy nie zdradzają.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce powołać komisję zaufania publicznego, która miałaby zbadać aferę Zonda Krypto. Jak zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, jego ugrupowanie złoży w tej sprawie projekt ustawy w Sejmie. Na linii sejmowe studia RMF FM i nasz dziennikarz Kasper Wróblewski.
6: Witam ponownie.
1: Dzień dobry, Kasprze. Kto miałby zasiadać w tej komisji?
6: Nie politycy, a według deklaracji Jarosława Kaczyńskiego niezależni eksperci. Miałoby ich być 15. O tym, jakie mieliby uprawnienia, mówił prezes PiSu.
7: Prawo do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.
6: Pomysł krytykuje koalicja rządowa, podkreślając, że aferę wyjaśni prokuratura.
8: Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego?
6: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
9: Głos uczniów w RMF FM.
1: 1 września, a niektórzy uczniowie ciągle nie gotowi. Niektórych czeka wycieczka do sklepów po rzeczy do szkoły. Nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z młodzieżą w Szczecinie.
10: Ja mam kupione wszystko.
11: Ja jeszcze nie do końca.
12: Czego jeszcze brakuje?
11: Zeszytów i kredek, ołówków, gumek, lekkich. Tylko piórnik mam. Zeszyty może mam gdzieś w szafach.
12: To jeszcze trochę tych zakupów cię czeka.
11: Niestety. Jeszcze dzisiaj.
13: Dzisiaj się będę pakował na jutro.
12: Macie już wszystkie zakupy zrobione na nowy rok szkolny?
11: Tak. Nie.
12: Tak.
11: Nie mam pendrive'a.
12: I czego jeszcze wam brakuje?
11: Butów. Na AWF.
1: Butów brakuje? No to w nawiązaniu do wesela Stanisława Wyspańskiego można powiedzieć, trzeba być w butach w szkolnej sali. Przyjemnych i tanich zakupów życzymy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.
0: To popołudniowy program. Tomasz Wryński, witam serdecznie słuchających RMF 24 przez internet i tych, którzy słuchają nas w FM, czyli w RMF 24 Wrocław. Za chwilę u nas piłkarski Puchar Polski. Maciej Żurawski będzie naszym gościem. No, wybitny niegdyś napastnik. Dziś, 1 września, zajrzymy też później na stołówki w podstawówkach i przedszkolach.
10: Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: W Radiu RMF 24 teraz taki pucharowy przedsionek. No, Puchar Polski wraca do gry. W pierwszej rundzie mamy zarówno starcia ekstraklasowych zespołów, jak i mecze, w których zdecydowany faworyt będzie musiał pojechać na stadion niżej notowanego rywala. To właśnie w takich spotkaniach często rodzą się największe pucharowe niespodzianki. Gościem Radia RMF 24 jest Maciej Żurawski, były reprezentant Polski. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Które mecze tej pierwszej rundy zapowiadają się najciekawiej?
1: Znaczy to oczywiście tych meczów jest sporo w tej pierwszej rundzie, natomiast faktycznie mało spotkań na razie, gdzie mierzą się między sobą drużyny ekstraklasowe, bodajże chyba 3 mecze na ten moment, ale takie mecze, które też elektryzują, bo przecież gra Motor Lublin z Legią Warszawa, Legia, która myślę, że nie powinna sobie pozwolić, żeby odpaść na przykład na tak wczesnym etapie, bo pewnie jest to zespół, który myśli bardzo poważnie o tym, żeby Puchar Polski na pewno zdobyć. A z tych 3 spotkań, któryś z tych zespołów ekstraklasowych po prostu odpadnie już na tym etapie.
0: Natomiast jest nietypowa sytuacja, bo Motor z Legią zagrają dzisiaj, ale zmierzą się też w sobotę w lidze.
1: Tak. No więc tu będzie faktycznie też od razu moment taki, że będzie można się po prostu zrehabilitować za chwilę. Natomiast zawsze w Pucharze Polski, obojętnie na jakim etapie, mamy do czynienia po prostu z niespodziankami, tak? Z wynikami, które potrafią być bardzo zaskakujące, gdzie przeciwnik, który jest teoretycznie słabszy, który dysponuje mniejszą siłą, gra na niższym poziomie rozgrywkowym, po prostu wygrywa taki mecz. Myślę, że takie drużyny często są po prostu bardzo mocno zmobilizowane, żeby pokazać drużynie teoretycznie lepszej, grającej po prostu chociażby w ekstraklasie czy w pierwszej lidze, że potrafią nawiązać równorzędną walkę, a często te drużyny, które mają więcej jakości, gdzieś brakuje na pewno w takich spotkaniach odpowiedniego przygotowania. Głównie jeśli chodzi o głowę, że tej koncentracji gdzieś brakuje, że gdzieś po prostu to podejście nie jest takie, bym powiedział, na 100%, choć wydaje się, że do meczu zawodnik czuje, że jest w odpowiedni sposób przygotowany, to potem na boisku tego tak do końca nie widać. I te wyniki potrafią być bardzo mocno zaskakujące, ale to myślę dobrze dla większej atrakcyjności tych rozgrywek. Natomiast trzeba sobie też zdać sprawę, że Puchar Polski to jest właściwie taka najkrótsza droga do europejskich pucharów, że tych meczów stosunkowo mało trzeba zagrać, żeby ewentualnie Puchar Polski wygrać, a tym samym zagrać potem w eliminacjach do Ligi Europy. I to powinien być taki argument, bodziec dla tych zespołów wszystkich, chociaż głównie oczywiście z ekstraklasy, bo to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że jeżeli w lidze nie uda się zająć miejsca, które premiuje po prostu możliwością gry w eliminacjach do Ligi Europy, czy w ogóle europejskich pucharów, to po prostu zdobywając Puchar Polski ma się po prostu tą możliwość i jest to zapewnione.
0: No właśnie, to miejsce w europejskich pucharach to jest oczywiście coś, co bardzo powinno motywować. Szczególnie wydaje się, że tą czołówkę ekstraklasy, która gdzieś jest pewnie zagrożona, że się nie załapie do tego grona. A czy te drużyny z tej dolnej części tabeli, oni mają większą jakąś chęć odpuszczania tego na korzyść właśnie sił poświęcanych w lidze?
1: Myślę, że to się kształtuje w taki sposób, że oczywiście tam, gdzie jest więcej jakości, gdzie te kadry są szersze, gdzie ci zmiennicy też prezentują odpowiednią jakość, to też trener sobie bardziej może pozwolić na jakieś zmiany w składzie na pewno. To zdecydowanie tak. Natomiast te drużyny, powiedzmy, gdzie tej jakości, które brakuje, te drużyny, które są gdzieś, powiedzmy, w tabeli nieco niżej, które muszą walczyć o to, żeby się w tej ekstraklasie utrzymać, to oczywiście bardziej gdzieś tam te oczy są skierowane właśnie na tą walkę w ekstraklasie niż na Puchar Polski. I wtedy ten Puchar Polski, tak powiem w cudzysłowie, są skierowane właśnie na tą walkę w ekstraklasie niż na Puchar Polski. I wtedy ten Puchar Polski, tak powiem w cudzysłowie, nie jest traktowany

0: Jeśli właśnie dołączyliście do RMF24, ja Was bardzo serdecznie witam. To jest program Polska Polityka i w szczególności dzisiaj gorąco, wciąż na początku września uśmiecham się do Wrocławia, dlatego że dzisiaj słyszymy się również w RMF24 Wrocław, zatem Warszawa serdecznie Was pozdrawia. A my rozmawiamy dzisiaj w polskiej polityce o tym, co przyniesie ten nowy sezon polityczny, który będzie dynamiczny, nie ma się co oszukiwać, wybory w przyszłym roku, więc w zasadzie wszystko, co się będzie działo w najbliższych tygodniach i miesiącach, będzie silnie zorientowane na wybory. W tym tygodniu, po przerwie wakacyjnej, rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu. Rozmawiamy o tym, co tam ciekawego. Najbardziej spornym punktem i takim politycznie emocjonującym będzie oczywiście sprawa Macieja Berka i wyboru tego kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa już wzbudza wielkie emocje. Oczywiście są głosy przeciwników partii opozycyjnych, którzy podkreślają, że jest to kandydatura, która pogłębia upolitycznienie, czy jest to kandydatura polityczna, no ale oczywiście rządzący mają swoje argumenty, natomiast jest tu pewien zgrzyt i rozdźwięk. Dzisiejsza koalicja rządowa szła bowiem do wyborów w 2023 roku z takim hasłem odpolitycznienia organów sądowych. Tymczasem wydaje się, czego chyba nie ukrywa nawet Donald Tusk, że ta zapowiedź odpolitycznienia wygrywa z pragmatyzmem politycznym i wygrywa ze skutecznością. Premier zapowiedział, że nie chce już być grzeczną, dobrą ciocią i stawia na skuteczność. Nie ma wątpliwości, że wokół tej kandydatury i wokół tego głosowania, które planowane jest na piątek, będzie bardzo dużo emocji. A my będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać o tym, jakie są głosy przeciwników i zwolenników tego rozwiązania, ale chciałabym, żeby wybrzmiała rzecz najważniejsza. Myślę, że świetnie sobie z tego zdajecie sprawę. Mianowicie kwestie personalne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego to nie jest tylko polityka warszawska. To są realne decyzje, które wpływają na to, jak my, obywatele, jesteśmy chronieni, jeśli chodzi o nasze prawa. I dziś będę chciała w polskiej polityce rozmawiać również o tym z moją gościnią, a będzie nią dzisiaj dr Jovanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Tu Radio RMF 24.

0: 16.30, czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zakończył się podziemny protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach, poinformowała Polska Grupa Górnicza.
2: Pracownicy sprzeciwiali się angażowaniu firm zewnętrznych do likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu dyrektora odpowiedzialnego za ten proces.
1: Górnicy w ramach protestu zjeżdżali pod ziemię, ale powstrzymywali się od pracy.
2: PGG przekazała, że po południu zarząd spółki i związkowcy doszli do porozumienia.
1: Kraje NATO i Unii Europejskiej naciskają na Hiszpanię i Grecję, aby przekazały Ukrainie pociski przechwytujące Patriot, podała agencja Bloomberga.
2: Kwestia ta będzie omawiana dziś i jutro przez unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
1: Portal Kyiv Independent podał, że ze względu na brak pocisków do systemów Patriot, Ukraina zmienia strategię i zamiast zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne, zaczyna polować na same wyrzutnie na terytorium Rosji.
2: Znaleziono ładunki wybuchowe niedaleko dużej elektrowni węglowej w Turnopreilach w Brandenburgii w Niemczech.
1: Zagrożenia dla ludności nie ma. Na miejscu pracują saperzy.
2: Policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi.
1: Trafiona miała zostać stacja transformatorowa przy elektrowni.
2: Rzecznik operatora elektrowni przekazał, że nikt z pracowników nie odniósł obrażeń. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zaprasza na fakty kulturalne RMF FM. Witamy, Kasiu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na początek Johnny Depp jako słynny skąpiec, Ebenezer Scrooge.
3: Czyli bohater opowieści wigilijnej Dickensa, jednej z najsłynniejszych literackich opowieści bożonarodzeniowych. Powstaje nowa ekranizacja i właśnie pojawiły się nowe zdjęcia Johnny'ego Deppa. Reżyser Ty West, co ciekawe, jest specjalistą od horrorów. Mówi, że od dzieciństwa jest wielkim fanem tej historii bogatego skąpca, a szczególnie interesuje go jej nadprzyrodzona strona, czyli te trzy duchy odwiedzające Scrooge'a. Ale stawia też na emocje, na wzruszenie. Premiera w listopadzie. Już jest w naszych kinach komedia romantyczna Tylko jedna noc. On to właściciel pizzerii, który planuje się ustatkować, a ona jest romantyczką, która szuka miłości. Grają ich Callum Turner i Monica Barbaro.
4: Oh, it was really fun.
3: To była świetna zabawa. Ja uwielbiam takie komedie oparte na ruchu, na pracy ciała, bo w końcu wywodzę się z tańca, więc kiedy tylko mogę, to tańczę, gram i sprawia mi to ogromną frajdę. Trafiłam na świetnego partnera i świetnie się bawiliśmy, mówiła aktorka na premierze filmu w Nowym Jorku. W przyszłym roku w Nashville i w Londynie odbędzie się festiwal poświęcony Dolly Parton, zmarłej tydzień temu ikonie muzyki. To będzie Dolly Fest w Hołdzie legendzie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Polskiej Polityki w RMF24. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co przyniesie nowy sezon polityczny, a przede wszystkim o takiej najbardziej emocjonującej w tym tygodniu sprawie, mianowicie piątkowym głosowaniu, które przed nami, w którym to Sejm będzie wybierał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a nominowany na tego sędziego, czy proponowany przez koalicję rządzącą jest Maciej Berek. No właśnie, i chciałabym porozmawiać o tym, co słychać w zasadzie w Trybunale Konstytucyjnym, w jakim jesteśmy punkcie i do jakiego punktu zmierzamy i kiedy. A moją dzisiejszą gościnią, zapowiadaną zresztą w polskiej polityce już dziś, jest dr Jovanka Jakubak-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, politolożka i prawniczka. Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Która dzisiaj z takich ścieżek reformy Trybunału Konstytucyjnego jest najbardziej, no chyba realna do realizacji, twoim zdaniem?
1: Rzeczywiście problem jest bardzo złożony i sam kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym trwa już, można powiedzieć, od 2015 roku, kiedy rozpoczęto ten proces jakby przejmowania Trybunału, wpływania na niego i też likwidowanie zaufania do tej instytucji. To jest moim zdaniem też kluczowe, żeby zrozumieć, że to nie tylko o to chodzi, żeby właśnie Trybunał działał zgodnie z prawem, żeby był prawidłowo obsadzony, co jest oczywiście absolutnie kluczowe i podstawowe, ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, żeby ten Trybunał był instytucją szanowaną, żeby on był respektowany, bo pozycja sądów i trybunałów, a w szczególności Sądu Konstytucyjnego, czyli Trybunału, opiera się na tym, czy będą jego wyroki, jego orzeczenia szanować różne strony sporu politycznego, różne strony sceny politycznej. Więc jeżeli Trybunał jest dyskredytowany przez część sceny politycznej, przez część organów, przez część decydentów, no to nie ma szansy on wypełniać swojej konstytucyjnej roli. I to jest najważniejszy w tym momencie problem, który trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Czyli z jednej strony rzeczywiście mamy cały czas kwestię tego, w jaki sposób naprawić Trybunał, czy wymyślić go na nowo, a z drugiej strony jak odzyskać zaufanie społeczeństwa w to, że ta instytucja, ten organ będzie poprawnie wykonywał swoją rolę.
0: No bo mówimy o problemach, które są, tak jak powiedziałaś, praktycznie od dekady. I teraz mówimy o sytuacji, w której trochę zaczyna być ta debata, znaczy ona idzie w takim kierunku, jak wygrywam wybory ja, to Trybunał jest mój, a jak wygrywasz wybory ty, to Trybunał jest twój.
1: I to jest najgorsza sytuacja, jaka może być, bo Trybunał powinien być ponad tym wszystkim, czyli powinien być jednakowo respektowany przez, nieważne kto będzie sprawował władzę. Jeżeli będziemy uważać Trybunał za przejęty przez jedną opcję polityczną, za reprezentujący jedno stanowisko w tym jakby sporze partyjnym, no to on na pewno nie będzie w stanie wykonywać swojej konstytucyjnej
0: roli. A to jest bardzo prosto, prawda? Bo jednak jesteśmy tak podzieleni, jesteśmy tak spolaryzowani, że bardzo szybko zaczynamy wchodzić w te tory dzielenia się łupami politycznymi, prawda? A z drugiej strony te procedury, ja wiem, że to brzmi, że to jest nieładne słowo, ale to właśnie procedury są gwarantem tego, że bez względu na to, kto rządzi, to obywatel ma pewność, że będzie standard, prawda? Dlatego się tak bijemy o to, żeby to była stała struktura, bez względu na to, kto u tej władzy obecnie jest.
1: Oczywiście, możemy to przenieść na szerszy problem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i tego, że obywatel przede wszystkim powinien mieć wrażenie, że ktokolwiek byłby u władzy i jakąkolwiek on sam jako obywatel reprezentuje opcję polityczną, będzie zawsze chroniony przez wymiar sprawiedliwości przed jakąkolwiek próbą nadużycia władzy względem niego. I to jest niezwykle kluczowe i istotne. Trybunał Konstytucyjny w systemie prawnym ma taką rolę bardzo szczególną, bo on ma stać na straży konstytucyjności prawa, ale też działania władzy publicznej. Czyli czy władza publiczna nie przekracza konstytucyjnie zarysowane swoje kompetencje, swoje umocowanie prawne. Bo przypomnijmy, że taką jedną z kluczowych zasad naszej konstytucji jest to, że wszystkie organy prawa mają działać na podstawie i w granicach prawa. Czyli one nie mogą wykraczać poza to, co prawo dla nich przewiduje.
0: Bo komuś się teraz to opłaca, albo na przykład taka jest wola polityczna.
1: Albo taka konieczność chwili, bo tak, przecież bardzo lubimy lubimy korzystać z takich wytrychów w momencie, kiedy rzeczywiście czasy są trudne i czasami jest taka pokusa, żeby chodzić na skróty, albo ta fetyszyzowana efektywność, skuteczność działania władzy, tak? Czyli żeby szybko zadziałać skutecznie, to czasami jest pokusa po prostu podeptania pewnych norm ustrojowych. A one są wymyślone, można powiedzieć, w sposób celowy. Czyli dlatego są te wszystkie ograniczenia władzy, aby władza właśnie nie korzystała z takiego chodzenia na skróty, bo to ma konsekwencje bardzo daleko idące, w szczególności dla nas obywateli, bo to zawsze stwarza możliwość nadużywania tej swojej pozycji dominującej także względem nas. I Trybunał Konstytucyjny ma za zadanie stać na straży, ma chronić właśnie to, że władza jest ograniczona, że ma działać na podstawie i w granicach prawa i też jest taką, można powiedzieć, dla nas obywateli ostatnią deską ratunku, czyli w sytuacji, kiedy któryś z przepisów, na podstawie których władza wobec nas zadziała, czyli wyda decyzję administracyjną, zaskarżymy, ale potem sąd utrzyma tą decyzję w mocy, dlatego że ona była wydana zgodnie z prawem, zgodnie na przykład z ustawą, której przepis jest niekonstytucyjny, to w takiej sytuacji przysługuje nam skarga konstytucyjna do Trybunału i Trybunał, rozpatrując tą sprawę, zdecyduje, czy rzeczywiście ten przepis był niezgodny z konstytucją i ma szansę po prostu tą sprawę naprawić.
0: Bałagan w Trybunale Konstytucyjnym de facto prowadzi do tego, o czym mówiłaś, czyli że na przykład wyroki TK albo orzeczenia TK, bardziej prawidłowo chyba to brzmi, prawda, orzeczenia bywają ignorowane. Czyli krótko mówiąc, czy ja to dobrze interpretuję, że to sądy na przykład powszechne mogą decydować o pewnej konstytucyjności, skoro one się nie odnoszą do Trybunału Konstytucyjnego, którego nie uznają, czy się mylę tu?
1: W tym momencie mamy do czynienia z tak zwaną koncepcją rozproszonej konstytucyjności, kontroli konstytucyjności, czyli w sytuacji, kiedy Trybunał nie działa w pełni właśnie zgodnie ze swoim, z prawem, na podstawie którego działa, to sądy tak naprawdę przejmują taką rozproszoną kontrolę konstytucyjności i działają w takich sytuacjach też jako swego rodzaju organ wykładający konstytucję. Przy czym to jest sytuacja nadzwyczajna, bo co do zasady to taką rolę powinien wypełniać prawidłowo obsadzony, prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny. On jest po to w systemie prawnym. Mało tego, on jest wpisany w konstytucję i te zadania są przecież już wpisane w konstytucję i w taki sposób one zostały ukształtowane, aby były odpowiednio właśnie procedowane. Mało tego, sposób obsadzania Trybunału, co do zasady też został przez prawodawcy, przez ustrojodawcę określony w taki sposób, żeby uniemożliwić przejęcie Trybunału przez konkretną opcję polityczną. Zauważmy, że sędziowie są wybierani na 9-letnie kadencje, czyli co do zasady są to kadencje długie, które wykraczają
0: parlamentarne.
1: Dokładnie, poza kadencję parlamentu i oni powinni być wymieniani stopniowo, czyli kończy się kadencja jednego sędziego albo jednej sędzi i wybieramy wtedy osobę następną. Czyli to miało zagwarantować, taki był pomysł od samego początku, żeby Trybunał był odseparowany od bieżących sporów politycznych i żeby uniemożliwić jednej opcji parlamentarnej obsadzenie całości składu Trybunału. Tylko żebyśmy właśnie stopniowo uzupełniali skład w sytuacji, kiedy ktoś przestaje pełnić tą funkcję sędziego Trybunału.
0: Kluczowe jest jednak to, że nie rozmawiamy tylko o personaliach. Już trochę o tym zaczęłyśmy mówić i będziemy dalej w naszej rozmowie w polskiej polityce dyskutować o tym, jakie są praktyczne konsekwencje bałaganu w Trybunale Konstytucyjnym dla nas, dla obywateli. Zostańcie z RMF24 i Polską Polityką. Będziemy jeszcze z moją gościnią dyskutować o tych bezpośrednich konsekwencjach, które sami my, obywatele, ponosimy z tytułu bałaganu prawnego.

0: Zapraszamy.
1: I kłaniamy się. Aresztowany kierowca, który śmiertelnie potrącił chłopca i uciekł z miejsca wypadku.
0: Ta tragedia na drodze rozegrała się w zeszły piątek w małopolskim Zadrożu.
1: Paliwa rozpalają emocje na stacjach.
0: Ceny są wyraźnie wyższe.
1: To efekt powrotu do wyższej stawki podatku VAT
0: oraz końca maksymalnych cen detalicznych.
1: W faktach także o szczepionkach przeciwko grypie. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy piątkowego wypadku drogowego w Zadrożu pod Olkuszem w Małopolsce.
0: 26-letni kierowca potrącił 15-latka, po czym uciekł. Nieprzytomnego chłopca znaleziono na poboczu drogi.
1: Pomimo kilku dni walki o życie w szpitalu, nastolatka nie udało się uratować.
0: Kierowca został zatrzymany w niedzielę. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem były ciężkie obrażenia ciała oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
2: Z pewnością wobec tej okoliczności, że niestety poszkodowany zmarł, prokurator będzie musiał zmienić opis czynu, który jest zarzucony podejrzanemu. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną i zagrożenie karą, to ono się nie zmienia w tej sytuacji w związku z tym, że poszkodowany zmarł. Sąd nie może wymierzyć kary niższej niż 5 lat pozbawienia wolności i do 20 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanemu.
1: Powiedział naszemu reporterowi Tomasz Waszczuk,
0: rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Od dziś jest znacznie drożej na stacjach benzynowych.
0: Wygasł pakiet ceny paliwa niżej, a tym samym wzrosły stawki za benzynę i olej napędowy.
1: Przy stacji na warszawskim Mokotowie jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnet.
0: Witamy.
1: Witamy, Magdaleno. Jak nową sytuację komentują kierowcy?
3: To zależy, czy tankuje prywatny posiadacz samochodu, czy właściciel firmy, który fakturę za paliwo wrzuci w koszty. Dla zwykłych kierowców koniec CPN to zła wiadomość.
4: Zdecydowanie chciałbym, żeby wróciły niższe ceny, jednak dla mnie, dla młodego, jest to duży problem, który jeździ dużo samochodem, że no już prawie za 10 zł tankuje samochód, dramat.
5: Teraz de facto jest taniej dla przedsiębiorców niż dla Szarego Kowalskiego.
3: Rozumiem, że pan te wczorajsze kolejki absolutnie się nie pchał.
5: No, akurat tutaj mieszkam, więc broń Boże się nie pchałem, tylko do 12 w nocy tu trąbili, był korek.
3: To z kolei głos warszawskiego przedsiębiorcy. Kolejek dziś nie ma, ale za paliwo trzeba zapłacić nawet o złotówkę więcej niż wczoraj. Z Mokotowa Magdalena Grajnert.
1: Rusza sezon szczepień przeciwko grypie.
0: Preparat będzie podawany w przychodniach i wybranych aptekach.
1: I właśnie przed jedną z aptek w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej jest nasz reporter Michał Dobrowicz.
0: Michale, czy tam dotarł już zapas szczepionki?
6: Tak, szczepionka została dostarczona już pod koniec ubiegłego tygodnia i już może być podawana. To potwierdza farmaceuta Marian Witkowski z Okręgowej Izby Aptekarskiej.
7: Są już pierwsze osoby, które się zaszczepiły. Ten sezon w pełni się rozpocznie.
8: Kto na razie zgłasza się na szczepienia w pierwszej kolejności?
7: Na razie seniorzy.
6: I właśnie dla osób w wieku 65+, szczepionka przeciwko grypie w tym sezonie jest bezpłatna, podobnie jak dla dzieci i młodzieży oraz dla kobiet w ciąży. Pozostali płacą połowę ceny, czyli około 30 zł. Takich aptek jak ta, przed którą teraz jestem, czyli takich, w których farmaceuci szczepią pacjentów, są ponad 2000. To jest co piąta apteka w kraju.
9: Razem tworzymy fakty.
0: 95,1 FM to częstotliwość, którą warto zapamiętać, jeśli mieszkacie we Wrocławiu.
1: Radio RMF 24, nasza informacyjno-muzyczna stacja, jest już nie tylko w internecie, ale także na falach eteru.
0: W studiu faktów prowadzący popołudniowy program Tomasz Weryński. Tomku, co zmienia się dla słuchaczy z Wrocławia?
10: Rozwijamy się właśnie dla was, naszych słuchaczy. Jesteśmy teraz jeszcze bliżej mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Na antenie znajdziecie znane wam programy z Radia RMF 24, publicystykę w najlepszym wydaniu, najważniejsze rozmowy i oczywiście informacje z kraju i ze świata. Ale będzie też jeszcze więcej tego, co ważne dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska i całego regionu. No krótko mówiąc, Radio RMF 24 jest teraz we Wrocławiu jeszcze bliżej was.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji i dobra muzyka.
0: Podkreślamy teraz już nie tylko w internecie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Rano na zachodnim Pomorzu, Dolnym Śląsku Północy Lubuskiego, Śląsku, południu Wielkopolski, w Łódzkiem i Małopolsce będzie pochmurno, a w pozostałych częściach kraju bardziej pogodnie. W okolicach Wrocławia i nad Bałtykiem spadnie deszcz. W Szczecinie termometry pokażą 12 kreskę, w Poznaniu 14, a w Krakowie, Łodzi i Warszawie okolice 15.
12: Tu Radio RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam Was serdecznie. Słuchacie RMF 24, a to jest program Polska Polityka i rozmawiamy dzisiaj o tym, co przyniesie nowy sezon polityczny. Zostańcie z nami.

0: polskiej polityce w RMF24. Rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym i moją gościnią dziś jest dr Jovanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji. No i cóż, dyskutowałyśmy o tym, jak trudna jest de facto sytuacja i jak zostały de facto naruszone pewne zasady zachowania pewnej ciągłości Trybunału Konstytucyjnego, o której mówiłaś. Ale przecież rzecz nie rozbija się tylko o to, kto będzie nominowany, prawda, o to, jak ten proces będzie przebiegał, ale przede wszystkim kwestia dotyczy tego, jakie my będziemy ponosić jako obywatele konsekwencje. Nie wiem, czy pamiętasz, jak ludzie, to zrobiło na nas takie ogromne wrażenie, też jako na naukowczyniach, czy na komentatorkach, czy w ogóle na naszym środowisku naukowym, jak ludzie bardzo zaciekle protestowali swego czasu w obronie Trybunału Konstytucyjnego. I chyba intuicję mieli słuszną i wiedzę, prawda? Że bronili Trybunału.
1: Zdecydowanie intuicja jest słuszna, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, tak jak wspomniałam, jest taką istotną, może ostatnią, ale bardzo ważną instancją, która stoi na straży naszych praw i wolności obywatelskich, więc to są bardzo, można powiedzieć, ważne zadania, które spoczywają na Trybunale. Mało tego, my, obywatele, funkcjonujemy jako podatnicy, jako pracownicy, jako przedsiębiorcy, jako rodzice, jako pacjenci, studenci, emeryci, prawda? Bardzo dużo orzeczeń Trybunału, wyroków Trybunału dotyczy na przykład praw socjalnych, praw pracowniczych, kwestia naszej prywatności, kwestia naszego życia rodzinnego, więc to, co się dzieje w Trybunale, ma bezpośredni wpływ na nasze życie i na nasz właśnie zakres wolności i tego, w jaki sposób jesteśmy chronieni przed ewentualnymi nadużyciami władzy albo przed niesprawiedliwym prawem, które by zbyt daleko wkraczało w te sfery naszego życia.
0: Ale prosty przykład. Ktoś na przykład ma na podstawie, nie wiem, wadliwego przepisu prawnego jest mu odbierany majątek, prawda? Albo na przykład, nie wiem, jest pokrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości z tego powodu, że jest oparcie o przepis, który jest oceniany jako wadliwy. To są te sytuacje, prawda? W której obywatel może skorzystać
1: ze skargi konstytucyjnej. Tak, w sytuacji, kiedy jakaś decyzja administracyjna lub wyrok sądowy jest oparty na przepisie, który jest wadliwy konstytucyjnie, skarga konstytucyjna jest tym instrumentem prawnym, który służy obywatelowi do tego, żeby taki przepis zaskarżyć. I w sytuacji, kiedy Trybunał taki przepis stwierdza, że jest niekonstytucyjny, w tym momencie mamy właśnie tą ochronę prawną, która jest tak właśnie bardzo potrzebna.
0: Ale jest jeszcze inny aspekt, bo mówiłyśmy o tym, w jakich my jesteśmy rolach społecznych, prawda? Rodzice, pracownicy, więc jest to i całe spektrum, ale przecież stabilność prawa to także kwestia inwestycji.
1: Oczywiście.
0: To także kwestia, nie wiem, podatków, które są przewidywalne.
1: Tak jest.
0: I jak tutaj, jaki jest ten wpływ tu ewidentny? I jak to może szkodzić, jeżeli my od dekady, tak jak mówiłyśmy, no mamy ewidentny chaos. I mi wcale nie chodzi o wskaźniki jakości demokracji, bo to jest oczywiste, że my tracimy w tych takich profesjonalnych wskaźnikach, ale mówię tutaj o takim wymiarze absolutnie praktycznym, prawda?
1: To jest też bardzo ważny wymiar, bo jeśli chodzi o pewność inwestowania, o naszą pozycję jako kraju, który jest stabilny, przewidywalny, to jest absolutnie kluczowe. I na ile właśnie nasz system prawny jest stabilny, przewidywalny, na ile instytucje są silne, respektowane, szanowane. I tutaj wszelki chaos, który się wkrada w te zagadnienia, odbija się bardzo dużym echem na naszej pozycji międzynarodowej. Zarówno jeśli chodzi o naszą siłę jako państwa, w dyplomacji to bardzo też mocno widać, jak i właśnie jeśli chodzi o kwestie tego, jak na przykład firmy zagraniczne postrzegają nasz kraj jako potencjalne miejsce, gdzie będą chciały inwestować. W sytuacji, kiedy wymiar sprawiedliwości i Trybunał Konstytucyjny nie działają w pełni według standardów, które są w Unii Europejskiej i w Radzie Europy przyjęte, i tutaj też pamiętajmy, że były konkretne wyroki zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w tym kontekście, które nakazują Polsce jako krajowi praworządnemu, członkowi tych dwóch instytucji międzynarodowych, takie uregulowanie tej sytuacji, żeby ono było zgodne ze standardami międzynarodowymi.
0: Czyli w teorii pomysły na reformy Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj mogłyby mieć oparcie w orzecznictwie europejskim. Dobrze
1: Oczywiście,
0: rozumiem?
1: Oczywiście, że tak, powinny mieć oparcie, ale co do tego nie ma żadnych wątpliwości i kierunek tych zmian zresztą został w tej ustawie z 24 roku prawidłowo nakreślony. Ogromnie można tylko żałować, że wtedy nie doszło do wejścia w życie tej ustawy. Ona została uchwalona, ale przez to, że prezydent Duda odmówił podpisania tej ustawy, ona nie weszła w życie, a to była ta szansa na takie zgodne z prawem i zgodne ze wszystkimi zasadami naprawienie tej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
0: No, ale czy my teraz jesteśmy w takiej sytuacji, bo w naukach politycznych, jeżeli dyskutujemy koncepcję redemokratyzacji, to zwykle mówi się, no dobrze, albo redemokratyzujemy zgodnie z zasadami demokracji, albo niezgodnie z zasadami demokracji. Czy my w istocie jesteśmy dzisiaj w takim momencie, że będzie albo-albo?
1: No to ja bym powiedziała, że jest jeszcze trudniejsza tutaj sytuacja, bo ona jest oparta na tym, czy można przywracać praworządność środkami niezgodnymi z praworządnością, z pewnymi standardami przywracania praworządności. I tu jest też nie ma jednolitego stanowiska w środowisku prawniczym. Większość prawników ma takie jednak zachowawcze, można powiedzieć konserwatywne podejście, że po prostu nawet jakby naprawiając ewidentnie niepraworządne zachowania, które miały miejsce w ostatnich latach, nie możemy sięgać do środków właśnie, które tą praworządność podważają. I są oczywiście też takie postaci, które mają bardziej radykalne stanowisko i twierdzą, że no tutaj no musimy jednak działać pamiętając o celu i o pewnych wartościach. Oczywiście interesie publicznym i że przywrócenie praworządności jest takim celem nadrzędnym i to nim powinniśmy się kierować w tym zakresie. Więc tam, gdzie politologia, można powiedzieć, ma szerzędnym i to nim powinniśmy się kierować w tym zakresie. Więc tam, gdzie politologia, można powiedzieć, ma szersz,

0: istotę kwestii Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że w takim szale politycznym często zapominamy o tych najważniejszych, fundamentalnych sprawach, więc z uwagą będziemy pewnie obie przyglądały się, jak to będzie dalej wyglądało. Bardzo serdecznie dziękuję moją i waszą gościnią w RMF 24 w polskiej polityce. Była dzisiaj dr Jovanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: A my jesteśmy wspólnie do godziny 18:00. Zostańcie z RMF 24.

0: zegarach 17:30, zatem czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Możliwe miejsce pojawienia się ognia. To są nowe fakty w sprawie niedzielnego pożaru hali z częściami do samolotów w Lublinie.
2: Praca na miejscu trzeba było jednak przerwać, bo budynek grozi zawaleniem.
1: Podpalenie to jedna z hipotez w śledztwie, ale nie jedyna.
3: Prokurator przyjął różne wersje zdarzenia, od celowego podpalenia do powstania pożaru z przyczyn samoistych. Na chwilę obecną brak jest podstaw, aby potwierdzić lub wykluczyć, albo wskazać, że któraś z wersji jest bardziej prawdopodobna, a któraś z wersji jest mniej prawdopodobna.
2: Zastrzega Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu?
1: Czy Maciej Byrek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Te pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Joanna Górska zaprosiła Joannę Muchę, posłankę niezrzeszoną, byłą wiceminister edukacji narodowej.
1: A jeszcze wcześniej minister sportu i turystyki. Zapraszamy po 18.
2: W faktach teraz naukowa sensacja dnia, która jeśli się potwierdzi, będzie naukową sensacją roku albo i dekady.
1: Grzegorz Jasiński przynosi doniesienia o możliwym odkryciu sygnału ciemnej materii.
4: Dzień dobry.
1: Wyjaśnisz?
4: No nie tak łatwo. Ciemna materia to jedna z największych zagadek współczesnej fizyki. Choć nie emituje, nie pochłania, nie odbija światła, jej obecność i oddziaływanie grawitacyjne jest praktycznie niezbędne do wyjaśnienia obserwowanego ruchu galaktyk, struktury wszechświata. Choć stanowi nawet 85% całkowitej masy kosmosu, nigdy nie udało się jej bezpośrednio zaobserwować. I teraz właśnie pojawiła się informacja, że w podziemnym obserwatorium Lux Zeppelin w południowej Dakocie zarejestrowano pojedyncze, niezwykle intrygujące zdarzenie, które może być pierwszym obserwowanym sygnałem oddziaływania tej ciemnej materii z materią normalną, konkretnie atomami ksenonu. Na razie o obserwacji poinformowano na konferencji naukowej w Japonii, nie nazywając tego jeszcze odkryciem, ale jeśli za tym pojedynczym przypadkiem pójdą kolejne, naukowa sensacja stanie się faktem.
1: No ale już to jest bardzo intrygujące. Przeczytajcie więcej na rmf24.pl. Tam także dłuższa rozmowa Grzegorza Jasińskiego o poszukiwaniach tej ciemnej materii.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
0: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień
6: Witamy.
0: Dobry.
6: Dzień dobry. Na stacjach benzynowych dzisiaj pustawo. Kto mógł, ten tankował wczoraj. I jeżeli ktoś to zrobił wczoraj, to bardzo dobrze zrobił. No bo dzisiaj paliwa mocno podrożały, nawet mocniej niż to zapowiadali analitycy. Średnio o 1,10 zł od północy, więc na większości stacji podstawowa benzyna 95 kosztuje ponad 7,60. Natomiast najzwyklejszy olej napędowy średnio 8,40. Czyli tankowanie do pełna podrożało od wczoraj średnio o niemal 50 zł. Co dalej? No, wyraźnej poprawy niestety nie ma co się spodziewać. Jeszcze w zeszłym tygodniu na światowych rynkach ropa taniała, no bo Iran i Oman zaczęły się dogadywać co do transportu ropy w świat.
7: W ślad za tym zaczęła spadać cena ropy, natomiast sytuacja na rynkach naftowych cały czas jest dynamiczna.
6: No bo nagle Amerykanie zaczęli znowu bombardować cele w Iranie i ropa znowu zaczęła drożeć, zauważa Grzegorz Maziak, analityk firmy ePetrol. Obecna drożyzna na stacjach utrzyma się także dlatego, że kursy walut pozostają wysokie. Euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,06 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jestem ciekawa, czy tęskniliście trochę za polityką i za polską polityką. Dzisiaj w RMF24 w programie dyskutujemy o tym, jak zacznie się ten nowy sezon polityczny, a przede wszystkim, co nas czeka w tym tygodniu. A wydaje się, że emocji nie zabraknie. Z harmonogramu obrad Sejmu, które rozpoczynają się w środę, wynika, że takim najbardziej chyba, myślę, emocjonalnym punktem wzbudzającym dużo dyskusji politycznych będzie głosowanie nad nominacją Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Już teraz przetaczają się dyskusje na temat tego, czy to dobry kandydat, czy to oznacza upolitycznienie, dalsze upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, no i co z zapowiedzią koalicji rządzącej, że będzie jednak dążyć do odpolityczniania tego organu. Tymczasem Maciej Berek ma bardzo dobrą reputację, to znaczy oceniany jest jako taki wybitny państwowiec, urzędnik, był wieloletnim szefem Rządowego Centrum Legislacji, więc doświadczenie ma. Zresztą prawnik, ceniony też przez środowisko za swoją wiedzę. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnim czasie był odpowiedzialny za wdrażanie polityk rządowych przy KPRM, więc to przez wielu oceniane jest jako jednak kandydatura, która ma związki polityczne. Dodatkowo sytuacji w ogóle nie ułatwia wewnętrzne napięcia w Trybunale Konstytucyjnym i wydaje się, że wybór nowego sędziego niespecjalnie rozwiązuje podstawowy problem ustrojowy, czyli tych podziałów wśród samych sędziów. Zresztą profesor Ewa Łętowska w jednym z swoich ostatnich wywiadów prasowych mówiła, że w istocie ta nominacja nie rozwiązuje tego właśnie podstawowego, fundamentalnego pytania czy problemu Trybunału Konstytucyjnego i napięć, jakie w Trybunale są, a także tego, co się dzieje z orzeczeniami Trybunału. No i oczywiście pytanie najważniejsze, na które będziemy szukali odpowiedzi, czy prezydent Nawrocki taką kandydaturę w ogóle przyjmie. Więc nie zabraknie nam tematów politycznych w tym tygodniu. Zostańcie z RMF24 i z polską polityką.
1: Tu Radio RMF24.

0: To jest program Polska Polityka w RMF24 i dziś rozmawialiśmy o tym, co nowego pojawi się w tym naszym sezonie politycznym. W polityce będzie się działo dużo. Ten tydzień rozpoczynamy od środy nowym posiedzeniem Sejmu. Natomiast ja mam, myślę, w ramach podsumowania kilka dla was takich sugestii, co można by było obserwować, jeśli polską polityką się interesujecie. Pierwsza rzecz to oczywiście ten nowy sezon polityczny i rozwinięcie akcji Zonda Krypto. Obserwujemy reakcje różnych partii politycznych na to, co się w tej sprawie dzieje. To oczywiście może być potencjalnie bardzo korzystna sprawa dla Koalicji Obywatelskiej, ale uderzać to zapewne będzie w Prawo i Sprawiedliwość i w Konfederację. No i partie te nie pozostają bezczynne. W oświadczeniu na temat Zonda Krypto Jarosław Kaczyński wyraźnie się od tej afery odcina, ukazując związki, raczej mniejsze niż większe, ale jednak tej firmy z koalicją rządową, więc próbuje przerzucać piłeczkę. Z kolei Mateusz Morawiecki próbuje w ogóle zagrać w taki sposób, że on bardzo popiera, zwróćcie uwagę, powołanie w tej sprawie komisji śledczej, więc też próbuje rozgrywać i Prawo i Sprawiedliwość, i koalicję rządzącą. Więc warto obserwować, jak to będzie wyglądało i przede wszystkim na to, jak partie będą reagowały na Zonda Krypto. No oczywiście, w piątek czekamy na decyzję Sejmu a propos głosowania nad nominowanym czy proponowanym Maciejem Berkiem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego i na tym się dzisiaj skupialiśmy, więc w piątek wszystko w tym względzie będzie jasne, a potem będziemy czekać na decyzję pana prezydenta w tej kwestii. I wreszcie trzecia rzecz, ten nowy sezon polityczny otwiera nam też Szymon Hołownia. Wraca Szymon Hołownia, pojawiają się informacje o tym, że mógłby być on ministrem bez teki w tym rządzie i pewne informacje dotyczące nowych obowiązków, które mógłby mieć. Czy to oznacza wielki powrót Polski 2050 i wielki powrót trzeciej drogi? Nie sądzę, ale warto obserwować, jak tutaj swoje drugie wejście do polityki Szymon Hołownia zaplanował. Ja bardzo wam dziękuję, że wysłuchaliście dzisiaj mojej rozmowy z gościnią. Pamiętajcie, że Polska Polityka trwa do godziny 18 i do 18 jesteśmy razem.
1: Tu Radio RMF 24. Radio Informacyjne.

0: była polska polityka w RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska, bardzo Wam dziękuję za te wspólne 2 godziny. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Natomiast w popołudniowej rozmowie dzisiaj w RMF 24 możecie posłuchać Joanny Muchy. Tymczasem najnowsze fakty ma dla Was Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Do usłyszenia.
1: Duże zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym.
2: Na czym polegają, jakie niosą konsekwencje, wyjaśni nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej.
1: W imieniu Joanny Górskiej zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Z Joanną Muchą, posłanką niezrzeszoną, byłą wiceminister edukacji narodowej.
1: Jednak najpierw nowe fakty w sprawie drogowej tragedii.
2: Nieopodal śląskiego Mykanowa. Na jutro wstępnie zaplanowano przesłuchanie kierowcy ciężarówki zatrzymanego po tragicznym wypadku na autostradzie A1 w okolicy Mykanowa w Śląskiem.
1: Zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ranne.
2: Reporterka RMF FM Anna Krobaczek w faktach. Aniu, co teraz dzieje się na miejscu wypadku?
3: Wciąż pracują tam służby, a A1 nadal jest zablokowana w kierunku Gorzyczek. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i to nieprędko się zmieni. Z miejsca wypadku trzeba odholować zniszczone pojazdy i sprzęt, który wykorzystywany był przez drogowców. Do wypadku doszło około 9:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką 32-letni Polak, mieszkaniec województwa łódzkiego, najechał na pojazd obsługi autostrady. Zginęli 4 pracownicy firmy prowadzącej roboty drogowe. 4 kolejne osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitali.
1: Ciężarówka potrąciła pieszego w Nagłowicach na drodze krajowej nr 78 w Świętokrzyskiem.
2: Uwaga, zablokowany jest pas w kierunku Jędrzejowa.
1: Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym z kolejnymi zmianami.
2: Ministerstwo Sportu i Turystyki złożyło poprawkę, która radykalnie zmienia postać przepisów.
1: Szczegóły poprawki zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
4: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby 5 roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy. Tym samym jest to powrót do rozwiązań, które miał wprowadzić rząd, bo przypomnijmy, w pierwotnym projekcie te przepisy już były. Potem zostały wykreślone, dziś znów wracają.
5: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Joanna Górska i pani poseł. Witamy obie panie.
6: Dzień dobry, Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej i była minister sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska, jest naszym gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Po pierwsze, komisja śledcza czy ekspercka komisja zaufania publicznego?
7: Oni się ścigają między sobą. Komisja śledcza to pomysł pana Morawieckiego, komisja ekspercka pomysł pana Kaczyńskiego. Ścigają się między sobą, w jaki sposób jakby podejść do tej sytuacji. Obie te komisje przede wszystkim wykazałyby bezczynność po stronie rządów PiS-u, wtedy kiedy już trzeba było brać się za ten temat.
6: Zonda krypto to afera PiS-u?
7: Absolutnie tak. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Wiemy, kto brał kasę, wiemy, kto przyjmował prezenty, wiemy, kto jeździł, wiemy, kto składał poprawki, które były korzystne dla Zondy. Także nie mam tu najmniejszych wątpliwości. Natomiast żadna z tych rozwiązań, ja jeszcze się zastanawiałam, czy ta komisja śledcza być może ma jakiś sens, ale wydaje mi się, że żadne z tych rozwiązań nie jest jakby formułowane po to, żeby czegoś się dowiedzieć, tylko po to, żeby zaistnieć na tej scenie politycznej. Morawiecki próbuje uderzyć w środowisko Ziobry i w środowisko Konfederacji przy okazji tą swoją propozycją. W jaki sposób musiał PiS odpowiedzieć, tak to wyglądało.
6: No, na tej chwili, że od 2019 roku miałaby taka komisja badać sprawę zonda krypto i w ogóle kryptowalut i sam mówi, że mógłby stanąć przed komisją i zeznawać.
7: Dobrze, ale pamiętajmy, że Komisja Nadzoru Finansowego 2 razy składała wnioski dotyczące nadzoru nad kryptowalutami i 2 razy było to nie było kontynuowane. Więc naprawdę rząd PiS-u ma tutaj wiele za uszami. Na tej chwilę wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa polskiego, czyli prokuratura, działają tak, jak powinny działać. Cały czas słyszymy o tym, że są jakieś nagrania, więc myślę, że kolejne tygodnie będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o całą tę aferę. Na tę chwilę mam wrażenie, że nie jest potrzebne żadne wyjątkowe narzędzie.
6: Jakie narzędzie jest potrzebne w PKOL-u, żeby ta cała afera i cała sytuacja nie przeniosła się na ruch olimpijski?
7: Bardzo trudne jest rozwiązanie, jeśli chodzi o PKOL, bo ten statut został napisany, ten, który obecnie obowiązuje, został napisany po to, żeby chronić pana Piesiewicza, po to, żeby on był właściwie nieusuwalny.
6: Nie do odwołania.
7: Tak, teraz w ciągu tygodnia ma się zebrać prezydium dopiero zarządu i to ono będzie decydowało o dalszych krokach. Mam wrażenie, że idzie to w stronę takiej walki na opinie prawne, ale mam też głębokie przekonanie, że to umocowanie pana Piesiewicza jest bardzo mocne i jeśli ta grupa, która wspiera pana Piesiewicza, no, zaweźmie się i postanowi po prostu nie oddać władzy, to wydaje mi się, że naprawdę będzie bardzo trudno ją odzyskać dla dobrego ruchu olimpijskiego.
6: Czyli we wtorek wiceprezesi mało mogą zdziałać, natomiast olimpijczycy czekają, bo MKOL mówi, że obserwuje, ale też grozi, że możemy być zawieszeni.
7: Tak, i to była też jakby spodziewana reakcja, bo MKOL w takich sytuacjach rzeczywiście reaguje. To my nie jesteśmy jedyni, którzy takim reakcją są poddawani. Natomiast nadal uważam, że to wcale nie oznacza. No, do momentu, kiedy pan Piesiewicz sam nie zrezygnuje, tam będzie prawdopodobnie pad, a mam przekonanie, że ta rezygnacja, no, może się nie wydarzyć.
6: Rezygnacja z zakrat. Nauczyciele pokazują czerwoną kartkę rządowi. Wczoraj protest nauczycieli przed KPRM-em.
7: Mieliśmy ostatnio aferę związaną z wynagrodzeniami lekarzy. Jest ogromna część lekarzy, którzy zarabiają dziesięciokrotnie więcej niż nauczyciel, który uczy nasze dzieci. I oni mówią, my ratujemy wasze życie. A ja mówię, nauczyciele decydują o naszej przyszłości. O przyszłości naszej indywidualnej i przyszłości naszej jako społeczeństwa.
6: Donald Tusk musi zaspokoić potrzeby nauczycieli, żeby w kampanii sobie poradzić?
7: To powiązanie z płacą średnią jest absolutnie konieczne. Automatyczne waloryzacje są absolutnie konieczne.
6: Rząd mówi, że ma tylko 3% na podwyżki.
7: Tak, i te podwyżki są po prostu nieadekwatne do roli, którą pełnią nauczyciele. Dodajmy do tego jeszcze dodatkowe obowiązki, które wiążą się z reformą, z kompasem przyszłości. To nam pokaże, że naprawdę pieniądze dla nauczycieli powinny się znaleźć.
6: Nauczyciele to boomerzy?
7: Tak
6: powiedział Adrian Witczak na kampusie Polska.
7: Brakuje mi nawet słów, żeby to skomentować. Uważam, że to jest absolutnie skandaliczna i niedopuszczalna wypowiedź.
6: Ale minister Lubnauer potwierdziła, że tak.
7: Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nauczyciele dzisiaj są poddawani takim presjom, jakim chyba nigdy dotąd w żadnym czasie nauczyciele nie byli poddawani. Z jednej strony bardzo niskie wynagrodzenia, z drugiej strony konieczność łączenia kilku etatów, bo najczęściej tak to wygląda. Plus korepetycje, plus dzieci z orzeczeniami, plus dzieci ukraińskie czy z innych krajów, które są w klasie. Plus zupełnie inne nastawienie rodziców i samych dzieci do procesu nauczania.
6: Odpowiedzialności naprawdę... dużo, pieniędzy mało. Przejdźmy do programu CPN. Koniec. To błąd?
7: Ja byłam przeciwniczką wprowadzenia tego programu i nadal uważam, że mogliśmy te pieniądze wydać lepiej. Nie rozumiem strategii naszego państwa, które uważa, że im większy masz samochód, im więcej spalasz, tym bardziej będziemy ci pomagać. Uważam, że naprawdę mamy na co wydawać pieniądze. To jest i opieka zdrowotna, to jest chociażby, to są chociażby podwyżki dla nauczycieli. Tak jak mówię, nie byłam zwolenniczką tego programu od samego początku.
6: No ale było spokojnie przez chwilę i było zadowolenie kierowców na stacjach benzynowych.
7: Oczywiście, że tak. Za każdym razem. Myślę, że chodziło głównie o to, żeby nie dać impulsu inflacyjnego. ale ja jestem głęboko przekonana o tym, że bez tego programu można było jakby sformułować inne narzędzia ochrony, chociażby wspomóc komunikację publiczną, która w tym momencie no, też ponosiła wyższe koszty. To byłoby znacznie lepsze dla, no, dla ludzi.
6: Czyli przesiadka samochodów do komunikacji miejskiej to byłoby rozwiązanie.
7: Nie, chodzi o minister. Przesiadka to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest, to są samorządy, które ponosiły wyższe koszty, które po prostu powinny mieć zrekompensowane te wyższe koszty.
6: Maciej Berek, w Trybunale Konstytucyjnym o to jest pytanie i jakie zadanie dostał od premiera Donalda Tuska, to już w części internetowej. Proszę Państwa, bardzo serdecznie
7: zapraszam.
6: Dobry pomysł? Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym. I premier Donald Tusk powiedział tak: we wrześniu muszę mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu, że to będzie wszystko zgodnie z prawem. Może to nie będzie estetyczne, może część z was się na mnie obrazi.
7: Ja się nad tym głęboko zastanawiałam, ale tak jak pozostała część koalicji rządzącej, powiem to samo, co mówią moi koledzy. Maciej Berek nie jest politykiem. Nie jest. Ja go znałam doskonale, pracowałam z nim. On jest państwowcem. On jest jedną z naprawdę bardzo niewielu osób w Polsce, która w ogóle nie ma w sobie takiej postawy politykierskiej, jaka dominuje w naszej polityce.
6: Ale natomiast jest cały wewnątrz polityki, prawda?
7: Oczywiście, że tak. I oczywiście ja rozumiem te argumenty, które są w tej chwili wobec niego stawiane, ale powiem tak, jeśli Maciej Berek będzie miał wybór między dobrem Polski i tym, żeby w jakiś sposób wspomóc premiera Tuska, to wybierze dobro Polski. Jestem o tym przekonana. To jest taki człowiek. Ja z nim podzielam tę postawę i dlatego mam do niego zaufanie. We wszystkich innych sytuacjach pewnie zgłaszałabym tutaj swoje własne wątpliwości, ale w przypadku akurat tego człowieka, znaczy w społeczeństwie, w relacjach międzyludzkich to nie działa jak prawa fizyki czy prawa, nie wiem, jakieś ścisłe. Tu zawsze są wyjątki. Dla mnie Maciej Berek jest takim wyjątkiem.
6: Jest wyjątkiem. Jakie zadanie dostał od premiera Donalda Tuska?
7: Nie wiem, ale mam nadzieję, że te działania będą znacznie bardziej...
6: Ale zrobić porządek?
7: Mam taką nadzieję. Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która jest nam potrzebna, tym bardziej, że pan prezydent traktuje go jako narzędzie swojej własnej polityki, czyli zamiast wetować, odsyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, które są uchwalane. Więc to jest instytucja, która jest bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy uda się sprawić, że Trybunał Konstytucyjny zacznie działać.
6: Zagłosuje pani za w momencie, kiedy już głosowanie w polskim parlamencie będzie, bo to pewnie nie będzie w piątek.
7: Jeśli chodzi o kandydaturę Macieja Berka, zdecydowanie zagłosuję za.
6: Mm-hmm. Przejdźmy do kwestii właśnie, o której rozmawiałyśmy, czyli PKO. I pytanie jest podstawowe. Czy za pani czasów były bezpieczniki, które by pozwoliły na to, żeby trzymać w ryzach szefa PKO-u?
7: Ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób nie rozumie, czym jest PKOL. My mamy związki sportowe, Związki sportowe, które mają swoje międzynarodowe federacje. PKOL jest jakby organizacją zrzeszającą niezależne związki sportowe. W związku z tym jakiekolwiek oddziaływanie na PKOL z pozycji ministra było zawsze bardzo utrudnione. Oczywiście tu są przepływy finansowe i te przepływy finansowe pozwalały na to, żeby w jakiś sposób wpływać na decyzje, ale proszę mi wierzyć, to zawsze były delikatne korekty, a nie jakieś bardzo jakby istotne rozwiązania.
6: Ale jak jednostka mogła działać ponad wszystkimi, podpisywać umowy? Ta umowa z Zondą miała 64 strony, zapisy, które mówią wprost o sprzedaży wizerunków olimpijczyków. Nikt inny poza Pisiewiczem tego nie widział z zarządu.
7: Ta umowa prawdopodobnie jest w ogóle niezgodna z polskim prawem i została, myślę, że możemy założyć, że została po prostu bezprawnie podpisana. Rzeczywiście poza prezesem, tak przynajmniej dzisiaj mówią członkowie prezydium, rzeczywiście nikt nie wiedział, jakie są konkretne zapisy w tej umowie, ale myślę, że ona zostanie zweryfikowana, bo te zapisy są po prostu niezgodne z polskim prawem. Taka jest moja opinia.
6: Ale związki same sobie go wybrały, prawda?
7: Tak, prawdopodobnie po to, żeby uzyskać wpływy finansowe, prawdopodobnie po to, żeby użyć jego wpływów politycznych. Natomiast no, tego typu polityka w PKOL-u zwykle ma krótkie nogi.
6: Proszę powiedzieć, kryptoafera w PKOL-u, czy to jest tak, że tam wszystko się stało?
7: Czy rozumiem, że pani nawiązuje do tytułu mojej książki, czy
6: tak.
7: Też? Okej. Jeśli chodzi o aferę, tam się jeszcze nie wszystko stało, tam jeszcze wiele nowych rzeczy prawdopodobnie się dowiemy.
6: Bo pani w swojej powieści o świecie po apokalipsie pokazuje, jak właśnie instynkty i kto jest silniejszy funkcjonują i dają ludziom właśnie siłę przetrwania wtedy, kiedy nie ma instytucji, kiedy nie ma żadnego nadzoru.
7: Ja tę książkę zaczęłam pisać w 2013 roku i mam wrażenie,
6: wyszła
7: że
6: wyszła w 2019. Mamy w 2026 i to, co wydarzyło się chyba w tej książce, to i w PKOL-u.
7: Wyszła w 2016 i rzeczywiście mam takie poczucie i zresztą te osoby, które znają tę powieść i znają jej treść, twierdzą, że ona była w jakiś sposób takim bardzo głębokim przeczuciem tego, co się będzie działo. Tak, ja rzeczywiście piszę o świecie, gdzie
6: Jasnowiska
7: wygrywa silniejsza.
6: Jasnowiska, mucha. Teraz przejdźmy do kolejnej sprawy. Roman Giertych, mecenasem Krala. Czy to stoi w jakiejś sprzeczności, że polityk jednocześnie jest obrońcą osoby, która ma mieć status świadka, małego świadka koronnego?
7: Tak długo jak Roman Giertych wywiązuje się ze swoich obowiązków jako obrońca i nie wykorzystuje żadnych wiadomości jako polityk, tak długo nie jesteśmy w stanie formułować żadnych zarzutów w stosunku do niego.
6: Czyli też tutaj mamy wyjątek.
7: Znaczy, ktoś, kto jest prawnikiem i jednocześnie jest posłem, jest od tego, żeby reprezentować przestępców.
6: No ale Maciej
7: to jest
6: Barek,
7: ich rola.
6: Wyjątek, tutaj pani zagłosuje za i Roman Giertych, który mówi, że po to się tym zajmuje, żeby rozliczać i że będzie nieugięty. To też jest dla pani w porządku.
7: Dlatego mówię, że tak długo jak on jest w roli obrońcy, tak długo ja nie widzę w tym problemu. Gdyby poza deklaracjami jakiekolwiek działania z jego strony były działaniami politycznymi, no trzeba byłoby wtedy uznać, że to jest nie w porządku.
6: Teraz Szymon Hołownia i pytanie, czy to jest dobry pomysł, żeby był w rządzie?
7: Mam wrażenie, że jeśli taka furtka została otworzona parę tygodni temu, to ona już, to już nie jest aktualny plan. Mam wrażenie, że Szymon Hołownia nie będzie wchodził do rządu.
6: Ale nie jest ani zamknięty, ani otwarty.
7: Myślę, że jakaś rozmowa na ten temat mogła się zdarzyć. Stąd...
6: No, była dzisiaj w sejmowym studiu radia RMF FM. No i Szymon Hołownia powiedział, że biorąc pod uwagę to, co dzieje się w sondażach, no to dzisiaj wychodzi na to, że Koalicja Obywatelska po następnych wyborach będzie tym, czym PiS był w 2023 roku. I może trzeba właśnie nowego człowieka od komunikacji.
7: Nie będę się do tego odnosiła. Wiem, że jest plan dotyczący tego, żeby połączyć działania tych środowisk, które tworzyły trzecią drogę i żeby rzeczywiście sformułować ofertę dla tego centrowego wyborcy, ale wyborcy demokratycznego. Wydaje mi się to absolutnie kluczowe i najważniejsze w obecnym sytuacji politycznej, dlatego że już widzimy, że jakąś część głosów z centrum przyciąga do siebie partia Morawieckiego. Nie rozumie rozumiem tych ludzi, którzy potrafią zawierzyć Morawieckiemu, ale badania i wyniki sondaży pokazują, że to się dzieje. Dlatego jest niezwykle istotne, żebyśmy my, poza Koalicją Obywatelską, sformułowali też ofertę, która będzie ciekawa, fajna, rozwojowa, bo to, co jest... co ja cały czas zarzucam Koalicji Obywatelskiej, to, że ona nie przeprowadza tych zmian, nie przeprowadza tych reform, które są niezbędne, które są konieczne i na które ludzie czekają. I jeśli powstałoby środowisko, które zaproponowałoby tego typu zmiany, to mam nadzieję, że jest w stanie w cudzysłowie odessać to poparcie od Morawieckiego, co jest kluczowe przy ewentualnym wygraniu wyborów za rok.
6: Wtedy byłaby Pani zainteresowana wyborami 2027, czy ciągle ma Pani głęboką niechęć?
7: Ja marzę o tym, że taka serio oferta powstanie, natomiast na tę chwilę moim scenariuszem bazowym jest to, że po 20 latach mam poczucie, że swoją misję wypełniłam. Ale gdyby było tak, że jest jakaś naprawdę super fajna oferta i jakaś partia, która w jakikolwiek sposób potrzebowałaby z mojej strony jakiegoś wsparcia, no to pewnie się jeszcze zaangażuję.
6: Ale który mógłby to być lider? Bo chyba nie Mateusz Morawiecki, który chce być taką centrową partią.
7: On chce być centrową, ale on nie jest demokratą. On nie jest po tej demokratycznej stronie. Problem właśnie polega na tym, że ja nie widzę w tej chwili liderów, którym moglibyśmy zawierzyć. Szymon Hołownia niestety stracił to, co miał 4 lata temu, czy 3 lata temu, czy może trochę więcej nawet. Władysław Kosiniak-Kamysz, którego bardzo szanuję, ale środowisko PSL-u to nie jest moje ulubione środowisko polityczne, więc na tę chwilę po prostu takiej oferty nie widzę.
6: Czyli na dzisiaj polityce Joanna Mucha mówi nie.
7: Na dzisiaj jestem przerażona, dlatego że uważam, że my demokraci oddajemy Polskę w łapy prawicy, która Polskę zepsuje, która psuła Polskę przez 8 lat, ale jeśli to będzie taka prawica, jaka się zapowiada, czyli dwie konfederacje albo nawet 3 konfederacje, plus PiS, plus Morawiecki, to oni rozszarpią ten nasz piękny kraj i rozszarpią wszystkie dokonania, które mamy na naszym koncie po 89 roku.
6: W tym całym krajobrazie jeszcze jest Braun i bez niego koalicja może być niemożliwa.

0: z właśnie wszystkich tych środowisk.
1: Jeszcze chciałabym zapytać o jedną rzecz. Czy sprawę dziennika i weta powinny zbadać służby?
2: Ja nie mam żadnych przesłanek, znam tę wypowiedź pani Barbary Nowackiej, ale nie mam żadnych przesłanek, żeby powiedzieć, że tam odbył się, miał
1: lobbying, to
2: jakiś...
1: Tak?
2: Jeśli byłby lobbying, to tak, to wtedy to powinno zostać zbadane. To też prawdopodobnie nie sam prezydent, tylko osoby, które z nim współpracują. Natomiast uważam, że to weto jest absolutnym skandalem, bo ludzie, którzy mają, znaczy, którzy mają dzieci w szkołach i którzy muszą płacić za tę usługę dziennika, jeśli to jest jeszcze w dodatku kilkoro dzieci, to naprawdę jest bardzo duży wydatek. To jest jeden problem. Drugim problemem jest to, że dane naszych dzieci są w posiadaniu jakichś firm prywatnych. No to jest absolutnie moim zdaniem niedopuszczalne. To powinno być
1: prezydent
2: coś...
1: Prezydent mówi, że państwo by nie zadbało o te dane.
2: Jeśli prezydent uważa, że lepiej zadbają firmy prywatne, to ja głęboko się nie zgadzam z panem prezydentem w tej ocenie.
1: Bardzo dziękuję. Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej, była minister sportu i turystyki, była gościem radia RMF FM.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję
2: Miłego
1: bardzo.
2: Wieczoru.
1: Miłego.
3: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
4: Południowy program, Krzysztof Urbaniak, witam słuchających RMF 24 przez internet i tych, którzy słuchają nas w FM, w RMF 24 Wrocław. Za chwilę fakty, a po nich nowa edycja piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W regionie Balwi na wschodzie Łotwy przy granicy z Rosją rozpoczęły się prace związane z budową bałtyckiej linii obrony, czyli ciągu umocnień planowanych wzdłuż wschodnich granic krajów bałtyckich, poinformowała dzisiaj Łotewska Agencja Nieruchomości Państwowych. W ramach projektu mającego wzmocnić wschodnią flankę NATO wykonane mają być prace inżynieryjne. Między innymi wykopane zostaną rowy przeciwczołgowe i postawione obiekty takie jak rzędy betonowych przeszkód, tak zwanych zębów smoka. Paz umocnień, na który przewidziano ponad 12 milionów euro z budżetu państwa, ma zostać ukończony jesienią przyszłego roku. Bałtycka linia obrony to jest taki międzypaństwowy projekt Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie obrony tych krajów podpisali porozumienie w sprawie jego realizacji w Rydze w 2024 roku. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie flanki wschodniej NATO, w tym ochrona przed wtargnięciem obcych wojsk od strony Rosji i Białorusi. Bałtycka linia obrony ma być w przyszłości połączona z polską tarczą wschód. Celem tego projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa granic Polski z Rosją i Białorusią, między innymi poprzez umocnienie granicy i system monitorowania przestrzeni powietrznej.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: 24, już za chwilę sport i nowa edycja piłkarskiego Pucharu Polski. Zostańcie z nami, jest 18:41.

0: Znakomita muzyka i jeszcze więcej informacji to mamy dla Was w Radiu RMF 24. Teraz sport. Ruszyła nowa edycja piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś rozgrywane są pierwsze mecze pierwszej rundy. Nie brakuje w nich już uznanych marek, ale jest też wiele zespołów z niższych lig. To, co się dzieje w dzisiejszych spotkaniach, śledzi Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
1: Tak jest, kłaniam się. Dzień dobry.
0: Są już jakieś niespodzianki w dzisiejszych meczach?
1: Za to, za co kochamy Puchar Polski, to są właśnie te niespodzianki, wiesz, kiedy trzecioligowiec eliminuje ekstraklasowca i tak dzisiaj też się stało. Tym nieszczęściarzem, tak można powiedzieć, tym pechowcem, Zagłębie Lubin ekstraklasowicz żegna się z piłkarskim Pucharem Polski już po pierwszym meczu, no a tym szczęściarzem, który wywalczył sobie ten awans, jest trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg, która 3-2 pokonała Zagłębie Lubin. Z tych takich niespodzianek możemy też wyszukać Podhale Nowy Targ, czyli zespół grający w drugiej lidze, który 3-1 pokonał pierwszoligową Pogoń Grodzisk Mazowiecki i także wyeliminował ją z rozgrywek. Blisko niespodzianki była Kluczewia Stargard. No to klub też z trzeciej ligi, który doprowadził do dogrywki w starciu z pierwszoligową Pogonią Siedlce, ale ostatecznie przegrał w tej dogrywce po dogrywce 2-3.
0: Trzecio i drugoligowcy rządzą.
1: No dokładnie tak. To jest też właśnie czasem mam wrażenie to, że te zespoły bardzo mocno przygotowują się na te mecze. Czekają, aż ten renomowany dla nich trochę zespół przyjedzie na ich teren.
0: Tak, to jest.
1: Dokładnie tak. No i wtedy można mu jakoś utrzeć nosa. To się udało. No, niespodzianki nie było w meczu rezerw Korony Kielce z Radomiakiem. Zespół z Radomia awansował dalej, wygrywając 1-0. Dalej awansował też Piast Gliwice, który 3-0 pokonał Chemika Bydgoszcz. Dalej gra też Puszcza Niepołomice, która 2-0 wygrała z rezerwami Wisły Płock. W Opolu pierwszoligowa Odra gra z Wisłą Kraków. No i jeszcze kilka minut temu Wisła prowadziła 1-0 po golu w 16 minucie Kuziemki. No ale w 52, a mamy 56 minutę, wyrównał Patryk Krzyż. Błąd bramkarza Wisły, wykorzystał to zawodnik, który przecież ma mnóstwo występów w Ekstraklasie także, i w piłkę skierował właściwie do pustej bramki. Co ważne, Wisła od 30 minuty gra w dziesiątkę za brutalny i głupi faul Bozicia. On zobaczył bezpośrednią taką czerwoną kartkę.
0: Jakie mecze jeszcze przed nami?
1: No tym takim najciekawszym zdecydowanie to dzisiejsze starcie ekstraklasowiczów. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Te drużyny też niedawno mierzyły się w ekstraklasie. Jeszcze Wigry Suwałki zagrają z Brukbetem, Termaliką Nieciecza, Podbeskidzie ze Stalą Rzeszów, Sandecja Nowy Sącz z Polonią, Środa Wielkopolska i MKS Kluczbork z Lechią Gdańsk. Więc jeszcze tych starć drużyn niżej notowanych z wyżej notowanymi kilka będzie. No więc być może jeszcze jakaś niespodzianka się przytrafi. Przypomnijmy, jutro też kolejne mecze piłkarskiego Pucharu Polski.
0: Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy. O której fakty sportowe?
1: 20, 21, 22.
0: Czyli będzie jeszcze więcej informacji. Bardzo dziękujemy za teraz.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 19. W nich m.in. nowe informacje w sprawie incydentu z dronem na lotnisku w Lipsku. Bądźcie blisko radia.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 19, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Niemcy oskarżają Rosję o sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Na początek o reakcji Berlina w tej sprawie. Kreml pod presją. Według amerykańskich ekspertów może dojść do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Na koniec niespodzianki w piłkarskim Pucharze Polski. To Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt. Minister spraw zagranicznych Johann Wadephul poinformował, że w ramach odpowiedzi rząd zamknie konsulat Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. Wadephul zapewnił, że Niemcy nadal będą wspierać zmagającą się z rosyjską agresją Ukrainę. Rosjanie są zmęczeni wojną, ocenia część komentatorów w Stanach Zjednoczonych, wskazując, że Władimir Putin może eskalować konflikt. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Po wystąpieniu matki, która straciła syna i zapowiedziała, że kolejnego nie pozwoli wysłać na wojnę, nie brak opinii, że Putin może zdawać sobie sprawę, że bez sukcesów na froncie czekają go problemy. Międzynarodowi komentatorzy uważają, że Putin może zdecydować się na dalszą eskalację wojny przeciwko Ukrainie, dlatego że wie, że znajduje się pod coraz większą presją. Armia nie osiąga przełomu na froncie, wojna pochłania ogromne zasoby, a w rosyjskim społeczeństwie i wśród elit narasta zmęczenie konfliktem. Putin może obawiać się, że zakończenie wojny bez osiągnięcia istotnych celów zostałoby odebrane w Rosji jako jego osobista porażka i zagroziło jego władzy. Dlatego Kreml może wybrać ucieczkę do przodu. Eskalacja może oznaczać zwiększenie rosyjskich sił na froncie, nasilenie ataków na ukraińską energetykę przed zimą, ale również więcej operacji hybrydowych i sabotażu w Europie.
3: Tym zajmiemy się jutro.
1: W pierwszym powakacyjnym cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM będzie o terapiach niestandardowych w medycynie. Jutro z mikrofonem zajrzymy na zajęcia z dogoterapii, muzykoterapii czy hortiterapii, czyli terapii ogrodem.
4: Terapie niestandardowe są czymś więcej niż leczenie, które w naszej głowie jest tym szpitalnym leczeniem, leżeniem w łóżku, wejściem na salę ćwiczeń.
5: One mają wspomagać leczenie takie konwencjonalne, tak?
4: One mają wspomagać i rozszerzać, dając większe możliwości temu leczeniu. Możemy uzyskać lepsze efekty u pacjenta.
1: Mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Czarnobilskim Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Zapraszamy do słuchania jutrzejszych Faktów RMF FM od rana. Już pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski przyniosła niespodzianki. Z rozgrywkami pożegnało się po pierwszym meczu między innymi ekstraklasowe Zagłębie Lubin. Dzisiejsze mecze pucharowe śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
6: FM. Tak,
1: witamy
6: wieczór.
1: Wojtku. Z kim przegrało Zagłębie?
6: Z grającą w trzeciej lidze Siarką Tarnobrzeg. Zagłębie przegrało 2-3 na wyjeździe, a pierwszą bramkę straciło w tym meczu już w 6 minucie. To nie jedyna dziś niespodzianka, bo grające w drugiej lidze Podhale Nowy Targ wyeliminowało grającą o klasę rozgrywkową Wyżeń Pogoń Grodzisk Mazowiecki, wygrywając 3-1. Bila blisko sprawienia niespodzianki była też Kluczewia Stargard. Klub z trzeciej ligi przegrał jednak po dogrywce 2-3 z pierwszoligową Pogonią Siedlce. W trwającym meczu pierwszoligowa Odra Opole prowadzi 2-1 w 73 minucie z ekstraklasową Wisłą Kraków. Biała Gwiazda gra w dziesiątkę od 31 minuty. A dziś przed nami jeszcze kilka spotkań, z których najciekawiej zapowiada się starcie ekstraklasowiczów. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa.
1: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne Fakty sportowe. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ania Wachowska z Faktów polecała. Ja przypomnę, że mecz Motor Lublin Legia Warszawa o 20:30 będziemy Was informować w Radiu RMF 24. A za chwilę jeszcze więcej informacji o planowanym spotkaniu władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dobry wieczór.

0: Tak, dla was gramy w Radiu RMF24 i mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za tydzień, we wtorek, 8 września, ma się spotkać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zaraz potem, jak informuje Polska Agencja Prasowa, może dojść do posiedzenia zarządu, czego domaga się część jego członków. Cel jest jasny: odwołać z funkcji prezesa aresztowanego prezesa PKO Radosława Piesiewicza, do czego potrzebna większość 2/3 głosów. Zarząd musiałby także wskazać osobę, która będzie pełnić obowiązki prezesa do kwietnia przyszłego roku, czyli nowych wyborów w Komitecie Olimpijskim. W kuluarach słychać, że może nią zostać jeden z wiceprezesów PKO-u, prezes Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz z redakcji sportowej Cezary Dziwiszek. Posłuchajmy.
1: Panie prezesie, zapytam też konkretnie, czy dopuszcza pan taki scenariusz, że to pan będzie wkrótce osobą pełniącą obowiązki prezesa PKO-u?
2: Nie pierwszy raz słyszę to pytanie i odpowiadam niezmiennie. Nie celem jest teraz, kto założy tą przysłowiową koronę i będzie trzymał buławę, tylko dobro Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i w tym kierunku powinny zmierzać nasze dyskusje.
1: Rano był u nas w Radiu RMF24 szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka, człowiek też mający na pewno pojęcie o działaniu instytucji międzynarodowych. Mówi, że środowisko sportowe, w tym tutaj konkretnie PKO-u, musi się po prostu samo oczyścić, bo inaczej nikt z MKO-u nie będzie chciał z nami rozmawiać, między innymi w kwestii organizacji Igrzysk Olimpijskich. Pan się zgadza z Witoldem Bańką, że muszą decyzje zapaść konkretne i być może trudne.
2: Ale w 100% zgadzam się z panem prezesem Bańką, który jest bardzo mocno też osadzony w strukturach międzynarodowych. Doskonale wie, jak ta polityka i dyplomacja wygląda, i to co mówi, jest absolutnie zbieżne również nie tylko z moim tokiem myślenia, ale z moimi opiniami. Tutaj wszystko jest w rękach władz, nie tylko władz, ale środowiska przede wszystkim Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To my musimy spić tą śmietankę, czy to mleko, które zostało naważone, czy to z naszym, czy bez naszego udziału. No jednak jesteśmy reprezentantami środowiska, które oczekuje od nas, żeby Polski Komitet Olimpijski i polski sport były przykładem dla funkcjonowania, dla sportowców, zarówno tych młodszego pokolenia, jak i już tych doświadczonych. Przykładem dla całej Polski. No bezwzględnie musimy sprostać temu zadaniu. Tutaj wszystkie w tej chwili ambicje i przysłowiowe ego powinno pozostać w domu, a zdecydowanie musimy skupić się na jednym celu. Jak odbudować to, co w tej chwili zostało bardzo mocno nadszarpnięte.
0: W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem Tomasz Hamera zaznacza, że MKOL, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie zamierza na razie ingerować w sprawy Polskiego Komitetu. Jednak w skrajnej sytuacji, jeżeli członkowie PKO-u nie będą w stanie wybrać nowego prezesa, MKO-u może zawiesić w prawach członka Krajowego Komitetu Olimpijskiego. Komentarz Witolda Bańki, prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej do sprawy aresztowania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w dzisiejszej rozmowie o 7:00 znajdziecie ją na rmf24.pl w zakładce rozmowy. A w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Ciao.

0: tysięcy brakujących podpisów. Radny Krakowa nie traci jednak optymizmu. W rozmowie dla Radia RMF 24 przekonywał, że cel jest do osiągnięcia.
1: Mamy 3 dni, żeby dozbierać brakujące podpisy. Brakuje ich 1400. Ruszyliśmy niezwłocznie ze zbiórką. No i muszę powiedzieć, że odbiór jest naprawdę wspaniały. Ludzie masowo się podpisują. Wczoraj do północy przychodzili do naszego biura, żeby tylko złożyć podpis. No my sobie postawiliśmy cel, żeby to było nawet ponad 2000 podpisów. No i mamy na to 3 dni, więc to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Ja jestem optymistą. Wierzę, że nam się uda, bo tak jak powiedziałem wczoraj, nawet po godzinie 23 mieliśmy kolejkę osób u nas w biurze, które chciały się wpisać. Takiego poruszenia, takiej emocji pozytywnej nie widziałem, nawet jak zbieraliśmy podpisy pod odwołaniem byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Tak mówił kilka godzin temu Łukasz Gibała. Zdaniem Gibały udało się już zebrać połowę z planowanych 2000 podpisów. Przypomnę, przedterminowe wybory w Krakowie jeszcze w tym miesiącu, 27 września. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

To jest wieczorny program w radiu RMF24. Gangster Dwayne Cafferty Davis został uznany za winnego zabójstwa rapera Tupaka Shakura w 1996 roku. Ława przysięgłych w Las Vegas obradowała w tej sprawie zaledwie przez kilka godzin po trwającym 2 tygodnie procesie. Według oskarżenia Davis, jeden z przywódców gangu Southside Crips, zorganizował zabójstwo w odwecie za to, że kilka godzin wcześniej Shakur i jego wspólnicy mieli pobić siostrzeńca oskarżonego. 63-letniemu Davisowi grozi dożywocie, ale jak podał dziennik Los Angeles Times, zapowiedział on apelację. Shakur, znany także jako Tupac, był jednym z najbardziej wpływowych amerykańskich raperów lat 90., a także aktorem. Jego twórczość łączyła gangsta rap z tematyką nierówności społecznych, rasizmu i życia czarnoskórych mieszkańców ubogich dzielnic. Jego płyty sprzedały się w liczbie 75 milionów płyt na całym świecie. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę polska polityka i pytanie, czy Sejm wybierze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, a w nim teraz Polska Polityka. W piątek Sejm ma wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wśród kandydatów Maciej Berek, radca prawny, do niedawna minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydatura wzbudza jednak kontrowersje. Część środowiska prawniczego uważa, że Berek jest zbyt silnie powiązany z polityką, a przedstawiciele opozycji mówią o nim jako o prawej ręce premiera Donalda Tuska. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni z Polski 2050 nie ma to znaczenia. W Radiu RMF 24 wskazywał na doświadczenie byłego ministra. Stwierdził, że nie dałoby się ogarnąć państwa bez kogoś takiego jak Maciej Berek.
1: Więc ja do niego żadnych uwag osobiście nie mam, przeciwnie. Jeżeli mam, to same pozytywne, same superlatywy. Natomiast no, uchwaliliśmy ustawę, jaką uchwaliliśmy.
2: Zawetowaną przez
1: W tej ustawie jasno powiedzieliśmy, że powinien być okres karencji pomiędzy byciem politykiem i nie ma co...
2: Chyba 4 lata.
1: Tak, ale ja też słucham tych różnych komentarzy. Nie ma co kokietować i udawać, że Maciej Berek politykiem nie jest. No jest. No, jak się jest ministrem, to niezależnie od tego, że się nie jest w partii, no to się jest w polityce przecież, a nie w harcerstwie albo w duszpasterstwie.
2: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej mówi, no, w kontekście tej ustawy, no przecież nie została przyjęta.
1: I to jest argument paradoksalnie, również dla mnie jako dla posła, bo ja cieszę się wciąż, czy korzystam z takiego przywileju, że ten mandat jest wolny i wolno sobie myślę, co będzie dobre dla Polski. I ja skłaniam się do zagłosowania za jego kandydaturą. Dlaczego? Mimo, że głosowałem za ustawą, która wprowadzała tę 4-letnią karencję. Ano dlatego, żeby wysłać sygnał panu prezydentowi i wszystkim tym, którzy go namawiali do zawetowania tej ustawy. Chcieliście? To macie.
0: Mówił Szymon Hołownia w rozmowie z naszym reporterem Kacprem Wróblewskim. Cała rozmowa jest na kanale YouTube Radia RMF 24. A już za chwilę fakty RMF FM o 20:00.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 20. czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
1: Dwaj chłopcy w wieku 12 i 11 lat poszukiwani. Policja z Gliwic prosi o pomoc. Stany Zjednoczone atakują cele wojskowe Iranu. Sytuację śledzi korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Połączymy się z nim za chwilę. Będą też fakty sportowe. W nich pierwsze rozstrzygnięcia piłkarskiego Pucharu Polski. Gliwicka policja poszukuje dwóch chłopców w wieku 12 i 11 lat. Jakub Zawistowski i Marcin Kamiński oddalili się z domu dziecka nr 3 w Gliwicach. Chłopcy ubrani są w białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie i czarne buty. Zdjęcia zaginionych mamy na rmf24.pl. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 11 w Pleszewie w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. Amerykańskie wojsko rozpoczęło nową falę ataków na cele wojskowe Iranu. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Ataki są odpowiedzią na niedawne próby uderzeń przeprowadzonych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na żeglugę handlową w cieśninie Ormus oraz na amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w regionie, poinformowało amerykańskie dowództwo. Kilka dni temu Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Teheran odpowiedział, próbując dosięgnąć baz USA w regionie. Prezydent Donald Trump wczoraj przekazał, że Stany Zjednoczone odpowiedzą i właśnie to się dzieje. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I jeszcze ważna informacja sprzed chwili z Moskwy. Doradca Putina Jurij Uszakow zapowiedział, że w listopadzie może dojść do spotkania prezydentów Rosji, USA i Chin. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mieliby rozmawiać podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach.
3: Ludzkie sprawy w Faktach RMF FM.
1: Najważniejsze, że dzieci będą bezpieczne, mówią rodzice, którzy przez 2 miesiące apelowali o przywrócenie oddziału onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że oddział powstanie. W lipcu został zlikwidowany, a opiekę nad pacjentami przejął nowo powstały ośrodek w Zabrzu. Zabrakło w nim jednak lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Nie było też szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice zebrali kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją dotyczącą powrotu onkologii do Katowic.
4: Nie definiujemy wygranych i przegranych, nie chcielibyśmy, żeby to w ten sposób było ujmowane. Tutaj jedynymi wygranymi są dzieci i o to od początku nam chodziło, żeby to one miały prawo i możliwość bezpiecznego leczenia tej okrutnej choroby.
5: Jak pani zareagowała na te wieści?
6: Z radością i z dużym dystansem. Stało się to nagle. Nikt się tego nie spodziewał, że po prostu wiadomość przyjdzie tak z dnia na dzień, można powiedzieć. Z takim lekkim dystansem na pewno, bo nie wiemy, co dalej.
1: Z mamami chorych dzieci rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Smartfony, tablety, smartwatche czy laptopy. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z tych urządzeń. Nie należy się tego obawiać, mówi Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki nr 34 w Olsztynie, gdzie taki przepis wprowadzono już rok temu.
7: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
8: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
7: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
8: A jeżeli chodzi na przykład o smartwatche?
7: W zeszłym roku tego nie skodyfikowaliśmy, natomiast w tym roku wprowadzamy nowy statut i te zapisy dostosowaliśmy do obowiązującego prawa. O smartwatchach też tam będzie, no raczej uczniowie nie będą mogli z tych smartwatchy korzystać.
1: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Od dziś w Krakowie obowiązują nowe przepisy, które wydłużają nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Co jest powodem tej zmiany? Powie o tym już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Jacek Jordan, burmistrz nocny Krakowa. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze wieczorne, mocno piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
9: A zaczynamy od meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnało się Zagłębie Lubin. Ekstraklasowicz przegrał z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg z 2-3. Z Pucharem pożegnał się też inny z ekstraklasowiczów. Wisła Kraków przegrała w Opolu z pierwszoligową Odrą 1-2. Dziś jeszcze ciekawie zapowiadające się spotkanie pierwszej rundy. Starcie ekstraklasowiczów. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa.
10: Przecież drużyna, która będzie bardzo bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie. Czeka nas na pewno fascynujące, fajne, ciekawe widowisko. Ja jakby nie mam z tym problemu, że gramy z Legią.
9: Mówił Mariusz Misiura, trener Motoru. Początek tego spotkania za 26 minut. Raków Częstochowa ma nowego szkoleniowca. Za wyniki zespołu spod Jasnej Góry będzie odpowiadał teraz Dawid Szulczek, który był do tej pory asystentem zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka. Szulczek w przeszłości prowadził w roli pierwszego szkoleniowca m.in. Warte Poznań czy Ruch Chorzów. Opady deszczu opóźniają dzisiejsze mecze wielkoszlemowego US Open, a dziś o awans do drugiej rundy powinny powalczyć dwie nasze tenisistki. Magdalena Fręch zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz. To będzie pierwsze spotkanie obu pań, a Fręch nie jest faworytką, bo rywalka jest nie tylko wyżej notowana, ale świetnie ostatnio radzi sobie na kortach.
11: Jest to jedna z najlepiej grających teraz młodych zawodniczek, więc na pewno to ona na papierze będzie tą faworytką. Gra też u siebie, więc dodatkowe jakby emocje, dodatkowa presja.
9: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Magdalena Fręch. Dziś też na kortach powinniśmy zobaczyć Magdalinet, ale jej mecz na pewno rozpocznie się po godzinie 22.
0: Będziemy trzymać kciuki za nasze tenisistki i informować o przebiegu tych spotkań w Faktach i Faktach Sportowych RMF FM. A za chwilę, zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy o wydłużonym czasie prohibicji w Krakowie. Naszym gościem będzie nocny burmistrz Krakowa Jacek Jordan. A ja witam ponownie i zapraszam Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, od dziś obowiązują nowe przepisy lokalne, które wydłużają nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w Krakowie. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta prohibicja rozpoczyna się o godzinie 22 i trwa do 6 we wszystkich dzielnicach Krakowa. Przypomnę również, że nocna prohibicja funkcjonuje w Krakowie od lipca 2023 roku. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, między innymi restauracji i barów, ale do tej pory obowiązywał między północą a godziną 5.30. I porozmawiam o tym teraz z naszym gościem, którym jest pan Jacek Jordan, burmistrz nocny Krakowa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Co jest powodem tych zmian?
1: No, troska o społeczeństwo, tak w największym skrócie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która daje możliwości gminom wprowadzenia zakazu sprzedaży, nocnej sprzedaży alkoholu od 22 do 6. Kraków jako pierwszy podjął taką inicjatywę, ale w wyniku kompromisu te godziny zostały określone między północą a 5.30. Natomiast ostatnio wpłynęła taka inicjatywa społeczna do Rady Miasta Krakowa o wykorzystaniu możliwości ustawowych, czyli rozszerzenia tych godzin w pełni od 22 do 6 rano. Rada Miasta podjęła taką uchwałę i od dzisiaj mamy takie ograniczenie.
0: Jakich jeszcze efektów pan się spodziewa po wprowadzeniu tej dłuższej nocnej prohibicji w Krakowie, oprócz zapewne wzrostu bezpieczeństwa na polu, jak to mówimy, w stolicy Małopolski?
1: Ja rozumiem, że oczekuje pan ode mnie danych statystycznych, ja zaraz o nich powiem, ale chciałbym na wstępie zaznaczyć jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że wieczorami, w weekendy bywa naprawdę bardzo dużo młodzieży w mieście. To nie są osoby na tyle zamożne, żeby spędzały czas w barach, w restauracjach, więc oni kupują po prostu alkohol w sklepach i później są imprezy w mieście. I w tym niestety są również osoby nieletnie, które alkohol uzyskują nie przez to, że sprzedawcy i sklepy łamią ustawę, tylko przez to, że wystarczy poprosić jak na przykład jakiegoś bezdomnego i za puszkę piwa kupi tak, jaki będą chcieli. Więc to ma naprawdę wielki sens. A jeśli chodzi o dane statystyczne, panie dyrektorze i proszę państwa, jeżeli w ciągu jednego roku między lipcem 23 a lipcem 24 spożywanie alkoholu w miejscu publicznym spadło o 40%, a zakłócanie porządku i spokoju publicznego o 46%, to jest wynik. Kolejny rok dorzucił następne procenty i w sumie mamy około 70% spadków tych wykroczeń z tych dwóch artykułów, 43 kodeksu wykroczeń i 51 kodeksu wykroczeń. Nie, także to jest naprawdę bardzo duży wynik, ale bardziej obrazowo. W 2022 roku w godzinach nocnych liczonych od 19 do 7 rano Miejskie Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a podało nam statystyki, do Izby Wytrzeźwień trafiło w ciągu roku ponad 5 tysięcy osób. Dwa lata później tylko 3 tysiące, a więc o 2 tysiące mniej. To są naprawdę wymierne liczby i wymierny efekt.
0: A przedsiębiorcy nie protestują?
1: Oczywiście, że protestują, ale też mamy dane zebrane i proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym roku obroty sklepów sprzedających alkohol w nocy spadły o niecałe 5%, więc to nie są jakieś nie wiadomo jakie kwoty i nie było masowego zamykania sklepów. Po prostu one się teraz zamykają o 11 albo o 12, no to jeżeli będą się zamykały o 10, to nie będą jakieś wielkie spadki. Poza tym, no, panie redaktorze, jeżeli my mamy do wyboru ograniczenie spożycia alkoholu, bo to daje wymierne efekty i to wszystkie dane to potwierdzają, a zyski przedsiębiorców, no to ja nie będę tutaj już komentował, ale proszę sobie wybrać, co jest ważniejsze.
0: Jest pan pierwszym...
1: Biorąc pod... Tak?
0: Tak, jest pan pierwszym nocnym burmistrzem Krakowa. Oczywiście wiemy, co jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze i bezpieczeństwo mieszkańców. Ale wrócę do tego, że pełni pan tę funkcję od nieco ponad 2 lat. Jak pan ocenia ten czas? Czym zajmuje się pan w nocy, ale i w dzień?
1: No, jeśli chodzi o dzień, no to oczywiście pracuję tak, jak pracuje urząd, od 7.30 do 15.30 i zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, również i koncepcyjnymi, ale i przyjmuję skargi mieszkańców. Natomiast jestem również przewodniczącym Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, która pracuje w 3 obszarach w tej chwili. To jest grupa bezpieczeństwa i porządek publiczny, infrastruktura i logistyka i oferta dla mieszkańców i turystów. I zbieramy oczywiście dane, mamy ekspertów i opracowujemy kierunki działań dla zrównoważenia gospodarki nocy. Natomiast oczywiście my podejmujemy uchwały, które później idą do prezydenta miasta Krakowa. No i w zależności od wagi takiej uchwały komisji i tego, czy jest to zaakceptowane przez prezydenta, to albo jest zarządzenie prezydenta lub polecenie służbowe do wykonania, albo idzie pod obrady Rady Miasta Krakowa. Także tak to wygląda. No a oprócz tego oczywiście pełnię dyżury, patrole w nocy. Ja razem z moim zespołem, no to szumnie powiedziane, są nas trzy osoby. No i tak wymieniamy się na tych patrolach, ale mniej więcej co drugi tydzień. Teraz w sezonie jesteśmy wieczorami, weekendy w mieście. No i to jest taka też koordynacja prac służb Straży Miejskiej i Policji. Ja oczywiście nie chcę tutaj wychodzić na kogoś, kto kieruje i Straż Miejską i Policją nie, bo obie służby działają bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Kraków i są bardzo widoczne również dlatego, że i w tym roku i w zeszłym roku zostały wyasygnowane specjalne pieniądze jeszcze przez prezydenta Michalskiego na dodatkowe patrole i to są duże pieniądze, tak żeby było tych patroli więcej i żeby były widoczne, więc to jest działanie prewencyjne. W każdym razie my stanowimy jeszcze takie oko i ucho też dla policji, dla Straży Miejskiej. Oprócz tego oczywiście też kontrolujemy to, co się dzieje w przestrzeni publicznej.
0: Otóż to, panie Jacku, pełni pan funkcję nocnego burmistrza Krakowa. Ja przypomnę, że od dziś Radio RMF 24 nadaje też w FM-ie na częstotliwości 95.1 we Wrocławiu. I chciałbym zapytać nie tylko o stolicę Małopolski, ale o znaczenie nocy w życiu dużego miasta. I jak ten czas wpływa na rozwój tkanki miejskiej? Jakie noc daje szanse, ale też jakie tworzy wyzwanie?
1: Naturalną rzeczą jest, że miasta szczególnie duże żyją w nocy. I tego się nie da uniknąć i nie ma nawet takiej potrzeby. Skoro jest zapotrzebowanie na życie nocne, to ono musi być. Tylko chodzi o to, żeby to życie nocne nie przeszkadzało mieszkańcom w odpoczynku. A więc tutaj mamy głównie hałas, zakłócenia porządku i spokoju publicznego, prawda? Więc tu są największe wyzwania. No, z tym hałasem mierzy się każde większe miasto, zwłaszcza tam, gdzie jest dużo lokali, gdzie jest dużo atrakcji też, bo to nie są tylko i wyłącznie lokale gastronomiczne, bo przecież i teatr, i kino, i koncerty, i całe mnóstwo innych rzeczy, które powodują hałas. No, w Krakowie dochodzą jeszcze olbrzymie ilości zgromadzeń publicznych, które powodują hałas, a tak naprawdę nie są to zgromadzenia, tylko to jest omijanie prawa, czy wykorzystywanie luki w prawie i robienie sobie koncertów, czy nawet wręcz zarabianie pieniędzy na nagraniu muzyki poprzez udawanie zgromadzenia. No ale to już miasto nie jest w stanie tego przeskoczyć, czy nawet wręcz zarabianie pieniędzy na nagraniu muzyki poprzez udawanie zgromadzenia. No ale to już...

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji i teraz o robocie sprzątającym, który okazał się lepszy niż nie jeden detektyw. Otóż nagrał małżeńską zdradę. Jak się okazało, za tak zdobyty dowód można trafić do więzienia. Jak donosi South China Morning Post, w 23 roku na Tajwanie pewien mężczyzna postanowił wykorzystać robota przeciwko żonie, którą podejrzewał o zdradę. Odkurzaczem z zainstalowaną kamerą wideo i mikrofonem nagrał spotkanie kobiety z innym mężczyzną i to nagranie wykorzystał potem w sądzie. Wygrał proces, ale sam niedługo później został skazany. Niewierna żona pozwała męża o bezprawne nagrywanie prywatnych, intymnych sytuacji bez jej zgody. Sąd tym razem stanął po stronie kobiety. Uznał, że sposób, w jaki mężczyzna zdobył nagranie, nie był legalny i że naruszył prywatność żony. Skazano go na 5 miesięcy więzienia i zapłatę prawie 5000 dolarów grzywny. Nie wiem jak u was, ale ja jak tylko słyszę prośbę, kochanie, odkurz mieszkanie, to nie czekam, tylko sprzątam, a potem odkurzacz trafia prosto do szafy. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 20:31.
1: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz polityczny komentarz. Czy powinna powstać komisja śledcza w sprawie zonda krypto? Mówiła o tym w popołudniowej rozmowie posłanka niezrzeszona Joanna Mucha, minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013, a także wiceminister edukacji narodowej od 2023 do 2025 roku. Pytała ją o to Joanna Górska, posłuchajmy.
1: Komisja śledcza czy ekspercka komisja zaufania publicznego?
2: Oni się ścigają między sobą. Komisja śledcza to pomysł pana Morawieckiego, komisja ekspercka pomysł pana Kaczyńskiego. Ścigają się między sobą w jaki sposób jakby podejść do tej sytuacji. Obie te komisje przede wszystkim wykazałyby bezczynność po stronie rządów PiS-u, wtedy kiedy już trzeba było brać się za ten temat.
1: Zonda krypto to afera PiS-u?
2: Absolutnie tak. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Wiemy, kto brał kasę, wiemy, kto przyjmował prezenty, wiemy, kto jeździł, wiemy, kto składał poprawki, które były korzystne dla zondy. Także nie mam tu najmniejszych wątpliwości. Natomiast żadna z tych rozwiązań, ja jeszcze się zastanawiałam, czy ta komisja śledcza być może ma jakiś sens, ale wydaje mi się, że żadne z tych rozwiązań nie jest jakby formułowane po to, żeby czegoś się dowiedzieć, tylko po to, żeby zaistnieć na tej scenie politycznej. Morawiecki próbuje uderzyć w środowisko Ziobry i w środowisko Konfederacji przy okazji tą swoją propozycją. W jaki sposób musiał PiS odpowiedzieć, tak to wyglądało.
1: No, na tę chwilę, że od 2019 roku miałaby taka komisja badać sprawę zonda krypto i w ogóle kryptowalut. I sam mówi, że mógłby stanąć przed komisją i zeznawać.
2: Dobrze, ale pamiętajmy, że Komisja Nadzoru Finansowego dwukrotnie składała wnioski dotyczące nadzoru nad kryptowalutami i dwukrotnie było to nie było kontynuowane, więc naprawdę rząd PiS-u ma tutaj wiele za uszami. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa polskiego, czyli prokuratura, działają tak, jak powinny działać. Cały czas słyszymy o tym, że są jakieś nagrania, więc myślę, że kolejne tygodnie będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o całą tę aferę. Na tę chwilę mam wrażenie, że nie jest potrzebne żadne wyjątkowe narzędzie.
1: Jakie narzędzie jest potrzebne w PKOL-u, żeby ta cała afera i cała sytuacja nie przeniosła się na ruch olimpijski?
2: Bardzo trudne jest rozwiązanie, jeśli chodzi o PKOL, bo ten statut został napisany, ten, który obecnie obowiązuje, został napisany po to, żeby chronić pana Piesiewicza, po to, żeby on był właściwie nieusuwalny.
1: Nie do odwołania.
2: Tak, teraz w ciągu tygodnia ma się zebrać prezydium dopiero zarządu i to ono będzie decydowało o dalszych krokach. Mam wrażenie, że idzie to w stronę takiej walki na opinie prawne, ale mam też głębokie przekonanie, że to umocowanie pana Piesiewicza jest bardzo mocne i jeśli ta grupa, która wspiera pana Piesiewicza, no, zaweźmie się i postanowi po prostu nie oddać władzy, to wydaje mi się, że naprawdę będzie bardzo trudno ją odzyskać dla dobrego ruchu olimpijskiego.
1: Czyli we wtorek wiceprezesi mało mogą zdziałać, natomiast olimpijczycy czekają, bo MKOL mówi, że obserwuje, ale też grozi, że możemy być zawieszeni.
2: Tak, i to była też jakby spodziewana reakcja, bo MKOL w takich sytuacjach rzeczywiście reaguje. To my nie jesteśmy jedyni, którzy takim reakcją są poddawani. Natomiast nadal uważam, że to wcale nie oznacza. No, do momentu, kiedy pan Piesiewicz sam nie zrezygnuje, tam będzie prawdopodobnie pad.
0: Mówiła posłanka Joanna Mucha, była wiceminister edukacji narodowej, a także była minister sportu i turystyki. W popołudniowej rozmowie pojawił się również wątek możliwości wyboru Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, a także czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu. Całą rozmowę znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.

To jest wieczorny program w Radiu RMF24. Magdalena Frank i Magdalena Ed mają rozegrać mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polskie tenisistki na kort mają wyjść późnym wieczorem lub w nocy czasu polskiego. No właśnie mają. Czy te spotkania się odbędą? Nie mamy na razie pewności, ponieważ na razie zostały przesunięte z powodu deszczu. Frank ma zmierzyć się, przypomnę, z Amerykanką Iwą Jowicz, z kolei Linet z Franceską Jones. Przypomnę, że na początku tygodnia do drugiej rundy awansowali Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Odpadła niestety natomiast Maja Chwalińska. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 21:00.

0: RMF24. Informacje i muzyka.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 21, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Po amerykańskich atakach na Iran ceny ropy znów w górę, o tym na początku. Potem reakcja Brukseli w sprawie koni pracujących na trasie do Morskiego Oka. Posłuchajcie, o co apeluje Komisja Europejska. Piłkarskie starcie motoru z Legią Warszawa. O tym powiemy w faktach sportowych. Ropa znów drożeje w wyniku nowej fali ataków USA na Iran. Notowania ropy Brent sięgnęły ponad $94 za baryłkę. Irańskie media informują o uderzeniu na lotnisko w Dżirofcie w południowo-wschodniej części kraju. Wcześniej eksplozje były słyszane także w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA w wywiadzie dla telewizji Fox News przyznał, że dał Irańczykom wiele szans i podważył wartość jakiegokolwiek porozumienia z Teheranem. Komisja Europejska zabiera głos w sprawie koni wożących turystów pod górę do Morskiego Oka. Nie ma ona jednak kompetencji, by decydować w tej sprawie, ale stanowczo przypomina, że nie wolno pracujących zwierząt narażać na niepotrzebne cierpienie. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówi Komisja Europejska?
2: Bruksela podkreśla, że konie pracujące powinny być odpowiednio chronione i że nie wolno ich zmuszać do pracy w warunkach, które powodują niepotrzebne cierpienie albo zagrażają ich zdrowiu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrincz-Jżowa powiedziała, że obecnie jednak nie ma unijnych przepisów, które regulowałyby pracę koni, także tych ciągnących wozy z turystami. Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan. Nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
1: Przypomnijmy, od dziś sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. W faktach teraz zachodniopomorskie. Po wakacyjnym szczycie na drogach dojazdowych nad Polskie Morze kierowcy muszą przygotować się tam na kolejne utrudnienia. Rusza wymiana nawierzchni na A6 i S3. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
3: Te zmiany odczują kierowcy, którzy w najbliższych tygodniach planują wyjazd nad morze. Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 km jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica. Jeżeli pogoda pozwoli, prace powinny zakończyć się pod koniec października.
4: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
1: Sztuczna inteligencja nas szybko nie zastąpi, tak przekonują w RMF FM lekarze, którzy na co dzień wykonują przeszczepy. Kulisy ich pracy bierzemy pod lupę w tym tygodniu w faktach przed zaplanowaną na sobotę w Warszawie 31. edycją biegu Po Nowe Życie. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jaką rolę w transplantologii odgrywa teraz sztuczna inteligencja?
5: Pomaga analizować dane pacjentów, w tym wyniki badań. Czasami podpowiada też, jak dobrać dawce organu do konkretnego biorcy, ale decyzję zawsze podejmuje lekarz. To podkreśla kardiochirurg profesor Mariusz Kuśmierczyk, który zajmuje się przeszczepami serca.
6: Mój zawód jest podobny do zawodu sapera. Jeden błąd może spowodować lawinę zdarzeń, które są nieodwracalne. I jeżeli nie jestem w 100% przekonany, że ta sztuczna inteligencja mogłaby mi pomóc, to jednak mam zaufanie tylko do siebie.
5: Ten temat wróci też w najbliższą sobotę, właśnie w czasie biegu Po Nowe Życie. Na starcie znów staną osoby po przeszczepach i ich lekarze. Każdy może przyjść, by kibicować w niezwykłym miejscu, w ogrodach pałacu w warszawskim Wilanowie.
1: Szczegóły na temat biegu Po Nowe Życie mamy dla Was na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
7: W meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski w Lublinie miejscowy Motor gra z Legią Warszawa. Za nami ponad pół godziny gry w tym meczu i gospodarze prowadzą 1-0 po golu z trzeciej minuty Czubaka. Francuz Bastien Trochon, najlepszy na 10. etapie kolarskiego wyścigu Vuelta a España, który miał metę w miejscowości Elche de la Sierra. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. Siatkarki Niemiec awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując po szalonym meczu 3-2 Belgię. Niemcy o awans do strefy medalowej zagrają z jednymi z faworytek mistrzostw, Turczynkami, które w 1/8 finału pokonały Azerbejdżan 3-0. Polskie siatkarki dziś dzień przerwy w turnieju wykorzystały nie tylko na trening.
8: Rano miałyśmy moment na to, żeby się wyspać, więc to było dla mnie najważniejsze, bo ja kocham spać. Potem śniadanie, wiadomo, znowu wróciliśmy do łóżka, odpoczywałyśmy seriale, obiad, siłownia, hala.
7: Mówiła rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka, a Polki o półfinał zagrają w czwartek z reprezentacją Holandii. Hokeiści GKS-u Tychy gotowi do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Drużynę z Górnego Śląska czeka w fazie ligowej bardzo trudna przeprawa. Tyszanie zagrają m.in. z mistrzem Finlandii Tappara Tampere i Czech Dynamem Pardubice, a także zespołami ze Szwajcarii HC Davos i Servet Genewa. Nie ma co ukrywać, że mistrzowie Polski nie będą faworytami w żadnym ze spotkań.
9: Ciężko będzie, no nie ma się co oszukiwać. Każdy jeden punkcik urwany będzie naszym sukcesem, a wiadomo, do każdego meczu będziemy chcieli podejść maksymalnie przygotowani, podniesioną głową.
7: Mówił dyrektor sportowy hokejowego GKS-u Tychy Jarosław Rzeszutko. Pierwszy mecz w Lidze Mistrzów Tyszanie rozegrają w czwartek na wyjeździe z Dynamem Pardubice.
10: Tu Radio RMF 24.

0: napisał książkę Niemcy bronią się przed Polską. Stąd o tych fortyfikacjach Głogowa, o niemieckich, on to uwypuklił, jak Niemcy w okresie Reichswehry. Proszę pamiętać, Reichswehra 100 tysięcy ludzi, co prawda zorganizowana fantastycznie przez generała pułkownika von Seckta, no ale jednak 100 tysięcy ludzi.
1: Czyli oni bali się Polaków.
0: Oczywiście ograniczenia to były, nie mogli posiadać lotnictwa, nie mogli posiadać broni pancerny, mieli ograniczoną liczbę ciężkich dział, Reichsmarine nie mogła posiadać okrętów podwodnych, kutrów torpedowych, czyli tych kategorii uzbrojenia, które były uważane za ofensywne, za agresywne, prawda? To w traktacie wersalskim jest. No. Oni nawet mieli kłopot, co zrobić z cyklistami, bo nie byli wymienieni.
2: Dziękuję za tę ciekawą opowieść, a Państwa słuchaczy zachęcam do pozostania z nami. Za kilka minut w żywej lekcji historii przeniesiemy się do współczesnej sali lekcyjnej, no bo przecież dzisiaj zaczął się nowy rok szkolny.

0: 1 września to również początek roku szkolnego, więc wrocławski wieczór Radia RMF 24 Wrocław zagląda dzisiaj do jednej z naszych dużych szkół. Nazywam się Maciej Sasa, naszym gościem jest pani Małgorzata Fuglewicz, dyrektor technikum nr 15 imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale dyrektorem jest pani już kilka ładnych lat. Uczy pani dzieci jeszcze dłużej. Nie ma pani trochę dość czasami? To kolejny sezon.
1: Tak, to kolejny trudny sezon. Rzeczywiście dyrektorem szkoły jestem od 6 lat. Rozpoczynam 7 rok mojej pracy na tym stanowisku. Od 2 czy 3 lat już nie prowadzę zajęć dydaktycznych z uwagi na wielkość szkoły i ogrom zadań związanych z jej prowadzeniem.
2: Tak wtrącę się pani, to znaczy wielkość? Jak wielu uczniów pani ma w tej chwili? W tym roku ilu będzie?
1: No w tym roku będzie około 1000 uczniów i 34 oddziały, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: U pani w takim razie problemów demograficznych nie widać właściwie?
1: Nie, jeszcze w tej chwili nie i myślę, że przez kilka kolejnych lat sytuacja będzie się utrzymywać na tym samym poziomie, aczkolwiek w tym roku szkolnym po raz pierwszy wypuścimy ten tak zwany podwójny rocznik. Odejdą od nas klasy piąte w ilości 9, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym szkoła będzie odrobinkę mniejsza.
2: Czyli też będzie można mniej pracować na przykład na 2 zmiany, bo wy w takim trybie między innymi pracujecie.
1: Tak, my pracujemy od godziny 7.25 do 18.00, czasami jeżeli jest taka potrzeba, to nawet dłużej. No, szkoła nie jest z gumy, w związku z tym ilość pomieszczeń dydaktycznych jest mocno ograniczona. Nas dodatkowo jeszcze ograniczają pracownie, w których odbywają się zajęcia praktyczne. Pracownia fotograficzna, laboratorium chemiczne, pracownie komputerowe. No i w momencie, kiedy zajęcia praktyczne uczniowie odbywają z podziałem na grupy, no to po prostu nie mieszczą się równocześnie czy równolegle, symultanicznie.
2: Szkoła to jest takie miejsce, gdzie najbardziej widać potrzebę zmian. Te zmiany, które się w społeczeństwie dzieją, do nich wy musicie się dostosowywać. Co jest takim największym wyzwaniem i dla nauczycieli, i też z drugiej strony dla uczniów, z pani punktu widzenia, w tym rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym?
1: Myślę, że takich wyzwań jak co roku jest bardzo dużo. Niektóre są stałe i powtarzają się co roku, niektóre pojawiają się na nowo. W tej chwili takie najpoważniejsze problemy, z którymi się zmagamy, no to fakt, że szkoła funkcjonuje w określonym systemie społecznym, w związku z czym te wszystkie problemy, które dostrzegamy w naszym społeczeństwie, mają swoje odbicie, odzwierciedlenie również w szkole.
2: Na przykład?
1: Na przykład kryzys zdrowia psychicznego, przede wszystkim młodych ludzi. Wiąże się to z tym, że no po pierwsze uczniowie dostarczają w dużej ilości zaświadczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli dobrze pamiętam, w roku szkolnym, który się zakończył, mieliśmy takich dzieci 22. Dodatkowo jeszcze bardzo dużo dzieci ubiega się również o nauczanie indywidualne. W minionym roku szkolnym to była już w przypadku naszej szkoły niemal cała klasa, a to generuje potrzebę czasami zatrudniania czy poszukiwania nauczycieli, którzy no, mogą podpisywać umowy ze szkołą, ponieważ nasi etatowi nauczyciele już nie są w stanie takiej liczby zajęć prowadzić. No a dodatkowo jeszcze same problemy takie interpersonalne w relacjach z uczniami, którzy na przykład deklarują chęć uczestniczenia w zajęciach indywidualnych w formie zdalnej, po czym nie łączą się na te spotkania, bo mają jakieś tam problemy osobowościowe czy emocjonalne.
2: O to panią miałem właśnie zapytać, bo to jest bardzo poważny problem i z mojego punktu widzenia, pewnie większości z nas, którzy słuchamy tej rozmowy, uczestniczymy w niej, poważna sprawa. Jak sobie poradzić z tymi ludźmi o specjalnych potrzebach? No ADHD, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, parę innych jeszcze rzeczy. Jak móc zaspokoić wszystkie takie potrzeby? No, to pani dyrektor musi to zrobić. Jak?
1: Tak, jest to bardzo trudno. Mówimy dużo o edukacji inkluzywnej, o edukacji włączającej. My od tego roku szkolnego wchodzimy w taki system opieki z CWEW-u, czyli to są specjalistyczne takie ośrodki wspierające edukację włączającą. No i mamy to szczęście, że uzyskamy wsparcie specjalistów, ewentualnie jeszcze jakieś potrzebne materiały dydaktyczne, które będą nas wspierać wspierać w pracy z tymi uczniami.
2: Wsparcie z zewnątrz, więc też trochę łatwiej wam się w tym znaleźć. Dostajecie troszeczkę rozkład jazdy. Jak to zrobić?
1: To prawda. Po pierwsze, nasi specjaliści, czyli nasi pedagodzy i nasze panie psycholog, są tak mocno zaabsorbowane pracą, że no, czasami brakuje im już czasu i sił i wolnych mocy przerobowych na to, żeby każdemu poświęcić tyle uwagi, ile potrzebuje. Dodatkowo jeszcze zawsze takie wsparcie z zewnątrz sprawia, że młodzi ludzie mają większe zaufanie, czy są bardziej otwarci, czy łatwiej im po prostu powiedzieć o swoich trudnościach, o swoich problemach, poszukać jakiejś pomocy czy jakiejś rady. Wprawdzie w tym roku szkolnym, który się zakończył, no i teraz jeszcze też będziemy uczestniczyć również w takim projekcie wrocławskim, który nazywa się Zdalny Psycholog. No ale takiego wsparcia nigdy dość. Tutaj dzięki udziałowi w tym projekcie specjalistycznych ośrodków będziemy mogli nie tylko odsyłać naszych uczniów z prośbą o pomoc do specjalistów zewnętrznych, ale również nasi nauczyciele będą mogli liczyć na jakieś szkolenia, na jakieś dodatkowe materiały, na wsparcie, na jakieś superwizje na przykład, więc to bez wątpienia jest taka sprawa bardzo ważna, ale naprawdę w oddziałach liczących 32 osoby organizować kształcenie w ten sposób, aby zaspokoić potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów i żeby to było takie podejście mocno indywidualne, nie sposób.
2: No ale skoro jest tylu uczniów o specjalnych potrzebach, mówimy o tych, którzy mają jakieś deficyty, jakieś problemy, ale są też tacy, którzy są wybitnie uzdolnieni. Nimi wypadało też by się indywidualnie zająć, dać im możliwości, żeby oni nie równali w dół. Czy jest taka możliwość w dzisiejszej szkole, takiej jak ta, którą pani kieruje?
1: Tak, mamy uczniów uzdolnionych. Dodatkowo jeszcze w przypadku technikum numer 15 trzeba wziąć pod uwagę fakt, że kształcimy w takich zawodach paraartystycznych, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej czy technik reklamy. I to są uczniowie bardzo często mocno uzdolnieni artystycznie. Czy można im udzielać wsparcia? Tak, można. Po pierwsze, mamy w szkole taki zespół, który otacza opieką takich uczniów, zespół do rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień uczniów. Po drugie, mam fantastycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedmiotów artystycznych, którzy poświęcają swój czas poza tą pracą obowiązkową, prowadzą zajęcia dodatkowe, udzielają uczniom konsultacji. No i dzięki temu te umiejętności i zainteresowania młodych ludzi można rozwijać, ale w ramach takich standardowych zajęć dydaktycznych przy takim uśrednieniu potencjału zespołów jest to trudne.
2: Jest jeszcze jeden kłopot, który dotyczy już wszystkich, bez względu na to, jakie problemy mają, jakim językiem się w domu na przykład porozumiewają. Chodzi mi o hejt. W tamtym roku duża kampania we Wrocławiu była prowadzona, poświęcona walce, nazwijmy to wprost, z tym hejtem, zwłaszcza w szkołach, bo to młodych ludzi dotyka i po części pani o tym powiedziała. Oni są przebodźcowani, oni czasami nie potrafią sobie poradzić z opinią kolegów, koleżanek, ale też z tym, co się przede wszystkim dzieje w mediach społecznościowych. Czyli w jaki sposób państwo możecie w tym pomagać? No bo często te ludzie czują się wykluczeni, a z tego też mogą wynikać problemy choćby natury psychiatrycznej, psychologicznej, o której pani wspomniała.
1: No staramy się po pierwsze przeprowadzać całą serię zajęć integracyjnych. Zaczynamy takie zajęcia już na początku pierwszej klasy, na początku roku szkolnego. Z jednej strony są to warsztaty prowadzone przez szkolnych specjalistów, głównie psychologów. Z drugiej strony są to tak zwane otrzęsiny, ale tak naprawdę to gry i zabawy sportowe organizowane przez samozarząd uczniowski na terenie boiska szkolnego.
2: Nawiązanie więzi w ten sposób się dzieje?
1: Tak, właśnie chodzi o to, żeby uczniowie posiadali taką umiejętność współpracy, współdziałania, żeby no, poczuli się zespołem już na samym początku i żeby mogli liczyć na swoje wzajemne wsparcie. W momencie, kiedy mają miejsce zgłaszane nam incydenty o takim charakterze hejterskim czy jakimś przemocowym.
2: A tak się dzieje?
1: Zdarza się. Wprawdzie nie jest to jakieś takie zjawisko nagminne. Być może z uwagi na to, że są to już ludzie no jednak mający lat 16, 17, 18, więc bardziej świadomi chyba też i konsekwencji takich działań. Niemniej jednak, jeśli coś takiego zostaje nam zgłoszone, no to od razu do akcji wkraczamy. doświadczają specjaliści, którzy prowadzą rozmowy wyjaśniające, którzy prowadzą mediacje. Dodatkowo jeszcze staramy się edukować młodzież, więc mamy na przykład takie zajęcia poświęcone odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa. No i w takich akcjach, jak chociażby ta, o której pan wspomniał, ta miejska akcja antyhejtowa, Hejty Reaguj, w ubiegłym roku również braliśmy udział. Także korzystamy z oferty zewnętrznej, gdzie tylko jest możliwość, żeby się zaangażować w takie działania, które będą przeciwdziałać takim zachowaniom. No a poza tym na terenie szkoły też na miarę naszych możliwości staramy się reagować od razu i na bieżąco.
0: I tą rozmową o początku roku szkolnego kończymy dzisiejszy Wrocławski Wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Naszym gościem była pani Małgorzata Fuglewicz, dyrektorka Technikum nr 15 we Wrocławiu. A my w najbliższych dniach przyjrzymy się jeszcze szkolnym sprawom, bo nowości i wyzwań w tej dziedzinie co niemiara. Do usłyszenia.

0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Zapraszamy na jutro na jubileusz poplisty.
1: A najnowsze fakty przedstawia Katarzyna Podraza.
0: Jest 22.
2: Zapraszam. Dodatkowe siły policji w Kędzierzynie-Koźlu po zabójstwie 49-latki. Sprawca morderstwa wciąż na wolności. Sprawdzamy nastroje kierowców po wygaśnięciu pakietu CPN.
3: To powinno być zrobione mądrzej.
2: Nowy rok szkolny z szeregiem zmian. Przypomnimy te najważniejsze. A w faktach sportowych na początek mecz Motoru z Legią Warszawa. Dodatkowe siły policyjne skierowane do Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Od piątku trwają tam poszukiwania osoby, która zabiła jedną z mieszkanek dzielnicy Żabieniec. Dodatkowi policjanci mają także zapewnić bezpieczeństwo oraz uspokoić nastroje panujące wśród mieszkańców.
4: Skręci pan w lewo, po jakichś 200 metrach w prawo jest pan w tym lasku, gdzie ona zginęła.
5: Wstrząśnięci jesteśmy.
6: Pani znała tą panią?
5: Tak, sąsiadka. Bardzo fajna dziewczyna, miła. Taka pomocna, jak trzeba było, nie? Super. No i szła z przemidocznie na spacer, no bo ona tak zawsze po pracy chodziła.
6: W takim miejscu taka zbrodnia?
5: No jeszcze się nie zdarzyła.
4: Wszyscy o tym rozmawiają. Panie się boją do lasu, biegały, chodziły z kijami, jeździły na rowerach. Teraz się to trochę ograniczyło, nawet nie trochę, bardzo.
2: W Kędzierzynie-Koźlu był dziś reporter RMF FM Marcin Buczek. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 49-latki. Ceny na stacjach wzrosły dzisiaj nawet o ponad złotówkę za litr. To efekt wygaszenia rządowego programu ceny paliw niżej. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z kierowcami w Warszawie.
7: Zauważył pan dzisiaj te różnice, jeśli chodzi o ceny?
8: Nie zwracam uwagi na to. Nie zwracam.
7: Po prostu pan tankuje?
8: Po prostu tankuję.
7: Samochód służbowy?
8: Służbowy.
7: Przydałoby się, żeby wrócił ten CPN, żeby był wznowiony może przed 1 listopada?
8: Znaczy to powinno być zrobione mądrzej. Nie wiem, może poprzez obniżenie marży koncernów.
7: Pan dzisiaj tankuje już bez CPN-u?
9: Nie ma znaczenia, i tak pan tankuje co drugi dzień, więc...
7: Dużo pan jeździ po prostu?
9: Jeżdżę dużo, tak.
7: Czyli nie czekał pan z tankowaniem wczoraj?
9: Nie, wczoraj miałem pół baku, więc... Że co będę stał, czekał, nie wiem, i tak muszę zatankować. Tak.
7: No wczoraj były kolejki.
9: Wczoraj były kolejki, więc bez sensu stać, tracić czas.
2: Ten temat powróci w nowym, wieczornym programie RMF FM na koniec dnia. Polecamy początek o 22:00. Zakaz korzystania z telefonów w podstawówkach czy obowiązkowa edukacja zdrowotna. Zmian w nowym roku szkolnym jest naprawdę wiele. Małej rewolucji mogą spodziewać się uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej. O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
10: Wrócą zajęcia przyrody w wymiarze 3 godzin tygodniowo i co najmniej 2 w bloku, żeby zrealizować zadania wymagające więcej czasu. Uczniowie mają poznawać materiał w sposób całościowy. Podział na biologię, chemię, fizykę i geografię nastąpi dopiero od klasy 7. Wiedza o społeczeństwie nauczana w klasie 8 zostanie zastąpiona przez edukację obywatelską, która zostanie wprowadzona w klasach 6 i 7, a technikę zastąpią zajęcia praktyczno-techniczne. Nie oznacza to, że WOS zniknie ze szkół, ale w ciągu kolejnych lat będzie zastępowany przez nowy przedmiot. No i edukacja zdrowotna. Teraz to będzie przedmiot obowiązkowy z nieobowiązkowym modułem dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym.
2: O poranku nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i wiceministra cyfryzacji Michała Gramatykę. 8:02 po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wy również możecie zadawać pytania, korzystając z formularza dostępnego na rmf24.pl.
11: Tę rocznicę warto przypomnieć.
2: Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. O poranku na Westerplatte setki osób spotkały się, aby uczcić pamięć bohaterów historycznych wydarzeń.
12: Samo to, że możemy się cieszyć wolnością.
13: Jest to bardzo symboliczne miejsce, myślę, że dla wszystkich Polaków.
14: Co się czuje, stojąc tutaj właśnie 1 września o świcie?
15: Jest się wzruszonym, ale też duma, po prostu patrząc na żołnierzy otaczających, dbających o bezpieczeństwo. Po prostu duma z tego, jak to wygląda.
2: Usłyszał na Westerplatte nasz reporter Stanisław Pawłowski.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W RMF FM czas na ostatnie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
16: A zaczynamy od meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski w Lublinie. Motor gra z Legią Warszawa. 76. minuta spotkania i Motor prowadzi 2-0 po golach Czubaka i Fabio Ronaldo. Legia ma problemy ze stwarzaniem sobie okazji bramkowych w tym meczu, a dziś z Pucharem Polski pożegnało się m.in. ekstraklasowe Zagłębie Lubin czy Wisła Kraków. Odpadły przegrywając z Radomiakiem rezerwy Korony Kielce, a jutro pierwsza drużyna tego klubu zagra awans do drugiej rundy w Łodzi z Widzewem. Korona w lidze wygrała wyjazdowe starcie z Widzewem, ale przed jutrzejszym meczem to nie ma żadnego znaczenia, zaznacza Jacek Zieliński, trener Korony.
17: Myślę, że to już poszło w niepamięć, to już będzie inna walka, jeden tylko mecz, po tym meczu zwycięzca idzie dalej, więc nie można tego porównywać do meczu ligowego. Natomiast nie mamy nic przeciwko temu, żeby po raz kolejny tam wygrać po prostu.
16: Początek tego spotkania jutro o 20:30. Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Klub z Katalonii w ostatnich godzinach okienka transferowego pozyskał Gabriela Jesusa z Arsenalu Londyn. Brazylijczyk podpisał z Barceloną 3-letni kontrakt. Angielskie media donoszą zaś, że klub jeszcze może zmienić Enzo Fernandez, który za 125 milionów euro miałby przenieść się z Chelsea Londyn do Manchesteru City. Deszcz mocno opóźnił dzisiejsze mecze wielkoszlemowego tenisowego US Open z powodu niesprzyjającej aury. Przesunęły się m.in. spotkania naszych tenisistek. Magdalena Fręch i Magda Linet rozegrają swoje mecze po północy polskiego czasu. Fręch zagra z Iwą Jowicz ze Stanów Zjednoczonych, a Linet zmierzy się z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones.
18: Jest to mecz w zasięgu. Francesca też grała bardzo dobrze, bo widziałam, że jest dość pewna siebie, bo powygrywała parę turniejów, parę meczów, więc...
16: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Magda Linet.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, to było podpalenie w Skarżysku Kamiennej, mamy pewność już?
2: No, wiele na to wskazuje, dlatego że system monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny. Oczywiście od samego początku pracowali tam, gasili pożar, strażacy, pracuje policja.
1: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, co to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam, zdjęcia być może jakieś...
2: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że potrafimy, że służby potrafią skutecznie działać, więc pod kierownictwem prokuratora wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać.
1: Wspomniał pan o tym, panie ministrze, że to był przemysł obronny. Rozumiem, że to może sugerować jakiś wschodni rosyjski ślad.
2: No, w sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa wspierania Ukrainy. Mieliśmy te zdarzenia na terenie naszego kraju z inspiracji rosyjskiej, czy realizowane na polecenie rosyjskie. Mieliśmy w wielu krajach, jak powiadam, w Niemczech, lotnisko w Lipsku.
1: To jest podejrzenie, ale dowodów, rozumiem, jeszcze nie mamy.
2: Nie. No to...
1: A takie fabryki jak ta są jakoś specjalnie chronione? No bo jeżeli to jest rzeczywiście infrastruktura obronna, to no, wydaje się, że powinna być bardziej chroniona. No,
2: mamy drugi na terenach kolejowych, trzeci stopień, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, i z tego wynika podniesiony poziom gotowości, ale również czynności, które wykonują służby specjalne. Ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, obiekty ważne, inne wpisane na listy wojewodów.
1: Ten był jakoś chroniony, czy nie? Dodatkowo?
2: Tak, tam był, jeżeli chodzi o powiadomienie służb, to ono przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma monitoring stały. Oni w środku nocy odnotowali zadziałanie systemu zabezpieczeń i poinformowali właściwe służby.
1: Czyli rozumiem, że nie było takiej specjalnej ochrony akurat tego obiektu przez
2: fizycznej,
1: służbę fizycznej?
2: Fizycznej nie było i z tego zdarzenia wyciągamy wnioski. Kończąc tą myśl dotyczącą ochrony najważniejszych obiektów, dla każdego takiego obiektu ustanawiany jest specjalny plan ochronny, opiniowany przez policję i

0: w związku z tym po każdym zdarzeniu dokonujemy przeglądu, czy wszystkie potrzebne, możliwe sposoby ochrony zostały użyte. Wiadomo, że przemysł obronny musi być w sposób szczególny zabezpieczony i właściciele, bo to jest firma prywatna, zarówno państwowy przemysł, jak i ten prywatny, no, będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu.
1: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
0: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie.
1: Bogatsze to znaczy co? Powinien być na bieżąco tam jakiś pracownik ochrony, pracownicy ochrony?
0: Nie chcę tego przesądzać, ale z całą pewnością bogatsze w tym sensie, że poziom tej ochrony będziemy po prostu podnosić i nasze wsparcie, to znaczy służb państwowych, w szczególności policji, będzie też większe w zakresie ochrony.
1: To będą tam policjanci? Czy to na stałe? Czy będą kontrolować okolice?
0: Zwiększyliśmy już intensywność kontroli obecności policyjnej w tych obiektach. Chcę przypomnieć, że po zdarzeniu na linii kolejowej od wielu miesięcy utrzymujemy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i służba ochrony kolei i spółki kolejowe są wspierane przez wojsko
1: i
0: przez
1: policję. Tak, ale tu mówimy teraz o infrastrukturze obrony.
0: Ale daję przykład kolei, tak, że wyciągnęliśmy wniosek i podnieśliśmy stopień ochrony w sposób zasadniczy i wyciągniemy również, znaczy nie tyle wyciągniemy wnioski, co w sposób oczywisty podniesiemy też poziom ochrony obiektów przemysłu obronnego.
1: Będziemy przedłużać kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Takie informacje podaje reporterka RMF FM z Brukseli.
0: Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna. Znaczy w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna. W tamtym roku mieliśmy 20 tysięcy prób przekroczenia granicy. W tym roku to jest zaledwie 300. Utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że polska granica jest bezpieczna. Więc tak, i strefa buforowa, czyli zakaz obecności osób nieuprawnionych w strefie bezpośrednio przy granicy państwowej utrzymujemy. Przedłużyliśmy ten zakaz przebywania. Utrzymujemy kontrolę na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą. Jesteśmy...
1: Pół roku to jest ten czas, który będzie obowiązywać ten zakaz?
0: Tak. Jesteśmy, po prostu utrzymujemy i będziemy w najbliższym czasie utrzymywać gotowość do reagowania na ewentualną zwiększoną presję migracyjną.
1: No dobrze, mamy tą granicę z Litwą. Ile osób zatrzymano? Znaczy, jakie są efekty działania tego, tych kontroli wyrywkowych, ale jednak?
0: Od lipca ubiegłego roku Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400, niespełna pewno 400 migrantów, czyli oni w ramach swojej kontroli zatrzymali 400 osób, które z Polski.
1: A my
0: przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska, przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt, natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty, przynosi bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
1: Panie ministrze, zostając przy Białorusi, Andrzej Poczobut zapowiedział, że wraca we wrześniu, czyli w tym miesiącu, 1 września, na Białoruś. Jak pan ocenia tę decyzję? Ona jest trudna dla polskich władz?
0: No, ona jest oczywiście bardzo trudna i niesie olbrzymie przecież ryzyko dla samego Andrzeja Poczobuta. Przecież to wiele lat spędzonych w więzieniu i ryzyko, że znowu tam może trafić, ale szanuję jego osobistą decyzję. Natomiast z punktu widzenia oczywiście relacji z reżimem białoruskim, no to jest, to będzie sytuacja dla Polski trudniejsza, bo Białoruś będzie mogła, reżim białoruski będzie mógł znowu
1: szantażować nas, będzie mógł
0: rozgrywać sprawę pana Andrzeja Poczobuta w takim znaczeniu, że nam będzie oczywiście tak jak do tej pory bardzo zależało na tym, by pan Poczobut był bezpieczny.
1: Ale z drugiej strony może jest tak, to jest oczywiście pytanie, które się pojawia w przestrzeni publicznej, że jeżeli Andrzej Poczobut decyduje się teraz na powrót po tak trudnej akcji jego wydobycia, także amerykańskiej akcji z Białorusi, no to decyduje się na to, że trochę państwo polskie może poczuć się zwolnione z jego ochrony.
0: Zawsze będziemy pilnować interesu Polaków żyjących, mieszkających na Białorusi. Będziemy też w relacjach z Białorusią stawiać sprawę w ogóle przestrzegania praw człowieka i obywatela. Więc na pewno się nie zwolnimy, ale ta sytuacja, no mówiąc wprost, ona niesie olbrzymie ryzyko dla samego pana Andrzeja Poczobuta. Nie ułatwi oczywiście relacji Polski z reżimem białoruskim.
1: Czyli co, będzie miał na nas dużo się, bo w tej chwili rozumiem, te relacje są, no nie chcę powiedzieć dobre, ale trochę stracił większość swojej broni Aleksandr Łukaszenka w relacjach z Polską.
0: Stany Zjednoczone poprzez kilka przeprowadzonych działań doprowadziły do uwolnienia, we współpracy z wieloma państwami, w tym z Polską, do uwolnienia wielu więźniów politycznych. W ramach tych działań udało się doprowadzić do uwolnienia pana Andrzeja Poczobuta. I no, Łukaszenko próbuje wykorzystać jakąś przestrzeń do własnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, co widać z Unią Europejską. I w ramach tego my oczywiście stawiamy jako Polska warunki dotyczące zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju.
1: Ale rozumiem, że ta granica, która była bardzo dynamicznie atakowana przez dowożonych często przez białoruskie służby migrantów.
0: To była współpraca przestępców i służb białorusko-rosyjskich.
1: W tej chwili jest w miarę bezpieczna.
0: Ale to właśnie chcę powiedzieć, że nasze kategoryczne żądanie zaprzestania aktów agresji w stosunku do naszego kraju, naszych sąsiadów, przyniosło ten rezultat, że ta presja migracyjna praktycznie spadła do zera. Ale tak jak powiedziałem, utrzymujemy gotowość do działania w warunkach wysokiej presji, bo to nie jest temat zamknięty, więc tam można spodziewać się różnego rozwoju sytuacji, ale w tej chwili sytuacja jest dobra.
1: Panie ministrze, powinna powstać komisja śledcza do spraw Zonda Krypto, jak proponuje choćby Mateusz Morawiecki i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: Wszyscy ci, którzy zgłaszają w tej chwili wniosek dotyczący komisji śledczej, powinni popatrzeć na to, jak zaczęła działać w tej sprawie prokuratura i policja. Przede wszystkim udało nam się pozyskać duże zbiory danych dotyczącej działalności Zonda Krypto i w związku z tym to, co stwierdził pan minister Żurek, doszło do przełomu w tym
1: postępie. Ale oni też mówią o odpowiedzialności politycznej, to znaczy zadają pytanie, tutaj w tym studiu wczoraj Mateusz Morawiecki, były premier, mówił, no dobrze, dlaczego władze tak późno nas poinformowały? Jak, kto jest odpowiedzialny politycznie? Czy ktoś przeciwdziałał, żeby służby nie informowały Polaków?
0: Komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy organy państwa nie są w stanie wyjaśnić, przeprowadzić w sposób właściwy postępowania, bądź to postępowanie w ogóle jest jakby blokowane z uwagi na organy państwa. Tu wyraźnie mówię, że mamy do czynienia z coraz coraz lepszymi efektami działania prokuratury i służb, które współpracują, przede wszystkim policji, która wykonuje większość działań w ramach tego prowadzonego śledztwa, i będziemy informowani o kolejnych ustaleniach w tym śledztwie.
1: Z drugiej strony koalicja, także Koalicja Obywatelska, Koalicja Rządowa powołała 4 komisje na początku swojej władzy, chociaż jak rozumiem po przejęciu władzy mieliście kontrolę nad służbami i one mogły działać.
0: Ale tak jak powiedziałem, w tej sprawie mamy do czynienia, jesteśmy akurat na etapie intensywnych działań prokuratury i policji w zakresie wyjaśnienia tej sprawy. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, coraz jaśniej, bo do tego chcę się odnieść, coraz bardziej jasna staje się sytuacja. No przecież wiemy, jak ona wygląda. To znaczy uwikłanie środowiska PiS-u, Konfederacji. Część tych polityków była finansowana przez Zonda Krypto. W kampanii wyborczej Zonda Krypto finansowało część, przynajmniej jeden duży event z udziałem kandydata PiS-u, obecnego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. I mamy totalną, nieustającą ochronę przed wprowadzeniem regulacji dotyczącej tego rynku.
1: Ale politycy PiS-u zadają pytanie, dlaczego nie ostrzegaliście? Dlaczego nie ostrzegaliście? I zadają pytanie, czy były jakieś powody, to jest pytanie Mateusza Morawieckiego, dla których rząd i służby nie ostrzegły Polaków przed tą działalnością odpowiednio szybko.
0: Ostrzegaliśmy i było to lekceważone. Przecież mieliśmy specjalne tajne posiedzenie.
1: No ale to już kiedy wybuchła afera, powiedzmy. Tak? Znaczy, kiedy już zaczęło się dziać niedobrze z Zonda Krypto.
0: Wiele miesięcy temu przekazane zostały informacje i ostrzeżenia, a do dzisiaj tej informacji nie chce przyjąć środowisko PiS-u i pan prezydent, jego otoczenie, blokując, stojąc po stronie przecież tego jednego z operatorów, chroniąc jego interesy, trzykrotne weto. Na tym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu będziemy w czwartek bądź w piątek będzie głosowane odrzucenie weta prezydenckiego po raz kolejny i jest pytanie, czy to środowisko jakby zrozumiało, czym jest to ta firma Zonda Krypto i że jest potrzebna regulacja, ochrona polskich inwestorów, czy nie zrozumiało? No,
1: jak rozumiem, Zonda Krypto jest dobra, ponieważ pan Kral, którego adwokatem jest pana partyjny kolega Roman Giertych, klubowy kolega, tak, no oskarża PiS, więc można powiedzieć, że to już teraz Zonda Krypto jest antypisowskie.
0: No ono jest, dla kogo było dobre, to widać. No przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
1: No tak, ale też wiemy teraz, kogo oskarża pan Kral, więc można powiedzieć, że sytuacja się zmieniła. Ja pytam się o to także...
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o tego szefa tej firmy, pana Krala, no to on prowadzi w tej chwili, jak każdy oskarżony, czy osoba, która jest zagrożona wyrokiem, on prowadzi w tej chwili taką działalność, żeby uchronić część swojego majątku i zmniejszyć swój wyrok.
1: Panie, to jest jasne, tylko pytanie, czy to dobrze, kiedy aktywny polityk koalicji rządowej jest jego adwokatem? Mówię oczywiście o Romanie Giertychu. Czy to jest sytuacja przejrzysta, adekwatna i czy tak powinno być?
0: Bo z punktu widzenia przepisów prawa wskazywał na to sam Roman Giertych. Tu nie ma zastrzeżeń.
1: Ja się pytam o politykę i o moralność.
0: Natomiast w tej sprawie kluczowa rola, bo tu się opinia publiczna koncentruje na relacji z adwokat, ten
1: kluczowy. To jest adwokat, który jest kluczowym politykiem koalicji rządowej, więc jakby gdyby on był tylko adwokatem, nie byłoby dyskusji.
0: A w tej sprawie kluczowa rola to jest prokuratora, który odgrywa tutaj zasadniczą rolę i on od sprawności polskich policjantów.
1: Ale panie ministrze,
0: i prokuratora
1: pan...
0: będzie zależało to, na ile ta sprawa, znaczy jakim kosztem ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo że ona zostanie wyjaśniona, to jest oczywiste.
1: To jest prawda, ale ja się pytam bardziej o koszty polityczne, także o to, no, czy rzeczywiście jest tak, że to jest dobra sytuacja, w której kluczowy polityk Koalicji Obywatelskiej, znany z tego, że oskarża bardzo mocno PiS, no w tej chwili jest adwokatem człowieka, który ma jeszcze mocniej oskarżać. Pytam się o przejrzystość moralną i polityczną.
0: Adwokat...
1: Ale on jest też posłem.
0: adwokat w sprawach karnych zawsze podejmuje się działania w zakresie obrony człowieka, który jest na barwie sprawy.
1: Tak, ale on jest równocześnie posłem. Nie da się tego
0: panie
1: rozdzielić.
0: Panie redaktorze, ja zrozumiałem o co mnie pan pyta. Więc ta historia z punktu widzenia przepisów prawa, jak mówiłem, jest jak najbardziej legalna.
1: A moralnie?
0: A z punktu widzenia amoralnie, czy tu jest jakiś problem taki, że Giertych...
1: Dobrze, panie ministrze.
0: Że on co, na niekorzyść krala działa? Znaczy... Ja myślę, jestem przekonany, że, król będzie miał tak długo pana adwokata Romana Giertycha,
1: Panie ministrze, ja się pytam o to, czy tak powinno być, że adwokat i poseł łączy te funkcje, także politycznie je łączy, dlatego że to jest sprawa, która ma wymiar polityczny. On nie jest tylko adwokatem, jest również posłem. Jest posłem, którego interesie formacji jest, żeby te informacje pogrążyły PiS. Pytam się o ten wymiar takiej prostej przejrzystości moralnej.
0: Żadna informacja, którą... pan Roman Giertych nie będzie miał więcej informacji niż to, co się uda ustalić w tym śledztwie. I wszystkie te informacje wyjdą na wierzch.
1: Czy on się chwali na Twitterze różnymi informacjami, dokumentami, które ma, nie wiadomo do końca skąd. No to wszystko się dzieje. To jest też bardzo aktywny twitterowo polityk.
0: Ale w tej sprawie trzeba mieć świadomość taką, że efekty tego śledztwa i tak wyjdą na wierzch.
1: Dobrze. To ostatnie pytanie. Co ze schronami? Będzie więcej schronów? Budują się?
0: To jest proces uruchomiony, który polega na tym, że te obiekty ochronne, które mieliśmy w momencie wejścia w życie ustawy, niewiele, ponad 4000 obiektów zostały sprawdzone pod kątem ich stanu technicznego i możliwości dostosowania do obecnych norm. I to jest w toku. Za te obiekty odpowiadają samorządy, czyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie gmin. Oni mogą składać wnioski, otrzymają dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności i to jest w toku. Jednocześnie wprowadziliśmy przepisy mówiące o tym, że w ramach budowy nowych obiektów muszą być zabezpieczone miejsca ochronne i w związku z tym każde wydawane pozwolenie na budowę...
1: Zawiera ten element.
0: Projekt zawiera, czyli przy każdym pozwoleniu na budowę mamy już nowe miejsca schronienia, doraźnego schronienia i zatem liczba tych obiektów wzrasta, można powiedzieć, każdego dnia.
1: I tu stawiamy kropkę. Czesław Mroczek, witasz FMSW, Koalicja Obywatelska był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: No, nikt poważny z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie siądzie z nami do rozmów, nie będzie spoglądał na Polskę poważnie i traktował nas serio, jeśli my nie potrafimy sobie uporządkować własnego podwórka w takich teoretycznie wydawałoby się prostych sprawach.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już dziś.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktów RMF FM. To, co najistotniejsze zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Są zabici i ranni po amerykańskim nalocie na południu Iranu. Zełenski ostrzega Moskwę. Rosyjskie niebo coraz bardziej niebezpieczne dla cywilów. Co na to Putin? O uwagę prosimy kierowców w Małopolsce. Problemy z przejazdem na Krajowej 52. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie, jak informują irańskie media. Podczas amerykańskiego nalotu trafiony został dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Wcześniej wojsko USA ogłosiło nową falę uderzeń na Teheran, ale nie odniosło się do tych doniesień. Według lokalnych mediów w miejscowościach położonych przy cieśninie Ormuz słychać było wybuchy. W RMF FM słuchacie faktów. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz bardziej niebezpieczna dla cywilnych samolotów. Jak ocenił, rosnąca liczba dronów sprawia, że wojna rozpętana przez Rosję w praktyce prowadzi do zamknięcia jej nieba. Ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów nie chce ofiar wśród niewinnych ludzi, dlatego ostrzega partnerów o zagrożeniu. W piątek poinformował również o rozkazie zwiększenia intensywności ataków dronowych na Rosję do poziomu nawet 1000 bezzałogowców dziennie. Do słów Zełenskiego odniósł się Władimir Putin. Rosyjski przywódca powiedział, że Moskwa odpowie na te działania, ale nie wyjaśnił w jaki sposób. Teraz fakty dla kierowców. Jedna osoba ranna w wypadku na małopolskim odcinku Krajowej 52. Między Kętami a Wadowicami zderzyły się osobówka i motocykl. Na miejscu lądował LPR. Droga jest zablokowana. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Prawo i Sprawiedliwość chce powołać Komisję Zaufania Publicznego, która miałaby zbadać aferę Zonda Krypto. Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, jego ugrupowanie złoży w tej sprawie ustawę w Sejmie. W komisji mieliby zasiadać nie politycy, a według deklaracji prezesa PiS-u 15 niezależnych ekspertów. Jakie mieliby uprawnienia?
2: Prawo do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.
1: Pomysł krytykuje koalicja rządowa, podkreślając, że aferę wyjaśni prokuratura.
3: Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała Instytucją Zaufania Publicznego?
1: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Od dziś może być trudniej o uzyskanie zgody na budowę domu. Do końca sierpnia gminy miały przyjąć plany ogólne dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Brak takiego planu uniemożliwia wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy, tak zwanych WZ-ek. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, czy wszystkie gminy przyjęły plany ogólne?
4: Nie, zaledwie 35% według najnowszych danych resortu rozwoju i technologii. Ale wyjaśnijmy, czym plany ogólne są. Przewidują podział otaczającej nas przestrzeni na 13 stref. Jeśli mamy działkę i chcielibyśmy postawić na niej dom, to musi to być strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Wtedy idziemy do urzędu i oczekujemy na decyzję o warunkach zabudowy, WZ-kę. Ale gmina, która nie uchwaliła planu ogólnego, nie wyda już żadnej nowej WZ-ki. Są dwie sytuacje, w których nie trzeba się tym martwić. Jeśli rozpoczęliśmy postępowanie o WZ-kę przed końcem sierpnia, nie ma problemu. Jeśli dostaniemy pozytywną decyzję, możemy budować. Druga opcja, w gminie obowiązuje plan miejscowy. Wtedy WZ-ka nie jest potrzebna.
5: Głos uczniów w RMF FM.
1: Budzik nastawiony, książki i zeszyty spakowane do tornistrów. Opinie uczniów na temat powrotu do szkoły podzielone.
6: Czekacie na coś w tym roku?
7: WF,
6: na
7: WF? WF, tak. Najlepszy.
6: A co jest fajnego, jak na WF-ie macie najbardziej?
7: Piłkę nożną.
8: Ja się cieszę tylko właśnie z kolegów i z WF-u.
9: Nie kojarzy się dobrze szkoła.
6: No. A do której klasy teraz idziecie?
9: Do
6: siódmej.
9: Tak, bardzo duży przeskok i będzie trudno w siódmej.
10: Tak, o wiele więcej godzin. Przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy, że zwiększy nam się bardzo dużo.
6: Czyli trudniej będzie.
10: Tak, tak.
9: Mamy prawie wszystkich nowych nauczycieli i nowych wychowawca i wszystko się zmienia w sumie.
1: Usłyszała w szkole podstawowej przy ulicy Miłosza w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar, a my wierzymy, że ten powrót do szkoły wcale nie będzie taki zły. Polecamy jak zawsze kolejne fakty RMF FM. O północy zabierzemy Was do Szczecina właśnie i powiemy o ważnej dla mieszkańców inwestycji, która doczekała się remontu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Rozmowa w południe. Powtórka w radiu RMF 24.
1: Dzień dobry, Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej i była minister sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Po pierwsze, komisja śledcza czy ekspercka komisja zaufania publicznego?
2: Oni się ścigają między sobą. Komisja śledcza to pomysł pana Morawieckiego, komisja ekspercka pomysł pana Kaczyńskiego. Ścigają się między sobą w jaki sposób jakby podejść do tej sytuacji. Obie te komisje przede wszystkim wykazałyby bezczynność po stronie rządów PiS-u, wtedy kiedy już trzeba było brać się za ten temat.
1: Zonda krypto to afera PiS-u?
2: Absolutnie tak. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Wiemy, kto brał kasę, wiemy, kto przyjmował prezenty, wiemy, kto jeździł, wiemy, kto składał poprawki, które były korzystne dla zondy. Także nie mam tu najmniejszych wątpliwości. Natomiast żadna z tych rozwiązań, ja jeszcze się zastanawiałam, czy ta komisja śledcza być może ma jakiś sens, ale wydaje mi się, że żadne z tych rozwiązań nie jest jakby formułowane po to, żeby czegoś się dowiedzieć, tylko po to, żeby zaistnieć na tej scenie politycznej. Morawiecki próbuje uderzyć w środowisko Ziobry i w środowisko Konfederacji przy okazji tą swoją propozycją. W jaki sposób musiał PiS odpowiedzieć, tak to wyglądało.
1: No, na tej chwili, że od 2019 roku miałaby taka komisja badać sprawę zonda krypto i w ogóle kryptowalut i sam mówi, że mógłby stanąć przed komisją i zeznawać.
2: Dobrze, ale pamiętajmy, że Komisja Nadzoru Finansowego dwukrotnie składała wnioski dotyczące nadzoru nad kryptowalutami i dwukrotnie było to nie było kontynuowane. Więc naprawdę rząd PiS-u ma tutaj wiele za uszami. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa polskiego, czyli prokuratura, działają tak, jak powinny działać. Cały czas słyszymy o tym, że są jakieś nagrania, więc myślę, że kolejne tygodnie będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o całą tę aferę. Na tę chwilę mam wrażenie, że nie jest potrzebne żadne wyjątkowe narzędzie.
1: Jakie narzędzie jest potrzebne w PKOL-u, żeby ta cała afera i cała sytuacja nie przeniosła się na ruch olimpijski?
2: Bardzo trudne jest rozwiązanie, jeśli chodzi o PKOL, bo ten statut został napisany, ten, który obecnie obowiązuje, został napisany po to, żeby chronić pana Piesiewicza, po to, żeby on był właściwie nieusuwalny.
1: Nie do odwołania.
2: Tak, teraz w ciągu tygodnia ma się zebrać prezydium dopiero zarządu i to ono będzie decydowało o dalszych krokach. Mam wrażenie, że idzie to w stronę takiej walki na opinie prawne, ale mam też głębokie przekonanie, że to umocowanie pana Piesiewicza jest bardzo mocne i jeśli ta grupa, która wspiera pana Piesiewicza, no, zaweźmie się i postanowi po prostu nie oddać władzy, to wydaje mi się, że naprawdę będzie bardzo trudno ją odzyskać dla dobrego ruchu olimpijskiego.
1: Czyli we wtorek wiceprezesi mało mogą zdziałać, natomiast olimpijczycy czekają, bo MKOL mówi, że obserwuje, ale też grozi, że możemy być zawieszeni.
2: Tak, i to była też jakby spodziewana reakcja, bo MKOL w takich sytuacjach rzeczywiście reaguje. To my nie jesteśmy jedyni, którzy takim reakcją są poddawani. Natomiast nadal uważam, że to wcale nie oznacza. No, do momentu, kiedy pan Piesiewicz sam nie zrezygnuje, tam będzie prawdopodobnie pad, a mam przekonanie, że ta rezygnacja, no, może się nie wydarzyć.
1: Rezygnacja z zakrat. Nauczyciele pokazują czerwoną kartkę rządowi. Wczoraj protest nauczycieli przed KPRM-em.
2: Mieliśmy ostatnio aferę związaną z wynagrodzeniami lekarzy. Jest ogromna część lekarzy, którzy zarabiają dziesięciokrotnie więcej niż nauczyciel, który uczy nasze dzieci. I oni mówią, my ratujemy wasze życie. A ja mówię, nauczyciele decydują o naszej przyszłości. O przyszłości naszej indywidualnej i przyszłości naszej jako społeczeństwa.
1: Donald Tusk musi zaspokoić potrzeby nauczycieli, żeby w kampanii sobie poradzić?
2: To powiązanie z płacą średnią jest absolutnie konieczne. Automatyczne waloryzacje są absolutnie konieczne.
1: Rząd mówi, że ma tylko 3% na podwyżki.
2: Tak, i te podwyżki są po prostu nieadekwatne do roli, którą pełnią nauczyciele. dodajmy do tego jeszcze dodatkowe obowiązki, które wiążą się z reformą, z kompasem przyszłości, to nam pokaże, że naprawdę pieniądze dla nauczycieli powinny się znaleźć.
1: Nauczyciele to boomerzy?
2: Ja
1: powiedział Adrian Witczak na
2: Kampusie
1: Polskim.
2: Brakuje mi nawet słów, żeby to skomentować. Uważam, że to jest absolutnie skandaliczna i niedopuszczalna wypowiedź.
1: Ale minister Lubnauer potwierdziła, że tak.
2: Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nauczyciele dzisiaj są poddawani takim presjom, jakim chyba nigdy dotąd w żadnym czasie nauczyciele nie byli poddawani. Z jednej strony bardzo niskie wynagrodzenia, z drugiej strony konieczność łączenia kilku etatów, bo najczęściej tak to wygląda. Plus korepetycje, plus dzieci z orzeczeniami, plus dzieci ukraińskie czy z innych krajów, które są w klasie. Plus zupełnie inne nastawienie rodziców i samych dzieci do procesu nauczania.
1: Odpowiedzialności naprawdę... dużo, pieniędzy mało. Przejdźmy do programu CPN. Koniec. To koniec. Błąd?
2: Ja byłam przeciwniczką wprowadzenia tego programu i nadal uważam, że mogliśmy te pieniądze wydać lepiej. Nie rozumiem strategii naszego państwa, które uważa, że im większy masz samochód, im więcej spalasz, tym bardziej będziemy ci pomagać. Uważam, że to, że naprawdę mamy na co wydawać pieniądze. To jest i opieka zdrowotna, to jest chociażby, to są chociażby podwyżki dla nauczycieli. Tak jak mówię, nie byłam zwolenniczką tego programu od samego początku.
1: No ale było spokojnie przez chwilę i było zadowolenie kierowców na stacjach benzynowych.
2: Oczywiście, że tak. Za każdym razem. Myślę, że chodziło głównie o to, żeby nie dać impulsu inflacyjnego. Ale ja jestem głęboko przekonana o tym, że bez tego programu można było jakby sformułować inne narzędzia ochrony, chociażby wspomóc komunikację publiczną, która w tym momencie no, też ponosiła wyższe koszty. To byłoby znacznie lepsze dla
1: czyli
2: ludzi.
1: Przesiadka z samochodów do komunikacji miejskiej to byłoby rozwiązanie.
2: Nie, chodzi o
1: Pani minister,
2: przesiadka to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to są samorządy, które ponosiły wyższe koszty, które po prostu powinny mieć zrekompensowane te wyższe koszty.
1: I premier Donald Tusk powiedział tak, we wrześniu muszę mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu, że to będzie wszystko zgodnie z prawem. Może to nie będzie estetyczne, może część z was się na mnie obrazi.
2: Ja się na to...
1: tego gmachu, że to będzie wszystko zgodnie z prawem. Może to nie będzie estetyczne, może część z was się na mnie obrazi.

0: Tak, jeśli Maciej Berek będzie miał wybór między dobrem Polski i tym, żeby w jakiś sposób wspomóc premiera Tuska, to wybierze dobro Polski. Jestem o tym przekonana. To jest taki człowiek. Ja z nim podzielam tę postawę i dlatego mam do niego zaufanie. We wszystkich innych sytuacjach pewnie zgłaszałabym tutaj swoje własne wątpliwości, ale w przypadku akurat tego człowieka, znaczy w społeczeństwie, w relacjach międzyludzkich to nie działa jak prawa fizyki czy prawa, nie wiem, jakieś ścisłe. Tu zawsze są wyjątki. Dla mnie Maciej Berek jest takim wyjątkiem.
1: Jest wyjątkiem. Jakie zadanie dostał od premiera Donalda Tuska?
0: Nie wiem, ale mam nadzieję, że te działania będą znacznie bardziej...
1: Ale zrobić porządek?
0: Mam taką nadzieję. Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która jest nam potrzebna, tym bardziej, że pan prezydent traktuje go jako narzędzie swojej własnej polityki, czyli zamiast wetować, odsyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, które są uchwalane. Więc to jest instytucja, która jest bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy uda się sprawić, że Trybunał Konstytucyjny zacznie działać.
1: Zagłosuje pani za w momencie, kiedy już głosowanie w polskim parlamencie będzie, bo to pewnie nie będzie w piątek.
0: Jeśli chodzi o kandydaturę Macieja Berka, zdecydowanie zagłosuję za.
1: Mhm. Przejdźmy do kwestii właśnie, o której rozmawiałyśmy, czyli PKOL. I pytanie jest podstawowe. Czy za pani czasów były bezpieczniki, które by pozwoliły na to, żeby trzymać w ryzach szefa PKOL-u?
0: Ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób nie rozumie, czym jest PKOL.
1: My mamy związki
0: sportowe, związki sportowe, które mają swoje międzynarodowe federacje. PKOL jest jakby organizacją zrzeszającą niezależne związki sportowe. W związku z tym jakiekolwiek oddziaływanie na PKOL z pozycji ministra było zawsze bardzo utrudnione. Oczywiście tu są przepływy finansowe i te przepływy finansowe pozwalały na to, żeby w jakiś sposób wpływać na decyzje, ale proszę mi wierzyć, to zawsze były delikatne korekty, a nie jakieś bardzo jakby istotne rozwiązania.
1: Ale jak jednostka mogła działać ponad wszystkimi, podpisywać umowy? Ta umowa z Zondą miała 64 strony, zapisy, które mówią wprost o sprzedaży wizerunków olimpijczyków. Nikt inny poza Pisiewiczem tego nie widział z zarządu.
0: Ta umowa prawdopodobnie jest w ogóle niezgodna z polskim prawem i została, myślę, że możemy założyć, że została po prostu bezprawnie podpisana. Rzeczywiście poza prezesem, tak przynajmniej dzisiaj mówią członkowie prezydium, rzeczywiście nikt nie wiedział, jakie są konkretne zapisy w tej umowie, ale myślę, że ona zostanie zweryfikowana, bo te zapisy są po prostu niezgodne z polskim prawem. Taka jest moja opinia.
1: Ale związki same sobie go wybrały, prawda?
0: Tak, prawdopodobnie po to, żeby uzyskać wpływy finansowe, prawdopodobnie po to, żeby użyć jego wpływów politycznych. Natomiast no, tego typu polityka w PKOL-u zwykle ma krótkie nogi.
1: Proszę powiedzieć, kryptoafera w PKOL-u, czy to jest tak, że tam wszystko się stało?
0: Czy rozumiem, że pani nawiązuje do tytułu mojej książki, czy
1: tak.
0: Też? Okej. Jeśli chodzi o aferę, tam się jeszcze nie wszystko stało, tam jeszcze wiele nowych rzeczy prawdopodobnie się dowiemy.
1: Bo pani w swojej powieści o świecie po apokalipsie pokazuje, jak właśnie instynkty i kto jest silniejszy funkcjonują i dają ludziom właśnie siłę przetrwania wtedy, kiedy nie ma instytucji, kiedy nie ma żadnego nadzoru.
0: Ja tę książkę zaczęłam pisać w 2013 roku i mam wrażenie,
1: wyszła
0: że
1: w 19. Mamy w 2026 i to, co wydarzyło się chyba w tej książce, to i w PKOL-u.
0: Wyszła w 16 i rzeczywiście mam takie poczucie i zresztą te osoby, które znają tę powieść i znają jej treść, twierdzą, że ona była w jakiś sposób takim bardzo głębokim przeczuciem tego, co się będzie działo. Tak, ja rzeczywiście piszę o świecie, gdzie wygrywa silniejsza.
1: Jasnowidzka i mucha. Teraz przejdźmy do kolejnej sprawy. Roman Giertych, mecenasem Krala.

0: czy to stoi w jakiejś sprzeczności, że polityk jednocześnie jest obrońcą osoby, która ma mieć status świadka, małego świadka koronnego.
1: Tak długo jak Roman Giertych wywiązuje się ze swoich obowiązków jako obrońca i nie wykorzystuje żadnych wiadomości jako polityk, tak długo nie jesteśmy w stanie formułować żadnych zarzutów w stosunku do niego.
0: Czyli też tutaj mamy wyjątek.
1: Znaczy, ktoś, kto jest prawnikiem i jednocześnie jest posłem, jest od tego, żeby reprezentować przestępców.
0: No ale Maciej
1: to jest
0: Zarek,
1: ich rola.
0: Wyjątek, tutaj pani zagłosuje za i Roman Giertych, który mówi, że po to się tym zajmuje, żeby rozliczać i że będzie nieugięty, to też jest dla pani w porządku.
1: Dlatego mówię, że tak długo jak on jest w roli obrońcy, tak długo ja nie widzę w tym problemu. Gdyby poza deklaracjami jakiekolwiek działania z jego strony były działaniami politycznymi, no trzeba byłoby wtedy uznać, że to jest nie w porządku.
0: Teraz Szymon Hołownia i pytanie, czy to jest dobry pomysł, żeby był w rządzie?
1: Mam wrażenie, że jeśli taka furtka została otworzona parę tygodni temu, to ona już, to już nie jest aktualny plan. Mam wrażenie, że Szymon Hołownia nie będzie wchodził do rządu.
0: Ale nie jest ani zamknięty, ani otwarty.
1: Myślę, że jakaś rozmowa na ten temat mogła się zdarzyć. Stąd...
0: No, była dzisiaj w sejmowym studiu radia RMF FM. No i Szymon Hołownia powiedział, że biorąc pod uwagę to, co dzieje się w sondażach, no to dzisiaj wychodzi na to, że Koalicja Obywatelska po następnych wyborach będzie tym, czym PiS był w 2023 roku. I może trzeba właśnie nowego człowieka od komunikacji.
1: Nie będę się do tego odnosiła. Wiem, że jest plan dotyczący tego, żeby połączyć działania tych środowisk, które tworzyły trzecią drogę i żeby rzeczywiście sformułować ofertę dla tego centrowego wyborcy, ale wyborcy demokratycznego. Wydaje mi się to absolutnie kluczowe i najważniejsze w obecnym sytuacji politycznej, dlatego że już widzimy, że jakąś część głosów z centrum przyciąga do siebie partia Morawieckiego. Nie rozumie tych ludzi, którzy potrafią zawierzyć Morawieckiemu, ale badania i wyniki sondaży pokazują, że to się dzieje. Dlatego jest niezwykle istotne, żebyśmy my poza Koalicją Obywatelską sformułowali też ofertę, która będzie ciekawa, fajna, rozwojowa, bo to, co ja cały czas zarzucam Koalicji Obywatelskiej, to, że ona nie przeprowadza tych zmian, nie przeprowadza tych reform, które są niezbędne, które są konieczne i na które ludzie czekają. I jeśli powstałoby środowisko, które zaproponowałoby tego typu zmiany, to mam nadzieję, że jest w stanie w cudzysłowie odessać to poparcie od Morawieckiego, co jest kluczowe przy ewentualnym wygraniu wyborów za rok.
0: Wtedy byłaby pani zainteresowana wyborami 2027, czy ciągle ma pani głęboką niechęć?
1: Ja marzę o tym, że taka serio oferta powstanie, natomiast na tę chwilę moim scenariuszem bazowym jest to, że po 20 latach mam poczucie, że swoją misję wypełniłam. Ale gdyby było tak, że jest jakaś naprawdę super fajna oferta i jakaś partia, która w jakikolwiek sposób potrzebowałaby z mojej strony jakiegoś wsparcia, no to pewnie się jeszcze zaangażuję.
0: Ale który mógłby to być lider? Bo chyba nie Mateusz Morawiecki, który chce być taką centrową
1: partią. Nie, on chce być centrową, ale on nie jest demokratą. On nie jest po tej demokratycznej stronie. Problem właśnie polega na tym, że ja nie widzę w tej chwili liderów, którym moglibyśmy zawierzyć. Szymon Hołownia niestety stracił to, co miał 4 lata temu, czy 3 lata temu, czy może trochę więcej nawet. Władysław Kosiniak-Kamysz, którego bardzo szanuję, ale środowisko PSL-u to nie jest moje ulubione środowisko polityczne, więc na tę chwilę po prostu takiej oferty nie widzę.
0: Czyli na dzisiaj polityce Joanna Mucha mówi nie.
1: Na dzisiaj jestem przerażona, dlatego że uważam, że my demokraci oddajemy Polskę w łapy prawicy, prawicy, która Polskę zepsuje, która psuła Polskę przez 8 lat, ale jeśli to będzie taka prawica, jaka się zapowiada, czyli konfederacje, dwie konfederacje albo nawet trzy konfederacje, plus PiS, plus Morawiecki, to oni rozszarpią ten nasz piękny kraj i rozszarpią wszystkie dokonania, które mamy na naszym koncie po 89 roku.
0: W tym całym krajobrazie jeszcze jest Braun i bez niego koalicja może być niemożliwa.
1: W moim przekonaniu Braun jest pełnozakresową prorosyjską partią na polskiej scenie politycznej.
0: Jak pani widzi scenariusze powyborcze, jeżeli tak rzeczywiście miałoby być?
1: Myślę, że gdyby rzeczywiście po tamtej stronie znalazła się większość, to twórcą nowego rządu będzie pan prezydent i to on namaści premiera, być może kogoś, jedno z tych dwóch nazwisk z kancelarii prezydenckiej, o których się mówi, czyli pan Bogucki albo pan Szefernaker. I to oni będą, dostaną tę misję, żeby stworzyć rząd z właśnie wszystkich tych środowisk.
0: Jeszcze chciałabym zapytać o jedną rzecz. Czy sprawę dziennika i weta powinny zbadać służby?
1: Ja nie mam żadnych przesłanek, znam tę wypowiedź pani Barbary Nowackiej, ale nie mam żadnych przesłanek, żeby powiedzieć, że tam odbył się, miał jakiś...
0: Tak?
1: Jeśli byłby lobbying, to tak, to wtedy to powinno zostać zbadane. To też prawdopodobnie nie sam prezydent, tylko osoby, które z nim współpracują. Natomiast uważam, że to weto jest absolutnym skandalem, bo ludzie, którzy mają dzieci w szkołach i którzy muszą płacić za tę usługę dziennika, jeśli to jest jeszcze w dodatku kilkoro dzieci, to naprawdę jest bardzo duży wydatek. To jest jeden problem. Drugim problemem jest to, że dane naszych dzieci są w posiadaniu jakichś firm prywatnych. To jest absolutnie moim zdaniem niedopuszczalne. To powinno być
0: prezydent
1: coś...
0: Prezydent mówi, że państwo by nie zadbało o te dane.
1: Jeśli prezydent uważa, że lepiej zadbają firmy prywatne, to ja głęboko się nie zgadzam z panem prezydentem w tej ocenie.
0: Bardzo dziękuję. Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej, była minister sportu i turystyki, była gościem radia RMF FM.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: miłego
0: bardzo.
1: Wieczoru.
0: Miłego.
2: Radio

0: I już tylko sekundy dzielą nas od północy, a więc zapraszamy na fakty w Radiu RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Czy to mogło być celowe podpalenie? W Lublinie dochodzenie w sprawie przyczyn niedzielnego pożaru magazynu z częściami do samolotów. W doniesieniach z oceanu atak nożowniczki na Times Square w Nowym Jorku. Zginęła wiceprezes Bank of America. W faktach także nowa odsłona szczecińskiego domu sportu. Nie wykluczamy żadnej wersji także celowego podpalenia, przyznaje prokuratura szukająca przyczyn niedzielnego pożaru magazynu z częściami do samolotu w Lublinie. Firma, do której należy obiekt, oszacowała straty na 5 milionów euro, informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru, ale zweryfikowanie tej hipotezy co do miejsca powstania tego pożaru wymaga również dokończenia tych oględzin wewnątrz budynku.
1: A wejście do wnętrza jest na razie niemożliwe, bo budynek może się zawalić. Z tego powodu oględziny prowadzono tylko na zewnątrz i też trzeba było je przerwać. Przypomnijmy, kilka godzin po wybuchu pożaru w Lublinie zamaskowany sprawca wzniecił pożar w firmie produkującej wojskowe drony w Skarżysku Kamiennej. Wiceprezes Bank of America Erin Piacenni zginęła w ataku nożowniczki na Times Square w Nowym Jorku. Chociaż do zdarzenia doszło w poniedziałek, to dopiero wieczorem służby poinformowały, kim była ofiara. 49-letnia kobieta zaatakowała dwie przypadkowe osoby, 68-latka i 32-letnią Piacenni. Potem ruszyła z nożami w stronę policjantów. Funkcjonariusze próbowali obezwładnić ją paralizatorem, ale bezskutecznie. Ostatecznie zastrzelili na pastniczkę. Ranny 68-latek trafił do szpitala. Jak informuje policja, sprawczyni miała udokumentowaną historię problemów psychicznych. Wrzesień będzie kluczowy dla reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. Irlandzka prezydencja w Unii zaplanowała 8 spotkań państw europejskiej wspólnoty w tej sprawie. Pierwsze już dzisiaj. O tym, czego będzie dotyczyć, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Pierwsze spotkanie będzie bardzo ważne dla polskiego przemysłu, bo państwa zajmą się wskaźnikami emisyjności, od których zależy m.in. liczba darmowych uprawnień dla firm. Kolejnych 7 spotkań będzie poświęconych innym częściom reformy. Negocjacje zapowiadają się bardzo trudne, bo Polska i jej sojusznicy chcą złagodzenia systemu utrzymania darmowych pozwoleń dla przemysłu oraz większego uwzględnienia specyfiki poszczególnych państw. Natomiast część krajów, m.in. Szwecja i Holandia, chce utrzymania ambitnego ETS. Irlandzka prezydencja zamierza doprowadzić do porozumienia do końca tego roku.
4: Fakty z Łódzkiego.
1: Tarcza Katarzyna mogłaby wznowić drążenie tunelu średnicowego w Łodzi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Spółka Polskie Linie Kolejowe jest w trakcie wybierania nowego wykonawcy, który dokończy tunel kolejowy łączący dworce Łódź Kaliska i Fabryczna. Do negocjacji zaproszono 3 firmy, które mają potencjał i możliwości, żeby ukończyć pracę pod ziemią, mówi Rafał Wilgusiak z PLK.
5: Przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę.
1: Łodzianie, którzy mieszkają na trasie drążenia tunelu, nie są nastawieni optymistycznie. Tak mówią reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
6: W ogóle perspektywa tego, że jest jakiś plan, to trochę pozwala uspokoić myśli.
7: No tak, ale my o tym planie to wiemy od stycznia, bo to się nic nie zmieni.
8: Niepewność, wycieczki zamiast gdzieś przyjemne na łonie natury, to są wycieczki z tobołami w jedną, w drugą stronę do naszych własnych mieszkań. Strata czasu, niepewność.
1: Nowy wykonawca tunelu średnicowego ma być znany na przełomie tego i przyszłego roku. Szczeciński Dom Sportu wraca w nowej odsłonie. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego 30-metrowego basenu.
9: Ten remont był konieczny, bo 5 lat temu na pływalni zawalił się fragment ściany i balkon widowni. Basen trzeba było zamknąć, a mieszkańcy mogli korzystać jedynie z jednego 50-metrowego basenu. Musieli jednak pomieścić się tam razem ze sportowcami, którzy trenowali w tym miejscu. Teraz do dyspozycji będzie więcej torów.
10: W zasadzie przez 7 dni w tygodniu 2 tory zawsze będą do dyspozycji mieszkańców, a oprócz tego w tych najważniejszych najbardziej obleganych, najbardziej pożądanych popołudniowych godzinach także będą kolejne tory w miarę możliwości uwalniane.
9: Mówił mi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. Oprócz nowego basenu w Szczecińskim Domu Sportu będzie też nowa hala bokserska, sportowa i brodzik dla dzieci.
1: A tym tematem zainteresowała się nasza reporterka Anna Pałamar. Edukacja zdrowotna od 1 września obowiązkowym przedmiotem. W kolejnych faktach sprawdzimy, jak szkoły przygotowały się do tych zajęć. Wracamy o pierwszej. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Będzie łatwiej o zakaz najmu krótkoterminowego. Posłuchajcie, co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu. Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt na Ukrainie. Tak w stolicy Kirgistanu mówił Putin. Jednocześnie zapowiedział kolejne ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Edukacja zdrowotna w polskich szkołach w nowej formule. Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym z kolejnymi zmianami. Ministerstwo Sportu i Turystyki złożyło poprawkę, która radykalnie zmienia postać przepisów. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu? Szczegóły poprawki zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy. Tym samym jest to powrót do rozwiązań, które miał wprowadzić rząd, bo przypomnijmy, w pierwotnym projekcie te przepisy już były. Potem zostały wykreślone, dziś znów wracają.
0: Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie. Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę, mówił Władimir Putin na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak przekazał Reuters, komentarze rosyjskiego przywódcy są jego najbardziej szczegółową wypowiedzią na temat wojny w Ukrainie od tygodni. Putin przyznał, że Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, a on nie ma wątpliwości, że wróg się załamie. Zapowiedział też zmasowane uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Informacje o mobilizacji w Rosji nazwał kompletnymi bzdurami. Zobaczymy, jaki będzie popyt, jaka będzie przepustowość, jaka będzie reakcja turystów, mówił w RMF24 Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od wczoraj TPN rozpoczął pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Chce w ten sposób sprawdzić organizację przyszłego systemu, w którym przewozy konne mają być połączone z transportem elektrycznym. Przypomnijmy, od wczoraj konie wożą turystów skróconą trasą tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
2: Wsłuchujemy się zarówno w głos, ale też w potrzeby lokalnej społeczności. Oczywiście wiadomo, że przedstawiciele fiakrów chcieliby jeździć tak, jak jeździli, no bo dla nich to jest sytuacja znana, bezpieczna, ale na szczęście też otworzyli się na zmianę i chcą też tej reformy. W związku z tym idziemy do przodu.
0: Podkreślił Szymon Ziobrowski. Poznańskie szkoły są gotowe na zajęcia z edukacji zdrowotnej w nowej formule. Od 1 września ten przedmiot widnieje w planach lekcji jako obowiązkowy. Dyrektorzy zaznaczają, że nie powinno być kontrowersji i problemów w związku z prowadzeniem tych lekcji.
3: To o tym przedmiocie było dużo hałasu, natomiast myślę, że jest potrzebny. Uczniowie czekają na niego i myślę, że tam do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru.
4: W mojej szkole nie ma rewolucji, a dlatego że z każdej klasy dzieci chodziły na edukację zdrowotną, kiedy w zeszłym roku jeszcze był to przedmiot nieobowiązkowy. Faktycznie było to niewiele osób, także nauczyciel, który prowadzi, również będzie prowadził w tym roku szkolnym. No wiadomo, że będzie to już przedmiot obowiązkowy z wyłączeniem tego modułu o życiu seksualnym człowieka.
0: Mówili dyrektorzy Lechosław Rybka z 20. Liceum Ogólnokształcącego oraz Ewa Frąckowiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu.
5: Fakty, opinie, komentarze.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
6: Panie ministrze, to było podpalenie w Skarżysku Kamiennej. Mamy pewność już?
7: No, wiele na to wskazuje, dlatego że system monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny. Oczywiście od samego początku pracowali tam gasili pożar, strażacy, pracuje policja.
6: są jacyś podejrzani? Już wiemy, kto to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam, zdjęcia być może jakieś...
7: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że potrafimy, że służby potrafią skutecznie działać, więc pod kierownictwem prokuratora wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać.
6: Wspomniał pan o tym, panie ministrze, że to był przemysł obronny. Rozumiem, że to może sugerować jakiś wschodni rosyjski ślad.
7: No, w sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa wspierania Ukrainy. Mieliśmy te zdarzenia na terenie naszego kraju z inspiracji rosyjskiej, czy realizowane na polecenie rosyjskie. Mieliśmy w wielu krajach, jak powiadam, w Niemczech, lotnisko w Lipsku.
6: To jest podejrzenie, ale dowodów, rozumiem, jeszcze nie mamy.
7: Nie, no to...
6: A takie fabryki jak ta są jakoś specjalnie chronione? No bo jeżeli to jest rzeczywiście infrastruktura obronna, to no, wydaje się, że powinna być bardziej chroniona. No,
7: mamy drugi na terenach kolejowych, trzeci stopień, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, i z tego wynika podniesiony poziom gotowości, ale również czynności, które wykonują służby specjalne. Ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, obiekty ważne, inne wpisane na listy wojewodów.
6: Ten był jakoś chroniony, czy nie? Dodatkowo.
7: Tak, no tam był, jeżeli chodzi o powiadomienie służb, to ono przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma monitoring stały. Oni w środku nocy odnotowali zadziałanie systemu zabezpieczeń i poinformowali właściwe służby.
6: Czyli rozumiem, że nie było takiej specjalnej ochrony akurat tego obiektu przez służbę fizycznej?
7: Fizycznej nie było i z tego zdarzenia wyciągamy wnioski, kończąc tą myśl dotyczącą ochrony najważniejszych obiektów. Dla każdego takiego obiektu ustanawiany jest specjalny plan ochronny, opiniowany przez policję i w związku z tym po każdym zdarzeniu dokonujemy przeglądu, czy wszystkie potrzebne, możliwe sposoby ochrony zostały użyte. Wiadomo, że przemysł obronny musi być w sposób szczególny zabezpieczony i właściciele, bo to jest firma prywatna, zarówno państwowy przemysł, jak i ten prywatny, no, będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu.
6: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
7: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie.
6: Bogatsze to znaczy, co powinien być na bieżąco tam jakiś pracownik ochrony, pracownicy ochrony?
7: Nie chcę tego przesądzać, ale z całą pewnością bogatsze w tym sensie, że poziom tej ochrony będziemy po prostu podnosić i nasze wsparcie, to znaczy służb państwowych, w szczególności policji, będzie też większe w zakresie ochrony.
6: I to będą tam policjanci? Czy na stałe? Czy będą kontrolować okolice?
7: Zwiększyliśmy już intensywność kontroli obecności policyjnej w tych obiektach. Chcę przypomnieć, że po zdarzeniu na linii kolejowej od wielu miesięcy utrzymujemy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i służby ochrony kolei i spółki kolejowe są wspierane przez wojsko,
6: tak,
7: i przez
6: policję. Ale tu mówimy teraz o infrastrukturze obronnej.
7: Daję przykład kolei, tak, że wyciągnęliśmy wniosek i podnieśliśmy stopień ochrony w sposób zasadniczy i wyciągniemy również, znaczy nie tyle wyciągniemy wnioski, co w sposób oczywisty podniesiemy też poziom ochrony obiektów przemysłu obronnego.
6: Będziemy przedłużać kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Takie informacje podaje reporterka RMF FM z Brukseli.
7: Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna, znaczy w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna. W tamtym roku mieliśmy 20 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym roku to jest zaledwie 300. Utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że polska granica jest bezpieczna. Więc tak, i strefa buforowa, czyli zakaz obecności osób nieuprawnionych w strefie bezpośrednio przy granicy państwowej utrzymujemy. Przedłużyliśmy ten zakaz przebywania. Utrzymujemy kontrolę na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą. Jesteśmy...
6: Pół roku to jest ten czas, który będzie obowiązywać ten zakaz?
7: Tak. Jesteśmy, po prostu utrzymujemy i będziemy w najbliższym czasie utrzymywać gotowość do reagowania na ewentualną zwiększoną presję migracyjną.
6: No dobrze, mamy tą granicę z Litwą. Ile osób zatrzymano? Znaczy, jakie są efekty działania tego... tych kontroli wyrywkowych, ale jednak.
7: Od lipca ubiegłego roku Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400, niespełna pewno 400 migrantów, czyli oni w ramach swojej kontroli zatrzymali 400 osób, które z Polski. A my przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska, przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt, natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Punktualnie o drugiej kolejne fakty RMF FM zapraszam już teraz w imieniu Karola Płaczkiewicza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije godzina druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie ponownie zaatakowali obwód kijowski. W Wyszynowie dron uderzył w dwa domy szeregowe. W faktach także reakcje na wczorajsze przemówienie prezydenta. Głowa naszego państwa na Westerplatte zaapelowała o wojenne reparacje od Niemiec. Będzie też Wielka Brytania i innowacja wprowadzona w jednej z sieci supermarketów. Rosyjski dron uderzył w dwa domy szeregowe w Wyszynowie w obwodzie kijowskim. W budynkach wybuchły pożary. Ratownicy nadal pracują na miejscu, usuwają gruzy i sprawdzają uszkodzone obiekty. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Trwa ustalanie, czy ktoś został ranny. Tymczasem amerykański minister finansów Scott Bessent broni swojego spotkania z rosyjskim ministrem Antonem Siłanowem podczas szczytu G20. Jeśli nie będziemy rozmawiać z Rosjanami, nigdy nie zakończymy tej wojny, tak stwierdził Bessent. Polityk przekonywał, że dialog jest konieczny do zakończenia konfliktu. Spotkanie skrytykowali jednak europejscy uczestnicy szczytu, w tym polski minister finansów Andrzej Domański. Podkreślali, że nie jest to czas na normalizację Rosji. Według doniesień medialnych Bessent miał jednocześnie jasno powiedzieć Rosjanom, że współpraca gospodarcza nie będzie możliwa, dopóki Moskwa nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki wczoraj o poranku na Westerplatte apelował do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Jak stwierdził, te pieniądze Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy.
1: Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
0: A co o tych słowach myślą osoby, które były wczoraj na uroczystościach?
2: Tą część historii należałoby naprawdę w końcu